0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu ju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na ty dny.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No i proszę bardzo. Mamy poniedziałek, 11 dzień maja, rozkręcamy ten tydzień, nie ma co marnować czasu, trzeba ruszać w trasę, trzeba ruszać do obowiązków, trzeba ruszać do pracy. No właśnie, w jakich warunkach pogodowych dzisiaj rozpoczynamy ten tydzień? No, wartości na termometrach, przyznam szczerze, skrajnie różne, bo z jednej strony mamy Zieloną Górę, gdzie jest zdecydowanie najcieplej, 13 stopni pokazują termometry w Zielonej Górze, nieźle. W Polsce centralnej około 7, natomiast najchłodniej no, Suwałki. Tutaj ledwo 2 stopnie. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No, trzeba przyznać, że naprawdę pogoda dzisiaj nas może zaskoczyć, bo nawet do 24 stopni dzisiaj dobijemy. Później, no, kilka dni takich słabszych, a później znowu wracamy z taką tendencją wiosenno-letnią. I to chyba dobrze i to cieszy. Zwłaszcza czekamy na ten deszcz i to taki dość intensywny, a nie jakąś tam mrzawkę. Nawet może nie my czekamy, ale zdecydowanie czeka na to przyroda. Na zegarze punktualnie godzina 6. Jak będzie wyglądała pogoda dzisiaj, 11 maja?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu. Po południu miejscami także będą pojawiały się burze. Uwaga, bo możliwe, że to będą burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i na wschodzie to około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast na pozostałym obszarze 20 litrów, więc jest całkiem nieźle. Wartości na termometrach, o których właśnie mówiłem przed chwilą. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 na północnym zachodzie do nawet 23, a nawet 24 na południowym wschodzie, czyli nieźle. Chłodniej będzie tylko nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tutaj od 15 do 18 stopni. Wiatr dzisiaj umiarkowany, miejscami no dość silny może być w porywach do około 60 km na godzinę. Pod koniec dnia będzie się wzmagał nawet do 70 na północnym zachodzie. W czasie burz nawet do 80 w Karpatach i w Sudetach 70-80 km na godzinę. Ciśnienie no trochę niskie, trzeba przyznać, więc zacznijmy ten dzień od dobrej, porządnej, mocnej, czarnej kawy. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 990 hektopaskali. No i przewiduje się spadek ciśnienia w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro mamy już 2 minuty po godzinie 6, w takim razie startujemy i lecimy. Oczywiście Kuba Marcinowicz, mówię wam dzień dobry. Ciekawy jestem, co tam u was słychać. Można pisać w aplikacji, można się nagrywać.

0: Ależ mocnym akcentem zaczęliśmy, ależ pięknie, naprawdę bardzo dobrze. 10 minut po godzinie 6, Polskie Radio Kierowców. My oczywiście z wami już w trasie. Dołączył do nas Patryk Badliński.
1: Dzień dobry.
0: A, dzień dobry, dzień dobry. Przyznam szczerze, że dzisiaj jadąc 79 od Piaseczna do Warszawy, jakoś tak dzisiaj więcej samochodów na tej trasie.
1: Jakoś więcej i od tej strony, i wczoraj było więcej od drugiej strony, od północy, czyli wjazd przez Czosnów, przez Łomianki. Taka klasyka niby, ale mało kto się pewnie spodziewał, że jeżeli nie ma żadnej majówki, to będzie tak dużo samochodów. Prawda? A jednak w korku się stało.
0: No właśnie. Czy to jest zapowiedź tego, że dzisiaj nam się jakoś wyjątkowo zakorkują drogi? No może tak być. Czekamy na informacje od was, jak z waszą przejezdnością. Czy bez większych problemów jedziecie? Czy właśnie obserwujecie, że coś dziwnego, jakoś tak więcej samochodów na stałych waszych odcinkach, na trasach, które pokonujecie każdego dnia właśnie po godzinie 6. No to czekamy na informacje. W aplikacji można pisać, można się nagrywać. A już teraz pierwszy raport drogowy dzisiaj w poniedziałek 11 maja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowy raport zaczynamy od problemów na dziewiątce między Opatowem a Kolbuszową. Tą trasą niestety zupełnie nie da się przejechać, bo w okolicach Lipnika zderzyły się dwie ciężarówki. Droga jest zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratownicza. Utrudnienia są w pobliżu Lipnika, na 96 kilometrze. Przypominam, to trasa Opatów-Kolbuszowa. Na szczęście objazd nie wydaje się skomplikowany, bo jeżeli jedziecie od Opatowa w kierunku Kolbuszowej, to na przykład we Włostowie możecie skręcić w prawo na lokalną trasę, która prowadzi przez Malżyn i przez Jantoniów. Potem od razu wracamy na dziewiątkę. A jadąc od drugiej strony, czyli od Kolbuszowej, zjeżdżamy z dziewiątki w lewo po przejechaniu Grabiny i dalej objazd mamy dokładnie ten sam. Wśród miejsc, gdzie ruch zwalnia na poranku, mamy m.in. siódemkę między Nowym Dworem Mazowieckim a Stolicą, Czosnów m.in. i podobna sytuacja na Zakopiance, na trasie z Myślenia.

0: do Krakowa, wolniej w Gaju i w Libertowie. A za nami już problemy na czwórce między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów Centrum. Wcześniej osobówka uderzyła w bariery energochłonne, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane. A czwórkę na szczęście możemy wymazać z listy utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To była reklama.

Dobrego, pozytywnego dnia oczywiście życzymy wam, kierowcy. Siadacie za sterami swoich pojazdów już. To jest właśnie ten moment. Mam nadzieję, że dobrze wyposażeni. I że w kawę, i że w drugie śniadanie, i w pierwsze też zdecydowanie. A ci, którzy jadą w dłuższą trasę, to mają już w głowie plan, albo mają na przykład i obiad, i kolację, i wszystko jest zapewnione. Pięknie. Kawa jest, znakomicie. Plan jest, bardzo dobrze. Pogoda też jest i słońce też jest w wielu miejscach w Polsce. Przepiękny poranek, chociaż trzeba przyznać, że jak się wychodzi z domu, to trochę chłodno jeszcze, zwłaszcza w Polsce centralnej albo właśnie na wschodzie. Na zachodzie zdecydowanie najprzyjemniej, 13 stopni, Zielona Góra. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry w takim razie. Dzień dobry, panie Patryku. To mówię za Patryka, który wywędrował na drugą stronę szyby. Wszystkim państwu dobrego dnia. Marek z Warszawy pozdrawia jak zwykle o tej porze. Marku, wszystkiego dobrego również dla ciebie. Udanego, fantastycznego dnia i proszę pamiętać, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc trzeba go dobrze zorganizować. Trzeba go fajnie spędzić. Trzeba go przeżyć z dobrą, pozytywną energią. Proszę się uśmiechać od wczesnych godzin porannych. To naprawdę robi robotę. Co u was? Czekam na wiadomości. Można napisać w aplikacji. Bardzo jestem ciekawy, jaką trasą dzisiaj jedziecie, jakie warunki panują na drodze, ale także te warunki pogodowe. Przepiękny poranek? No właśnie, czy u was również? No to czekam na wiadomości. Także te głosowe w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

opony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Mam tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: 30 minut. Po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców, oczywiście my z wami w trasie, no i oczywiście jak zwykle co 20 minut mamy porcję najświeższych informacji drogowych, także oczywiście czekamy także na te informacje od was, bo bardzo często wy widzicie więcej i wasze informacje są zdecydowanie szybsze niż na przykład informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc można pisać, można się nagrywać. Jak wygląda sytuacja teraz na 30 minut przed 7? Posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch na głównych trasach wzmaga się, no i odczujemy to na przykład w województwie śląskim, dojeżdżając z Tychów do Katowic. 86 zwalnia na tej właśnie trasie. Dojazd do Mysłowic od Jaworzna, 79 podobnie, i spowolnienia napotkamy także jadąc z Olkusza do Dąbrowy Górniczej, już blisko samej Dąbrowy, przed S1 i potem po minięciu S1, a spowolnienia mamy na 94. A propos tej trasy, to droga prowadząca do Krakowa od Olkusza również gwarantuje nam niestety pojedyncze spowolnienia. Tak samo jak A4, którą do Krakowa dojeżdżamy od strony Tarnowa. Między Targowiskiem a Podłężem te spowolnienia występują. Dojazd od południa Zakopianką do Krakowa też spowolniony. Zwalniamy w miejscowości Gaj i Libertów. No a pod Warszawą też niełatwa sytuacja, bo gdybyście dojeżdżali do stolicy od północy, to postoicie na pewno przed Dziekanowem Leśnym i potem za Łomiankami. A gdybyście dojeżdżali od Jabłonny, to też nie do końca będzie płynnie, bo 61 zwalnia przynajmniej w kilku miejscach. S8 już się także korkuje, to głównie w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi czy też do Poznania. Od okolic Głębockiej do Marymontu mamy wyraźne spowolnienie. Spory ruch także na trasie przez Zielonkę pod Warszawą, na drodze łączącej Nieporęt z warszawskim Rembertowem. No i cały czas problemy na 9 opatów Kolbuszowa. W okolicach Lipnika zderzyły się dwa duże pojazdy. Trasa zablokowana, bo trwa akcja ratownicza. Utrudnienia są na 96 km, czyli w pobliżu Lipnika. Objazd to na przykład od strony Opatowa w kierunku Kolbuszowej we Włostowie. Skręcamy w prawo na trasę, która prowadzi przez takie miejscowości jak Malżyn i Jantoniów. No a potem wracamy na

0: dziewiątkę. Jadąc w drugą stronę, od Kolbuszowej do Opotowa, zjeżdżamy z dziewiątki w lewo po przejechaniu Grabiny i kierujemy się na dokładnie ten sam objazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A kolejna porcja informacji drogowych? Oczywiście punktualnie o godzinie 6:50.

Nawet tak trochę romantycznie, nie? Bruno Mars przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców. Tak sobie zaglądam do naszej aplikacji i czytam wiadomości od was. Mariusz pisze, witam serdecznie. Mariusz z tej strony. Dziś trasa Ostrowiec Świętokrzyski Rzeszów. Wyjątkowo przez nisko ze względu na problemy na drodze numer 9 w miejscowości Lipnik. Mówimy o tych problemach w raportach drogowych. Póki co Ostrowiec, Stalowa Wola. Cisza i spokój. Jak dobrze to czytać, jak dobrze to słyszeć. Ten tydzień cały poza domem, jak Patryk i Kuba na wyjeździe motocyklowym. Ach, Mariusz, proszę cię. My z Patrykiem po naszej wyprawie motocyklowej chorujemy na kolejną i to jest coś niesamowitego. Przyznam szczerze, że nigdy nie miałem tak, że wsiadałem na motocykl i przez tydzień nie było mnie w domu i podróżowałem. Codziennie byłem gdzie indziej i dodatkowo jeszcze jeździłem w takim fantastycznym zestawieniu, czyli właśnie z Patrykiem na dwa motocykle. No, od tego się można uzależnić. Ja już teraz absolutnie rozumiem tych, którzy jeżdżą po całej Europie,

zbierają ekipę, takie dwie, trzy osoby w ekipie, to jest po prostu super. Im więcej może chyba niekoniecznie, ale naprawdę świetnie, więc absolutnie cię rozumiem. Dzisiaj u Mariusza szkolenia dla warsztatów samochodowych. Fajnie, fajnie. W Rzeszowie, w Brzesku, w Bielsku-Białej, w Częstochowie pozdrawia ekipę PRK, Mariusz z IWI. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego, Mariusz, dla ciebie. Dobrej, spokojnej pracy, no i oczywiście do fajnego wyjazdu. No, czerpmy z tego przyjemność i pamiętajmy, że nie miejsce docelowe jest sensem podróży, tylko sama podróż. Zwłaszcza w takim, mam nadzieję, miłym towarzystwie, czyli w towarzystwie PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: To jeszcze 10 minut do godziny 7, a czwórka. Tam właśnie teraz zaglądamy. 207 kilometr, kierunek Wrocław. Mamy zdarzenie drogowe. Służby w trakcie dojazdu do tego miejsca. Zróbcie korytarz ratunkowy i zachowajcie ostrożność. Jedźcie bezpiecznie do celu. Pozdrawia kapelan. Przypomnę, A4, 207 kilometr, kierunek Wrocław. No to myślę, że w raporcie drogowym właśnie wrócimy do tych wiadomości. 10 minut do godziny 7, jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, że czekamy cały czas na wieści od Was pod numerem telefonu 22 513 1111.
3: Dzień dobry, A4, 208 km w stronę Wrocławia z Opola. Tir rozbił się, zablokował oba pasy, całkowicie zablokowana droga. Korek się tworzy.
2: Bardzo dziękujemy za te informacje i dokładamy swoje a propos A4, ale w Małopolskie. Ta trasa korkuje się między Targowiskiem a Podłężem w kierunku Krakowa i pod samym Krakowem od okolic węzła Kraków Południe do okolic Tyńca, tu też w kierunku zachodnim, czyli gdybyście jechali do Katowic, te utrudnienia będą Was dotyczyły. Dojazd do Katowic od Tychów ze spowolnieniem na 86. Zwalniamy także jadąc z Jaworzna do Mysłowic 79, czy też przejeżdżając przez Dąbrowę Górniczą krajową 94 od strony S1 w kierunku m.in. Sosnowca. Poza tym spowolnienia i korki na dojazdach do Warszawy od północy, czyli przez Łomianki, ale także od Jabłonny 61. Dosyć spory ruch na trasie 631, czyli na wojewódzkiej drodze, która przechodzi przez Zielonkę, a prowadzi między Rembertowem a Nieporętem. Poza tym jeszcze drogowe problemy na 9 Opatów Kolbuszowa. W okolicach Lipnika zderzyły się dwie ciężarówki i przez to droga jest zablokowana. Trwa akcja ratunkowa, a w okolicach Lipnika mamy tę blokadę na 96 km. Objazd niezbyt skomplikowany. Jeżeli jedziecie od Opatowa w kierunku Kolbuszowej, to we Włostowie skręcacie w prawo na trasę prowadzącą przez Malżyn i Jantoniów, a potem powrót na 9. Od Kolbuszowej też objazd tą samą drogą zjeżdżamy.

0: z dziewiątki w lewo po przejechaniu grabiny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut jeszcze do godziny 7. No i oczywiście po godzinie 7 gramy w tablicę rejestracyjną, jak zwykle o poranku. 3 tablice do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. O szczegółach po 7.

0: No to na zgarze mamy już godzinę siódmą. Temperaturowo w Polsce wygląda to tak, że Suwalszczyzna odbija już prawie 5 stopni, więc idziemy w górę. Bardzo dobrze. 13 stopni i Zielona Góra to z kolei najcieplejsze miejsce teraz w naszym kraju. Dzisiaj IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. To ostrzeżenie pierwszego stopnia, tak na dobrą sprawę, dla Polski centralnej w takim pasie ciągnącym się od północy aż po południe, rozlewając się na południe od Legnicy aż po Podkarpacie. Tak to mniej więcej wygląda. No to jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No myślę, że możemy być bardzo pozytywnie zaskoczeni wartościami na termometrach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i może być także duże w pierwszej połowie dnia. Na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu po południu, miejscami także burze z gradem, prognozowana wysokość opadów. Na północnym zachodzie, ale również i na wschodzie 10 litrów, natomiast na pozostałym obszarze nawet litrów 20. Ten deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny. Temperatura dzisiaj maksymalnie od 18 na północnym zachodzie. Mówiłem o tych pozytywnych zaskoczeniach, więc proszę bardzo, do nawet 23 albo 24 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem i miejscami w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr, no właśnie, umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a pod koniec dnia on się jeszcze będzie wzmagał do 70, na północnym zachodzie głównie, w czasie burz porywy wiatru do 80, no i w Karpatach i w Sudetach 70-80. Ciśnienie dość niskie, bo dzisiaj w Warszawie w południe będzie wynosiło 990 hektopaskali, no ale przewiduje się dodatkowo jeszcze, niestety, spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy 2 minuty po godzinie 7:00 i tak jak słyszeliście, Polskie Radio Kierowców towarzyszymy wam w trasie. 11 dzień maja, mamy poniedziałek. Co u was dobrego słychać? No to czekam w aplikacji na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Ależ ten czas zawsze leci. O poranku mam wrażenie, że zdecydowanie szybciej niż normalnie
1: później. Myślałem, że od 2001 roku, kiedy ta piosenka się pojawiła.
0: No to też jak najbardziej. A to kawał dobrego numeru Pink przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No dobrze, mamy 10 minut już po godzinie 7. Ci, którzy na 8, no to podejrzewam, że już startujecie, więc jak najbardziej przydadzą wam się informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety są drogowe problemy i to poważne. Na A4, którą jedziemy z Opola do Wrocławia, między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. Na 207 km ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trwa akcja ratownicza. Zablokowana jest trasa do Wrocławia, a na miejscu pojawiła się policja i służba drogowa. Możemy to objechać zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód i kierując się do równoległej wobec A4 drogi krajowej 94. Poza tym na A4 spowolnienia i korki. Te tworzą się m.in. w Małopolskiem, na dojeździe do Krakowa od strony Tarnowa przed Podłężem, a potem na obwodnicy Krakowa od zjazdu na Zakopiankę do okolic zjazdu na Tyniec, też kierunek Katowice. Mamy też drogowe problemy między Opatowem a Kolbuszową na 9. Tam ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika. Droga zablokowana, a jeżeli jedziecie od Opatowa, to możecie we Włostowie objechać to, skręcając w prawo na trasę lokalną. Jadąc od Kolbuszowej zjeżdżamy z 9 po przejechaniu Grabiny, skręcamy w lewo i mamy ten sam objazd lokalną trasą. Jeżeli chodzi o Warszawę, to spory ruch na S8 w kierunku zachodnim. Od okolic tego odcinka, który jest między węzłem Głębocka a Łabiszyńska do okolic Wisłostrady. Wjazd od północy przez Łomianki również zakorkowany. Spowolnienia również na trasie po przeciwnej stronie Wisły, czyli na drodze od Jabłonny do stolicy. Od południa 79, trasa przez Piaseczno do Warszawy także nam się zdążyła zakorkować. No a poza tym w Śląskiem spory ruch na trasie z Tychów do Katowic. Zwolnimy jadąc 86. Spowolnienia mamy też na wysokości Brzęczkowic, zaraz przy połączeniu S1 z A4. S1 korkuje nam się w kierunku północnym, czyli gdybyście jechali od Tychów do Dąbrowy Górniczej, to będzie was dotyczyło. Dojazd do Mysłowic od Jaworzna, 79. Tam też trochę czerwonego koloru na nawigacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To 20 minut. Już po godzinie 7. I żeby ten poranek był jeszcze lepszy, wypełniony jeszcze bardziej pozytywną energią, to jak zwykle od poniedziałku do piątku po godzinie 7 mam dla was tablicę. 3 tablice rejestracyjne. Na tym polega nasza zabawa, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. I może to być zestaw łatwiejszych tablic, czyli 2 litery na początku. Może to być zestaw tablic trudniejszych, czyli 3 litery na początku, ale zadanie się nie zmienia. Czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Po 2, po 3 literach. Może być trudniejszy, może być łatwiejszy, może być miks, czyli trochę takich. No ale oczywiście także są 3 nagrody do zdobycia i owacja na stojąco, która robi fantastycznie nie tylko cały dzień, ale cały tydzień. Pamiętajmy, jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Dodatkowo dorzucamy do tego jeszcze talon na pozdrowienia, czyli antena APRK Polskiego Radia Kierowców jest do waszej dyspozycji. Możecie zrobić absolutnie co tylko chcecie. Do tego jeszcze dorzucamy zestaw gadżetów Polskiego Radia. W tym zestawie naprawdę dużo naklejek. Gdyby ktoś chciał oznaczyć swój pojazd i pochwalić się, że jeździ właśnie z nami, no to zapraszam. Trzeba tylko zadzwonić. To jest jeden, jedyny warunek. Inaczej się nie da wziąć udziału w tej zabawie. Nie w aplikacji, nie wiadomościami, nie głosówkami, tylko telefonicznie. 22 139 29 29. Ten numer trzeba wykręcić i wziąć udział w naszej zabawie. 22 139 29 29. Nagrody czekają! Ja bym nie marnował czasu, tylko złapał od razu za telefon i wykręcił. 22 139 29 29. Tutaj też działa taka najstarsza zasada na świecie. Nie wiem, czy ją znacie. No, myślę, że na pewno. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Gwarantowane nagrody? Zdecydowanie. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i gadżety Polskiego Radia Kierowców. 22 139 29 29. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Serdecznie.
0: Jak masz na imię?
1: Maciej.
0: Maciej, no to już wiemy, że dzisiaj Maciej będzie walczył w naszej zabawie. Maćku, poczekaj chwileczkę, zaraz do ciebie wracam. No to Maciek zmierzy się z 3 tablicami rejestracyjnymi.

0: To już za kilka minut gramy w tablice rejestracyjne. Może ktoś z was ma jakąś propozycję dla Maćka, który dzisiaj zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Jeśli macie wokół siebie samochody, a pewnie tak jest, to może ktoś z was widzi jakąś ciekawą tablicę rejestracyjną, o którą moglibyśmy zapytać Maćka już za kilka minut. Jakaś propozycja, Patryk?
1: ETM na przykład.
0: Jak, jak?
1: ETM.
0: ETM, ETM. No dobra. No to może od takiej tablicy zaczniemy, a czemu nie? To za chwilę zabawa przy tablicach rejestracyjnych i przypominam, 3 punkty i 3 nagrody do zdobycia, a już teraz najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No a jeżeli chodzi o drogi, to mamy sporo problemów, między innymi na A4, na trasie z Opola do Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 km ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trwa akcja ratownicza i trasa do Wrocławia pozostaje zablokowana. Można to objechać zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód, a potem kierując się do drogi 94, czyli do trasy równoległej wobec A4. Na A4 spowolnienia też w Małopolskie. Zwolnimy między Targowiskiem a Podłężem, jadąc z Tarnowa do Krakowa. Zwalniamy też pod samym Krakowem, od węzła Kraków Południe do okolic Tyńca, też w kierunku zachodnim mamy te spowolnienia. W Śląskiem spory ruch pojazdów między Katowicami a Mikołowem na 80C1 w obie strony na wysokości Ligoty. Zwalniamy także dojeżdżająca z Jaworzna do Mysłowic 79 i zwalniamy na A4 zaraz po zjechaniu z płatnego odcinka, jeżeli kierujemy się na zachód, to na wysokości właśnie Mysłowic i Brzęczkowic mamy to spowolnienie. Na A1 ruch delikatnie zwalnia za Piekarami Śląskimi w kierunku Gliwic. No a pod Warszawą spory ruch na trasie, która prowadzi od strony północnej, czyli od Łomianek. W samych Łomiankach i zaraz za nimi 7 zakorkowana. Mamy też korek na S8 od okolic Głębockiej do Marymontu w kierunku zachodnim. Trasa, która prowadzi z Sochaczewa do Żyrardowa, czyli 50. Tutaj zwalniamy przed Wiskitkami, czyli także przed wjechaniem na autostradę A2. Mamy również problemy na 9 między Opatowem a Kolbuszową. Ciężarówki zdarzyły się w okolicach Lipnika i na 96 km jest blokada. Objedziemy te utrudnienia, jeżeli kierujecie się od Opatowa do Kolbuszowej. We Włostowie, tam należałoby skręcić w prawo na trasę lokalną. Gdybyście jednak jechali w drugą stronę, czyli od Kolbuszowej do Opatowa, to warto z 9 zjechać w lewo po przejechaniu Grabiny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja jeszcze chwilę czekam na wasze propozycje do naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. Mogą być 2 litery, mogą być 3, to już absolutnie zależy od was. Propozycje wysyłacie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Nie wiem jak wy, ale ja tam cały czas słyszę jesteś taka trochę mało trudna. No ale może to jakaś nadinterpretacja. Co zrobić? 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. Maciek z nami. Dzień dobry, Maćku.
1: Jestem. Witam serdecznie.
0: Bardzo.

0: Co się dzieje? Fantastycznie. Opowiadaj, jak tam twój poranek, co u ciebie słychać, jak zaczynasz tydzień?
1: Zaczynam od pracy, no wiadomo, od kawy, a potem praca, nie?
0: Ale czemu jakoś tak mało optymistycznie? Czemu jakoś tak bez energii?
1: No bo poniedziałek, wiesz jaki to jest, rozruchowy dzień.
0: No wiem. On jest taki czasami trochę rozmemłany, jakiś taki nie do końca, nam się trochę nie chce, jeszcze dociśnienie. Absolutnie to rozumiem, no ale robimy wszystko, żeby jednak wprawić się w bardzo dobry nastrój. Ile ty masz dzisiaj roboty? Jakby to można było jakoś oszacować?
1: No tak na 6 godzinek trochę będzie tej robótki. Pauza będzie.
0: No dobra, no ale jakieś fizyczne dzisiaj zadania, czy by prowadzenie?
1: Nie, bardziej umysłowe.
0: No to dobra, to trzeba się rozbudzić zdecydowanie, to ta kawa się jak najbardziej przyda, ale skoro zacząłeś od niej dzień, to dobrze, będzie druga, będzie trzecia?
1: Nie, jedną dzień, a potem herbatki.
0: No dobra. Maćku, tak na dobrą sprawę zazwyczaj tutaj pojawia się pytanie, czy chcesz zestaw łatwiejszy, czy trudniejszy. Słuchacze zaproponowali trochę tych zestawów. No chyba, że chciałbyś zmienić na łatwiejszy. To...
1: Nie, może być trudny.
0: Dobrze.
1: Popróbuję.
0: Pięknie. Nie ma jak wyzwanie od początku tygodnia, prawda? Dobra. Pierwsza tablica rejestracyjna zaproponowana przez Patryka. ETM. ETM. Co ty na to?
1: Jest to łódzkie Tomaszów Mazowiecki.
0: Jest to łódzkie Tomaszów Mazowiecki, zdecydowanie tak, bardzo dobrze. No dobra, czyli to już mamy ogarnięte. Dobra, czyli jeden punkt jest. To teraz w takim razie zestaw propozycji od naszych słuchaczy. Proszę bardzo, WPI, o!
1: WPI to jest Warszawa.
0: No, tak Warszawa pod Warszawą bardziej.
1: Piaseczno będzie.
0: A, tak jest! Dobrze, poszło Piaseczno. No i jeszcze jedna tablica rejestracyjna. TKI. TK.
1: No to akurat jest Kieleckie Świętokrzyskie.
0: No tak od razu tak? TKI.
1: No to od razu tak, no bo akurat kolegę tam stamtąd miałem.
0: A, no to wszystko się wyjaśniło. Maciek, błyskawicznie, bardzo sprawnie, fantastycznie dzisiaj to poszło. No to chyba mam dobrą informację, bo te owacje są dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Brawa na stojąco dla Maćka, tak na dobry początek tygodnia. Dla ciebie także mam talon na pozdrowienia. Proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
1: Serdecznie pozdrawiam moją żonę, syna i wszystkich słuchaczy. O poranku.
0: No i pięknie. I jeszcze zestaw prezentów, zestaw nagród, zestaw upominków, gadżetów, jak zwał, tak zwał, od Polskiego Radia Kierowców, także wędruje w twoje ręce. O, taki komplecik
1: dziękuję
0: zgarnąłeś.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Fantastycznego dnia, fantastycznych 6 godzin w pracy dzisiaj dla ciebie. No i oczywiście, żeby tak szybko zleciał poniedziałek, jak cały tydzień.
1: Dziękuję, nawzajem życzę.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, hej.
1: Dzięki, hej.

0: 10 minut jeszcze do godziny 8. No, bardzo niepokojące informacje dochodzą do nas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców o dziwnym zdarzeniu drogowym, o dziwnej sytuacji, na którą zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę i absolutnie trzeba jechać ostrożnie i uważać. No to posłuchajcie.
1: Cześć, tu Karol Siedlec. Dzwonię z autostrady A2, kilometr 534. Uważajcie, nietypowa sytuacja. Pasem awaryjnym porusza się ciągnik rolniczy z przyczepą. Raczej nie jest to żadna służba drogowa. Zero kogutów, zero znaków ani obstawy innych samochodów, więc uważajcie.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i co najciekawsze, dostaliśmy dowód od Karola, zdjęcie ciągnika na autostradzie A2. No faktycznie jedzie pasem awaryjnym i to taki potężny, zielono-czarno-żółty. Więc uważamy zdecydowanie. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Karol, wszystkiego dobrego dla ciebie dzisiaj na cały dzień. Informacje drogowe już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A tym razem drogowy raport zaczynamy od śląskiego odcinka A1 między Świreklanami a Żorami. Na 23 kilometrze osobówka zderzyła się z pojazdem dostawczym. Zablokowany jest pas lewy w kierunku Łodzi. To na czas prowadzenia czynności. Według drogowców jeszcze półtorej godziny te utrudnienia mogą się utrzymać. Na A4 problemy między węzłami Opole Zachód i Brzeg, czyli na trasie z Opola do Wrocławia. 207 kilometr to miejsce, gdzie ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trwa akcja ratownicza, zablokowana jest trasa do Wrocławia, a objedziemy utrudnienia zjeżdżając za czwórki węzłem Opole Zachód i kierując się do krajowej trasy 94. A propos drogi o tym numerze, między Środą Śląską a Wrocławiem pojawiły się problemy na 75 kilometrze niedaleko miejscowości Źródła. Tutaj zderzyły się samochód ciężarowy i dwa pojazdy osobowe. Aż 3 osoby są poszkodowane i poruszamy się tam jednym pasem na zmianę, czym kieruje policja i straż pożarna. Utrudnienia mogą utrzymać się jeszcze przez 3 godziny. Przypominamy, że są też problemy cały czas między Opatowem a Kolbuszową. To krajowa 9. Tam dwie ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika. Droga nieprzejezdna na 96 kilometrze i warto to objeżdżać, na przykład jadąc od Opatowa do Kolbuszowej. We Włostowie skręcamy w prawo na trasę lokalną. Gdybyście jednak jechali w drugą stronę, czyli od Kolbuszowej, to zjeżdżamy z 9 w lewo po przejechaniu Grabiny i kierujemy się na ten sam objazd.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobra wiadomość przyszła. Szkoda, że na egzaminie ósmoklasisty nie ma pytań z tablic rejestracyjnych. Powodzenia wszystkim na egzaminie dziś, szczególnie Jackowi, którego wiozę właśnie na taki egzamin. No to trzymamy kciuki.

0: No to już prawie ósma. No dosłownie jeszcze minutka do godziny ósmej na zegarze Polskiego Radia Kierowców. Kto na ósmą do pracy, to migusie, migusie, już po schodach biegniecie. Uff, teczka stoi dobrze, komputer włączony. Jest, jestem. 6,5 stopnia teraz mamy w Suwałkach. To najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju. Natomiast trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o tę najwyższą wartość na termometrze. Zielona Góra wiodła prym przez ostatnie dwie godziny, a proszę bardzo, teraz pałeczkę pierwszeństwa przejęła Bielsko-Biała. A tutaj 15 stopni już pokazują termometry i te wartości będą szły, szły, szły, rosły coraz szybciej, aż dobijemy nawet do 24 stopni dzisiaj, chociaż ostrzeżenia IMGW przed burzami dzisiaj dla Polski centralnej, ale ten pas ostrzeżeń ciągnie się od północy aż po południe, tak centralnie przez środek kraju. No właśnie, informacje pogodowe już teraz w PRK.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro mamy poniedziałek, to trzeba go zacząć dobrze. Pogodowo też raczej przyzwoicie, zachmurzenie umiarkowane, a co prawda gdzieniegdzie może wzrastać do dużego. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe, przelotne opady deszczu, po południu miejscami także burze z gradem, ale to dopiero po południowe pory. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i na wschodzie 10 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast pozostały obszar kraju 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura bardzo przyjemna. Maksymalnie od 18 stopni na północnym zachodzie do 23, a nawet do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko nad polskim morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr. Niestety, będziemy dzisiaj trochę na niego narzekać, bo będzie umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Pod koniec dnia on się będzie nasilał do 70, na północnym zachodzie zwłaszcza. W czasie burz porywy wiatru także silne, do 80 km na godzinę. I ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 990 hektopaskali. No i przewiduje się jeszcze spadek ciśnienia w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już prawie dwie minuty po godzinie ósmej. Oczywiście jedziemy razem. Mówię wam dzień dobry i zapraszam. Ciekawy jestem, co tam u was słychać. Można pisać w aplikacji, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz, to jeszcze raz dzień dobry.

0: to wszystkim ósmoklasistom życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia i rodzicom, żebyście się nie stresowali. Będzie dobrze, macie zdolne dzieciaki, to naprawdę bez żadnego problemu sobie z tym egzaminem poradzą, bo to właśnie one dzisiaj startują. My startujemy z kolei z kolejną porcją najświeższych informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wyjeżdżamy na A1 do województwa śląskiego, przypominając, że są problemy między Świerklanami a Żorami na 23 kilometrze. To właśnie tam pojazd osobowy zderzył się z dostawczym i zablokował lewy pas w kierunku Łodzi. Na trasie z Opola do Wrocławia jeszcze większe problemy, bo aż czwórką nie przejedziemy między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. 207 kilometr to miejsce z utrudnieniami. Tam ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trasa do Wrocławia jest zablokowana, a aby to objechać, możemy opuścić A4 węzłem Opole Zachód i kierować się do 94. Mamy spowolnienia na A4 w Małopolskie, to między innymi na krakowskiej obwodnicy od węzła Kraków Południe do Tyńca. 9 zablokowana między Opatowem a Kolbuszową. Problemy są w okolicach Lipnika, tam właśnie zderzyły się dwie ciężarówki. Utrudnienia mamy na 96 kilometrze na trasie Opatów Kolbuszowa. Objedziemy drogą lokalną przez Malżyn i przez Jantoniów. 94 z problemami między Wrocławiem a Środą Śląską na 75 kilometrze. Tam ciężarówka zderzyła się z dwoma pojazdami osobowymi, w wyniku czego trzy osoby są ranne. Ruch obowiązuje jednym pasem na zmianę, a kieruje tym wszystkim policja i straż pożarna. Prośba oczywiście od nas, by zachować wyjątkową ostrożność.
3: Dzień dobry, Mietek. A4, bardzo poważny wypadek pomiędzy MOP-em Wierzbnik a wjazdem na Oławę w kierunku Wrocławia. Korek ma już kilkanaście kilometrów i chyba się będzie cały czas powiększać. Ciężarówka stoi w poprzek, nie wiem, czy tam osobówka nie jest pod nią. Zanosi się na kilkugodzinną blokadę.
2: No właśnie, informacji za czwórki nigdy za wiele, bo dziś naprawdę spore problemy na trasie z Opola do Wrocławia. To wiadomość z numeru telefonu 22 513 11 11. Tutaj możecie dzwonić i przekazywać innym zmotoryzowanym to, co widzicie i co wydaje wam się niepokojące. My sprawdzamy i przekazujemy dalej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To była reklama.

Tak właśnie dla was gra PRK Polskie Radio Kierowców, żeby wam się dobrze i przyjemnie jechało. Zaglądam do aplikacji, pisze Ania. Dzień dobry, mój syn też dzisiaj pisze egzamin ósmoklasisty, a ja się chyba bardziej stresuję od niego. To zupełnie normalne, Aniu, to nawet uzasadnione. To tak się dzieje, ale nie ma się czym stresować, będzie dobrze. Trzymamy za was mocno kciuki i za wszystkich rodziców, wszystkich ósmoklasistów, którzy dzisiaj będą zmagać się i już zmagają się z tym egzaminem. Poradzicie sobie bez problemu. Ale zaglądam także dzisiaj do kalendarza i dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. Ho, ho, ho, ho. Jakiś cudowny temat. No niestety, nic mnie tak nie irytuje jak śmieci wyrzucane przez okno samochodu i podejrzewam, że macie dokładnie tak samo. Zawsze sobie myślę, jadąc motocyklem, gdy ktoś wyrzuca na przykład niedopałki przez okno, mam ochotę podjechać, złapać, wrzucić z powrotem do tego samochodu. Ale jeszcze nigdy tego nie zrealizowałem, natomiast w internecie mnóstwo jest takich ananasów, którzy właśnie w ten sposób wymierzają sprawiedliwość. Więc a propos dnia bez śmiecenia, tak trochę przekornie postanowiłem dzisiaj sprawdzić i zapytać was. Wyobraźcie sobie, że nasze samochody, no to bardzo często są takie kosze na śmieci. Żeby właśnie nie wyrzucać tych śmieci przez okno, co jest absolutnie karygodne, no to gromadzimy te śmieci w naszych autach. Zwłaszcza jeśli ktoś pokonuje długie trasy, jeździ dużo, no to te śmieci się tak gromadzą i gromadzą. Czyli jakie śmieci wozicie w swoim aucie? No ale też poszukajmy takiego najlepszego miejsca na gromadzenie tych śmieci. I przyznam, że kwity parkingowe, mam ich najwięcej i one mają swoje zasłużone wyjątkowe miejsce w boczkach drzwi i jest tego naprawdę zawsze dużo. Staram się to regularnie wyrzucać, no ale i tak później taką garść tych kwitków parkingowych zawsze wożę. Jak to wygląda u was? Jakie śmieci i gdzie wozicie w swoich autach najczęściej? Cóż takiego ciekawego skrywają te schowki? Podejrzewam, że boczek drzwi będzie wygrywał, chociaż nie uprzedzając faktów, może okazać się, że bagażnik też jest znakomitym śmietnikiem, w którym są tak dziwne rzeczy, no bo na przykład co zrobić z tym wielkim plastikowym kanistrem od płynu? Albo z butelką po oleju. No właśnie? No proszę bardzo. No to czekam na wasze zwierzenia. Piszcie w aplikacji, nagrywajcie się także w aplikacji. To ten biały mikrofonik. Wystarczy nacisnąć i macie minutę na nagranie, czyli jakie śmieci wozicie w swoim samochodzie. Proszę bardzo, piszemy i się nagrywamy.

0: 29 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Hej, mam pytanie. Dziś jadę z Katowic do Warszawy. Dlatego proszę o informację, czy odcinkowy pomiar prędkości między Radomskiem a Kamińskiem na A1 już działa? Nie ukrywam, że się troszkę zagapiłem.
1: Tak to bywa czasami. Odcinkowy pomiar

0: prędkości na A1 na odcinku Kamieńsk-Radomsko ma ponad 16 km. Data rozpoczęcia działania tego systemu nie jest jeszcze znana, ale jak zapowiedział Inspektorat Transportu Drogowego, nastąpi to nie później niż do 30 czerwca tego roku. I szczerze, moim zdaniem dobrze, że my nie wiemy, kiedy dokładnie będzie działać, bo to motywuje nas, żeby cały czas jechać zgodnie z przepisami.
1: Niezależnie od tego, czy działa, czy nie działa, jedźmy zgodnie z przepisami. Łukasz, no jak się zagapiłeś, no to mam nadzieję, że nie jakoś tak grubo się zagapiłeś. Łukasz z Rudy Śląskiej, wszystkiego dobrego dla ciebie, pozdrawiamy. No i cały czas oczywiście pytanie do was. Dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. Czasami się zdarza, że gromadzimy śmieci w samochodzie. Jakie śmieci wozicie w swoim aucie najczęściej i gdzie? Masz takie miejsce? Zbierasz?
0: Zdarzają się skórki od banana.
1: Oho, proszę bardzo! Ogródek warzywno-owocowy.
0: Zdarzają się chusteczki.
1: No, to prawda, ale zdarza to też boczy się... drzwi, nie?
0: Tak, zdarza się opakowanie po antenie, bo potem ich wkładam do bagażnika antenę od CB Radia, to nie chcę, żeby się porysowała, więc jest to oryginalne opakowanie foliowe.
1: Ładne. No dobrze, to u mnie jeszcze bardzo często kubki po kawie lądują w cupholderze, jak już się kawę wypije, to one lądują, no przepraszam najmocniej, po stronie pasażera tam w nogach. Co zrobić? To jak to wygląda u was? Jakie śmieci wozicie w swoim aucie? Najczęściej jakich śmieci jest najwięcej? No i przede wszystkim gdzie gromadzicie te śmieci, żeby później oczywiście zgodnie z przyjętą normą wyrzucić je do odpowiedniego śmietnika. No to czekam na wiadomości. Można się przyznać, można się dzisiaj zwierzać, tak odrobinę szczerości poproszę. W aplikacji można pisać, można się także nagrywać. No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy na drogi i na początek A1, problemy między węzłem Świerklany a węzłem Żory, czyli w Śląskiem. 23 kilometr to miejsce z zablokowanym lewym pasem w kierunku Łodzi, a powód to zderzenie samochodu osobowego z dostawczym. Na trasie z Opola do Wrocławia też problemy. To oczywiście A4, trasa od węzła Opole Zachód do węzła Brzeg, 207 kilometr. Ciężarówka wjechała tam w bariery energochłonne i zablokowana pozostaje jezdnia do Wrocławia. Można objeżdżać ten fragment, zjeżdżając za czwórki węzłem Opole Zachód i kierując się do drogi 94. Uwaga też na dziewiątce, ta jest nieprzejezdna między Opatowem a Kolbuszową. W okolicach Lipnika doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Utrudnienia są na 96 kilometrze. Na trasie, przypominam, Opatów-Kolbuszowa. Objazd lokalną trasą przez Malżyn i przez Jantoniów. Uwaga także w Dolnośląskiem na trasie, która łączy Środę Śląską z Wrocławiem. To jest 94 i konkretnie 75 kilometr, czyli okolice miejscowości Źródła. Po tym, jak zderzyły się ciężarówka i dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Pracują tam służby i to one właśnie kierują ruchem. Trzy osoby w tym wypadku zostały poszkodowane. Przypominam, trasa Środa Śląska, Wrocław.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja z kolei przypominam, jakie śmieci wozicie w swoim samochodzie. No i przede wszystkim, gdzie znajduje się to miejsce, gdzie, no, przez trasę albo trochę dłużej, jeden, dwa dni, te śmieci sobie tam leżą i czekają.

0: Postanowiliśmy się dzisiaj rozprawić ze śmieciami w naszych samochodach. Dzisiaj dzień bez śmiecenia. No właśnie, a czasami w długiej trasie no to śmieci jakoś produkujemy, coś z nimi trzeba zrobić. Więc pytanie brzmi, jakie śmieci wozicie w swoim aucie najczęściej, a przede wszystkim, gdzie one lądują? No i okazuje się, że Ilona pisze, najlepsze miejsce w aucie to na śmieci oczywiście, to za siedzeniem kierowcy. Wchodzi tam absolutnie wszystko, nawet ponad gabaryt. No i również świetne miejsce jako szafa. Naprawdę? Na szafę? Ja wiem, że chyba kobiety wożą tam buty, oj, różne dziwne rzeczy. 15 par butów w bagażniku? Można? Można. I za siedzeniem? Też można. Polecam sprzątać minimum raz na 2 tygodnie, bo można nie znaleźć szukanej rzeczy miłego dnia. Ja to polecam w ogóle po każdej trasie posprzątać w swoim samochodzie i przed każdą trasą, żeby te śmieci nam się nie walały po samochodzie. Gdzie jeszcze i co jeszcze gromadzimy?
1: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie śmieci w samochodzie, uważam, że w ogóle na wyposażeniu każdego auta powinien być śmietnik. A jeżeli nie ma, no cóż, no to sobie kupiłam. Mam go w bocznych drzwiach, taki malutki śmietniczek z takiego popularnego serwisu sprzedażowego chińskiej proweniencji. No i tam ładuję wszelkie jakieś kwitki z autostrad i tak dalej. Na fotelu przed nim, na fotelu pasażera, no to mam biuro, ale generalnie po całym dniu przewalania tych papierów tam też jest niezły bajzel. No i co, no kubki po kawie, oczywiście, że kubki po kawie. No i tak to sobie żyje w tej trasie. Miłego dnia, pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
0: Mam nadzieję, że Ewa żyje sobie w tej trasie, a nie te śmieci sobie żyją w tej trasie. Ja mam taki kubek w drzwiach kulturalnie. Pozdrawiam, wściekły byk. No i bardzo dobrze, właśnie. Zwłaszcza ci, którzy jeżdżą samochodem i palą, no to warto jest mieć popielniczkę. Kiedyś można było dokupić taki zestaw dla palacza do samochodu i były popielniczki. Dzisiaj już raczej się tego nie stosuje. No ale też chyba nie pali się w samochodzie, albo przynajmniej coraz rzadziej. No dobrze, to co z tymi śmieciami? Gdzie je gromadzicie i co najczęściej i czego jest najwięcej?
2: Witam serdecznie. Jeżeli ja sam lub z synkiem wybieram się w trasę, no to wtedy śmieci lądują wszelkiej maści na dywaniku z przodu lub z tyłu pod fotelikiem syna, tak też na wycieraczce. Ale jeżeli wybieramy się wszyscy całą rodziną, czyli córeczka 4-letnia, synek 5-letni i żona, to wtedy już sprawa ze śmieciami wygląda zupełnie inaczej, ponieważ żona jest zawsze zorganizowana na taką okoliczność i wszystkie śmieci lądują w specjalnej reklamóweczce, oczywiście przygotowanej wcześniej przez moją żonę, a później na jakimś parkingu przy dojeździe lub przy dojeździe już miejsce docelowe. Wszystko

0: ładnie jest wyrzucane do kubła z śmieciami zmieszanymi. Także wszystko zależy, czy jedzie z nami żona, mama, czy nie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, aż chciałoby się zadać pytanie, czy jedzie z nami żona, która ogarnia cały ten bajzel w samochodzie, który no niestety na długich trasach nam się robi. Dzisiaj dzień bez śmiecenia. Jakie śmieci gromadzimy w naszych samochodach? No i przede wszystkim, gdzie je gromadzimy? Można pisać w aplikacji, możecie także się nagrywać. To ten biały mikrofon w aplikacji Skrajnie po prawej stronie.

0: Jakich śmieci produkujemy najwięcej podczas długiej trasy? Dzień dobry, ekipa. U mnie króluje prosty patent. Bardzo podoba mi się ten patent. To jest naprawdę dobre rozwiązanie. Posłuchajcie. Po pojemniku od płynu do spryskiwaczy zrobiłem sobie śmietnik i ustawiłem go między fotelami. Wszystko tam ląduje, a po trasie wyrzucam, segregując oczywiście te odpady, no bo 50 groszy piechotą nie chodzi. No to jest oczywista sprawa. Pisze Bartłomiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No to jeszcze jakieś patenty na śmieci w samochodzie, no które się pojawiają i które produkujemy chcąc, nie chcąc. Dzisiaj dzień bez śmiecenia, więc jakie śmieci wozimy i produkujemy jadąc w długą trasę, no i gdzie to wszystko trzymamy. Aplikacja można pisać, można się nagrywać.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A przy okazji warto wiedzieć, co się dzieje w trasie. Między innymi na A1 na trasie od węzła Świerklany do węzła Żory. 23 kilometr to miejsce zderzenia pojazdu osobowego z dostawczym. Zablokowany mamy lewy pas na trasie do Łodzi. Na A4 prowadzącej z Opola do Wrocławia jeszcze większe problemy, bo jest blokada w kierunku zachodnim. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Możemy to objechać, zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód, a potem kierując się do trasy 94. Uwaga także na 9. Problemy są między Opatowem a Kolbuszową, bo ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika, czyli na kilometrze 96. Droga zablokowana, objazd lokalną trasą przez Malżyn i przez Jantoniów. 94 z problemami w Dolnośląskiem, między Środą Śląską a Wrocławiem. W okolicach miejscowości Źródła na 75. kilometrze miało miejsce zderzenie pojazdu ciężarowego i dwóch osób. Trzy osoby są poszkodowane. Przejazd możliwy, ale poruszamy się jednym pasem na zmianę, a kieruje tym wszystkim policja i straż pożarna. Na propos 94 spowolnienia napotkamy w Olkuszu między Dąbrową Górniczą a Krakowem, a w samej Dąbrowie Górniczej też nie do końca płynnie na drodze o tym samym numerze na trasie od S1 w kierunku Będzina. Poza tym w Śląskiem zwalniamy na DTS na drogowej trasie średnicowej, dojeżdżając do Katowic od zachodu, czyli m.in. od strony Chorzowa. Dojazd do Krakowa przez Zabierzów zatłoczony, to jest 79. No i pod Krakowem spory ruch pojazdów na A4. Najpierw między Łagiewnikami a węzłem z Zakopianką w kierunku zachodnim i potem także w kierunku zachodnim od Skawiny do Tyńca także spowolnienia występują. Jeżeli chodzi o stolicę, to S8 przede wszystkim nam się korkuje. Trasa na zachód od okolic Głębockiej do Wisłostrady. Wjazd od północy przez Błomianki. Wjazd do centrum Alejami Jerozolimskimi. Czy też S2 zwłaszcza w kierunku wschodnim, między Opaczą a lotniskiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co z tymi śmieciami? Gdzie je wozimy? Jak je produkujemy? A później co z nimi robimy? Macie jakieś takie specjalne miejsce? Ja ostatnio odbierając jedno z testowanych aut przez nas, które niedługo będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Zachęcam, namawiam, zapraszam. Znalazłem i popcorn, i frytki pod przednim siedzeniem kierowcy. No, dziwne to miejsce, ale jak sami wskazaliście, bardzo skuteczne, jeśli chodzi o śmieci. No dobrze, to w takim razie czekam na wiadomości. Możecie pisać, możecie się nagrywać, jakie śmieci wozicie w swoim samochodzie i gdzie je składujecie i jakich śmieci powstaje podczas takiej długiej trasy. Zdecydowanie, niestety, najwięcej.

0: No i wartości na termometrach już wystartowały, poszły zdecydowanie w górę. Racibórz teraz najlepszy, z najlepszym wynikiem na termometrach IMGW, 16 stopni. Suwałki gonią, 9 stopni. No jeszcze dzisiaj rano mieliśmy zdecydowanie mniej, dwójeczka, a tu proszę już prawie dycha, więc całkiem nieźle. Polska południowa zdecydowanie najcieplejsza teraz, w Polsce centralnie około 11-12 stopni. Podobnie jest także i na północy. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No, okazuje się, że naprawdę dzisiaj wartości na termometrze mogą nas zaskoczyć, bo nawet do 24 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Oby tylko nie zaskoczył nas deszcz i burza, a one dzisiaj w planach, niestety. Zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie małe. Przelotne opady deszczu właśnie będą się pojawiać. Po południu miejscami także burze, możliwe, że z gradem, więc uważamy. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie 10 litrów, natomiast na pozostałym obszarze 20 litrów wody na metr kwadratowy. Ale to, co najprzyjemniejsze, to temperatura. Maksymalnie dzisiaj od 18 na północnym zachodzie do 23, a nawet 24 stopni. Na południowym wschodzie tak będzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18. Wiatr dzisiaj umiarkowany, miejscami dość silny. Niestety w porywach do 60 km na godzinę. Pod wieczór będzie przyspieszał do 70, głównie na północnym zachodzie. W czasie burz oczywiście także wiatr porywisty do 80 km na godzinę. No i jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 990 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz tak na spokojnie. Tak troszeczkę romantycznie. No ale jak ktoś już dojechał do pracy, to może usiąść wygodnie w fotelu. Tym samochodowym albo tym biurowym. Zaparzyć kawę. Zjeść drugie śniadanie. I pomyśleć, że to będzie naprawdę bardzo udany i dobry poniedziałek. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: aplikacji najgorsi są tacy, co śmiecie wyrzucają przez okno. Oj, zdecydowanie tak. No i nimi zajmiemy się na pewno w tej godzinie. A teraz zajmiemy się utrudnieniami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A te utrudnienia między innymi na śląskim odcinku autostrady A1 między węzłem Świerklany a węzłem Żory. Na 23 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z dostawczym. Zablokowany jest w wyniku tej kolizji lewy pas w kierunku Łodzi. Na A4 z kolei problemy napotkają ci, którzy jadą z Opola do Wrocławia. Jest blokada między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. To 207 kilometr. Ciężarówka wjechała tam w bariery energochłonne. Można objeżdżać zablokowany fragment zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód i kierując się na przykład do trasy 94. A4 no niestety po tym wypadku i blokadzie zablokowana i zakorkowana. Na A4 spowolnienia także napotkamy. To m.in. Małopolska i okolica Krakowa. Trasa w kierunku Katowic. Zwalniamy od okolic Łagiewnik do zjazdu na Zakopiankę. No a potem te spowolnienia jeszcze się rozciągają w okolicach Skawiny i Tyńca. Korkuje się również DTS, czyli województwo śląskie. Drogowa trasa średnicowa. Styk Chorzowa i Katowic. Zwolnimy też na S1 w okolicach Brzęczkowic w obydwu kierunkach. Na 9 problemy między Opatowem a Kolbuszową. W okolicach Lipnika zderzyły się ciężarówki i na 96 kilometrze mamy utrudnienia. Objazd przez Malżyn i Jantoniów. 94 Środa Śląska Wrocław. Tutaj problemy w okolicach miejscowości Źródła po zderzeniu samochodu ciężarowego i dwóch pojazdów osobowych. Na 75 kilometrze przejeżdżamy jednym pasem na zmianę, a poszkodowane zostały 3 osoby. A propos trasy 94, zwolnimy też dojeżdżając do Wrocławia od Oławy, czyli za Radwanicami. No i na koniec rzut oka na Warszawę, a tam tłoczno na S8 w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi i do Poznania. Spowolnienia i korki zaczynają się między Głębocką a Łabiszyńską i sięgają Wisłostrady. Wjazd od północy przez Łomianki i na wysokości warszawskich Młocin też z korkiem. Jeżeli chodzi o S2, to większy ruch między Opaczą a Ursynowem i to niestety w obydwu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

Przypominam, że dzisiaj w kalendarzu 11 dzień maja i tak się złożyło w kalendarzu świąt nietypowych, że dzisiaj dzień bez śmiecenia, więc śmieciami postanowiliśmy się zająć. Jakie śmieci najczęściej gromadzicie w swoim samochodzie? No najgorzej to jak człowiek jeździ dużo i jeździ autostradą, to tak. W boczkach drzwi mnóstwo tych kwitów, a to za autostrady, a to za parkingi, dodatkowo jeszcze chusteczki i tak dalej, i tak dalej. Później no kubki po kawie też bardzo często pojawiają się w naszym samochodzie, a jeśli coś jemy, no to później te opakowania gdzieś muszą wylądować. Gdzie? Po stronie pasażera? Za kierowcem, za fotelem kierowcy? Czy może ewentualnie na przykład właśnie w boczkach drzwi? Czyli jakie śmieci wozicie, jakich śmieci powstaje najwięcej podczas długiej podróży? No i gdzie one lądują w waszych samochodach? No, najgorsza sytuacja jest taka, jeśli ktoś te śmieci po prostu wyrzuca przez okno swojego samochodu, jak ja tego nienawidzę. I te niedopałki papierosów. A przecież możemy wszyscy wspólnie zadbać o to, żeby było czysto i żeby było przyjemnie. No, pomaga nam w tym trochę prawo, żeby było czysto, za zaśmiecenie miejsc publicznych, czyli ulice, parki, lasy, trawniki itd., itd. Grozi oczywiście mandat karny w wysokości co najmniej 500 zł. No ale mam wrażenie, że tutaj jakoś ściąganie tych mandatów i wymiar sprawiedliwości średnio działa w tej kwestii, bo niestety takich kierowców jest bardzo dużo. Więc weźmy sprawy w swoje ręce i zastanówmy się i pokombinujmy, co należałoby zrobić, żeby niektórzy kierowcy nie wyrzucali śmieci ze swojego samochodu. No bo przecież jak jest w moim samochodzie, to jest niefajnie, a jak jest poza samochodem, no to już jest super. No właśnie nie, niekoniecznie. Więc jaka kara powinna grozić tym, którzy te śmieci wyrzucają poza swoje auto, przez okno? Jeśli ktoś ma jakiś dobry pomysł, jak można byłoby wyeliminować takich śmieciarzy, no to proszę bardzo, puśćcie wodze fantazji, napiszcie w aplikacji albo nagrajcie wiadomość głosową. Jak pozbyć się ludzi, a raczej tych nawyków złych u tych ludzi związanych właśnie ze śmieceniem, czyli wyrzucamy wszystko poza nasze auto. Jakiś pomysł? No to proszę bardzo, można napisać, można się także nagrywać w aplikacji. Możecie także dzwonić 22 513 11 11.

0: Byłoby pięknie, gdyby było czysto i gdyby niektórzy kierowcy nie wyrzucali śmieci przez okna swoich samochodów. Jak pozbyć się tych złych nawyków? No, przyznam się szczerze, że coraz bardziej radykalne pomysły pojawiają się w naszej aplikacji. Na przykład taki.
1: Jak da się pozbyć tych ludzi? No, skontaktować się z silnorękim, pogadać z nimi po swojemu, a potem zakopię w lesie. Pozdrawiam.
0: Co wy na to? No to te 500 zł mandatu to nic przy silnorękim. No dobrze, to czekam na jeszcze wasze pomysły. Co zrobić, żeby oduczyć niektórych kierowców na przykład wyrzucania niedopałków przez okno swojego samochodu? Zwłaszcza, proszę pamiętać, że przecież sucho wyjątkowo jest, a będzie chyba jeszcze bardziej, więc to naprawdę niebezpieczna sytuacja. Pomysły można wysyłać w aplikacji, można je także nagrywać również w aplikacji oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A my tymczasem przyglądamy się temu, co dzieje się na głównych trasach, między innymi na A1, i ostrzegamy, że gdybyście jechali między Świerklanami a Żorami, to napotkacie zwężenie w kierunku Łodzi. Na 23 kilometrze miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z dostawczym i stąd problemy. Jeszcze większe utrudnienia na trasie z Opola do Wrocławia, czyli na A4. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Skutek to blokada jezdni do Wrocławia. Objeżdża opuszczając A4 węzłem Opole Zachód. Dalej można jechać równolegle do A4 krajową 94. Pojawiły się też kłopoty na zachodniopomorskim odcinku drogi S6, konkretnie na trasie w kierunku Kołobrzegu między węzłami Dobre i Borkowice. 117 km to miejsce zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zajęty jest lewy pas w kierunku Kołobrzegu. Kłopoty pojawiły się również na S7 na wysokości węzłów Kielce Zachód i Kielce Jaworznia. Między tymi węzłami zepsuła się ciężarówka i jedziemy w kierunku Krakowa tylko lewym pasem. Aktualizujemy jeszcze informacje z A1, bo nie tylko problemy na tym odcinku między węzłami Świerklane i Żory, ale także pojawiły się pod Częstochową, między węzłami Jasna Góra i Blachownia. 430 km autostrady A1 to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas na trasie w kierunku południowym, czyli między innymi do Gorzyczek. Problemy też na trasie Środa Śląska-Wrocław, czyli na 94. Na 75 kilometrze w pobliżu miejscowości Źródła zderzyły się ciężarówka i dwa pojazdy osobowe. Poszkodowane są 3 osoby. Przejazd możliwy, ale bardzo utrudniony, bo poruszamy się jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To tak a propos jeszcze tego śmiecenia. Ciekawa propozycja. Zaśmiecenie? 4-8 godzin spędzone razem z patrolem policji. I sprawa wygląda na win-win. No pytanie tylko, co na to patrol policji?

Tak się właśnie zastanawiałem a propos tego śmiecenia. To kiedy w waszych wiadomościach pojawi się pomysł na pracę społeczną? No i proszę bardzo, długo nie musiałem czekać. I to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Witam całą ekipę PRK oraz słuchaczy. Jako kara dla osób wyrzucających śmieci przez okno proponuję... No,

Naprawdę nic wielkiego. Zaledwie tydzień pracy na wysypisku. Najlepiej tydzień pracy na wysypisku w upalne dni. O, pamiątka unoszących się zapachów powinna skutecznie zadziałać przy kolejnej próbie wyrzucenia śmieci przez poza wyznaczone miejsce. Pozdrawia Dawid z Mini. Zdecydowanie się pod tym podpisuje. Genialne rozwiązanie. Albo w ogóle po prostu te prace społeczne, czyli woreczek, rękawiczka i ten łapak taki do śmieci i wzdłuż jakiejś drogi, proszę bardzo, zapraszamy na spacer. Pojawił się też pomysł, żeby patrolować razem z policją, czyli 4-8 godzin spędzamy z policjantami. Patrolowi policji się to będzie podobało, tak bardzo, jak i zatrzymanemu kierowcy. Więc raz, że kierowca się dowie, jak łatwo straci czas i jeszcze się będzie musiał pilnować, to po pierwsze, a i patrol oprócz niańczenia będzie musiał uważać, bo będzie miał patrzone na ręce, czyli to jest sytuacja win-win, wygrywają dwie strony. Docelowo budowanie sytuacji, kiedy policja kara wtedy, kiedy naprawdę musi, a nie kiedy znajdzie ku temu wymówkę. Haha! No przyznam szczerze, że argumentacja rozwaliła mnie na łopatki. Naprawdę brzmi to zacnie. Czyli mamy takiego delikwenta, który wyrzuca niedopałki papierosów przez okno. Nie dość, że stwarza duże zagrożenie, dodatkowo jeszcze śmieci, zanieczyszcza środowisko. No niefajne to jest, przyznacie. No albo ewentualnie sytuacja, w której ten kierowca wyrzuca coś większego, typu plastikowe butelki, jakieś opakowania. No dramat, naprawdę. Jak w takim razie wyeliminować takie złe zachowanie? Ja wiem, ktoś za chwilę powie, że przecież grozi mandat nawet ponad 500 zł. No właśnie, tylko czy policja złapie takiego delikwenta i widzi to tak po prostu w momencie wyrzucania takiego niedopałka? Raczej nie. Więc szukamy innego sposobu. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś dobry pomysł, to zapraszam, zachęcam, można napisać, można nagrać także wiadomość, czyli swoją dobrą radę i swój genialny sposób na pozbycie się takich nawyków u kierowców w aplikacji. To ten biały mikrofon skrajnie po prawej stronie.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. Everybody get up.

No, okazuje się, że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Nasi słuchacze, na przykład Dawid, także piszą. Dzień dobry, a propos śmiecenia w trasie. Ja jestem ogromnie na to uczulony, wręcz aż mi się nóż w kieszeni otwiera. W trakcie podróży zabieram zawsze, zbieram to wszystko do jednego worka i wyrzucam na najbliższym możliwym śmietniku przydrożnym, których, no niestety, to też potwierdzam, jest coraz mniej, a pewnego razu w pracy, będąc w pracy, pracuję w zespołach ratownictwa medycznego.

0: Tego byłem świadkiem, jak młoda kobieta stojąca przed nami na światłach wyrzuciła całą pełną popielniczkę papierosów z auta na asfalt. No nie, no karygodne. No, to jest w ogóle coś dramatycznego. Kompletnie tego nie jestem w stanie zrozumieć. Dawid, wszystkiego dobrego dla ciebie. Bardzo dziękuję ci za ten głos. No więc właśnie, miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się zmieniać i chociażby dzisiaj dzień bez śmiecenia, więc może niektórzy kierowcy, zakładam, że wśród was, słuchaczy Polskiego Rady Kierowców, takich nie ma, ale może jednak, jeśli się jacyś trafią, którzy wyrzucają śmieci przez okno, to się dzisiaj opamiętają i nauczą się, żeby tego nie robić. Zwłaszcza, że dzisiaj sporo dobrych rad od was popłynęło odnośnie robienia śmietników w samochodzie. Albo torebka, albo pojemnik popłynie do spryskiwaczy. Zbieramy te śmieci, a później wyrzucamy do odpowiedniego kontenera. I będzie przyjemniej, i czyściej, i zdecydowanie ładniej. Jak teraz wygląda sytuacja na drogach? Sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety trochę jest drogowych problemów, między innymi na A1 na odcinku pod Częstochową między węzłami Jasna Góra i Blachownia, gdzie zablokowany jest lewy pas w kierunku Gorzyczek. 430 km A1 to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery. Problemy pojawiły się też nieco wcześniej między węzłem Świerklany a węzłem Żory. Tutaj na A1, na konkretnie na 23 km pojazd osobowy zderzył się z dostawczym. Na skutek to blokada lewego pasa w kierunku Łodzi. Na A4 prowadzącej z Opola do Wrocławia również uważajcie na problemy. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 km duży pojazd wjechał w bariery energochłonne. Skutek to blokada w kierunku Wrocławia, którą objedziemy zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód i dojeżdżając do 94 równoległej trasy wobec A4. S6 w Zachodniopomorskiem także z kłopotami. Tam między węzłem Dobre a węzłem Borkowice zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Skutek to blokada tak zwanego szybkiego, czyli niepoprawnie zwanego lewego pasa w kierunku Kołobrzegu. Lewy pas to oczywiście ta dobra nazwa. 117 km S6 to jest właśnie to miejsce, gdzie trzeba wyjątkowo uważać. S7, trasa między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia. 13 km to miejsce awarii ciężarówki i tutaj jedziemy w kierunku Krakowa po zwężonej jezdni. Uwaga też na problemy między Opatowem a Kolbuszową na 9. Tam ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika i przez to droga jest zablokowana. Problemy mamy na 96 kilometrze. Zablokowaną trasę Opatów-Kolbuszowa objedziemy lokalnymi drogami, między innymi przez Jantoniów. No i jeszcze na koniec 94 między Wrocławiem a Środą Śląską. W okolicach miejscowości Źródła samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i kolejnym osobowym pojazdem. 3 osoby zostały poszkodowane. Przejeżdżamy tylko jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdyby coś działo się na waszej trasie, to czekamy na informacje w aplikacji tekstowo-głosowo i pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: No to 5 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Dagmara Kowalska.
1: A dzień dobry.
0: Kto
1: da więcej?
0: Kto da więcej, dokładnie. No więc Dagmara będzie z wami dzisiaj po godzinie 10. Dzisiaj solo?
1: Samotna, no. Solo.
0: No, dobrze.
1: Solo, ale wiesz co, czasem potrzebne są takie momenty, żeby zatęsknić. Ja myślę,
0: to
1: że
0: prawda.
1: Piotrek powie dokładnie to samo, kiedy będziemy się wymieniać po godzinie 13. Ale za to będę kamperować z duetem bardzo przyjemnym, który kamperuje sobie od 2 lat... Co ja gadam? Od 7 lat. I jeszcze się nie pokłócili.
0: Nie.
1: No, 24 godziny na
0: dobę. Ale jadą dwoma oddzielnymi kamperami.
1: Jednym. No, to tak jakby kiedyś.
0: No więc właśnie. A moja druga połówka wyjechała na wakacje, ale wróci po tygodniowym we wczasie, więc wypoczęty, opalony, uśmiechnięty, więc będzie fantastycznie. Dagmara Kowalska z wami.
1: Zapraszam
0: po 10.

0: To już prawie 10 na naszych zegarach. O, właśnie w tej sekundzie minęła. To co? Czas na pogodę? To jedźmy, sprawdźmy, co się będzie działo w pogodzie dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak tak patrzę na naszą mapę, to widzę różne kolory. Od zielonego jeszcze takiego delikatnego zielonego, jasnego zielonego, po żółty i nawet już pomarańczowy. Co oznacza, że najchłodniej jest w Kłodzku. W tej chwili prawie 11,5 stopnia, powiedzmy troszeczkę powyżej. To jest najchłodniejszy punkt w Polsce, a najcieplejszym punktem w Polsce jest Racibórz. Właściwie niedaleko siebie się znajdują. Wszystko na południowej granicy. A tutaj mamy prawie 19 stopni. Temperatura idzie w górę. Dzisiaj zapowiadane burze, o tym za chwilkę, a w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju, zachmurzenie małe. Przelotny deszcz, po południu miejscami burze, także z gradem. No właśnie, prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i północnym wschodzie do 10 mm, a na pozostałym obszarze nawet do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 na północnym zachodzie do 23-4 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich. Tam 15 do 18. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a pod koniec dnia do 65 km na godzinę na północnym zachodzie. Południowo-zachodni, południowy będzie wiał, także po południu na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni, a w czasie burz możliwe porywy także do 80 km na godzinę, w Karpatach powyżej 80, a w Sudetach do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzień dobry, mówię ja. Rzeczywiście dzisiaj sama, duet wróci po weekendzie, a tymczasem kłaniam się wam pięknie, Dagmara Kowalska to ja. I będę z wami do godziny 13, ale nie sama, bo duet to do mnie dołączy po godzinie 11. Zanim jednak dołączy, najpierw się troszkę rozgrzejemy. Co wy na to? Komu ciepło, komu zimno, niech da znać w naszej aplikacji. Dzień dobry. Róże kwi.

0: Nie wiem, czy też masz podobne zdanie, że jak się słucha piosenek, których słuchało się kiedyś, one dzisiaj z perspektywy czasu brzmią zupełnie inaczej. Te słowa trochę inaczej trafiają do
1: głowy.
0: Bo
1: może mamy trochę lepszy sprzęt grający.
0: Myślisz, że o to chodzi? Czy może jakieś doświadczenia? Może.
1: No, gdyby się tak w tekst zagłębić, to też byłoby całkiem ciekawie.
0: A jak się zagłębimy w nasze ulice, to co zobaczymy w poniedziałek?
1: Korki. Dużo korków, dużo czerwonego koloru, dużo komunikatów od drogowców o tym, że coś niepokojącego się wydarzyło. No niestety.
0: Czyli co, zaczynamy, żeby nie tracić czasu? Dobrze, Patryk Bedliński z wami na drogi wyjeżdża właśnie teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wyjeżdżamy na początek na A1, na której utrudnienia napotkamy niestety aż w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to okolice Częstochowy, trasa między węzłem Jasna Góra a węzłem Blachownia i 430 km. Osobówka uderzyła tam w bariery, blokując lewy pas w kierunku Gorzyczek. Drugie miejsce z kłopotami na A1 to trasa na odcinku Świerklany-Żory, 23 km. Pojazd osobowy zderzył się z dostawczym. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Na A4, którą jedziemy z Opola do Wrocławia, niestety utrzymuje się blokada między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg. 207 km A4 to miejsce, gdzie doszło do wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd uderzył w bariery energochłonne, blokując jezdnię do Wrocławia. Objeżdżamy to, zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód. Na S1 pojawiły się kłopoty w okolicach Bielska Białej. Szerzej patrząc, na trasie Bieruń-Żywiec, 137 km. Zderzyły się dwa pojazdy dostawcze. Samochody uderzyły też w bariery. Na 37 kilometrze S1 zablokowany jest prawy pas w kierunku Żywca. Na zachodniopomorskiej S6 z Koszalina do Kołobrzegu też problemy. Tam przejechać można tylko jednym pasem między węzłem Dobre a węzłem Borkowice w kierunku Kołobrzegu. Na 117 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, stąd problemy. Zajęty lewy pas w kierunku Kołobrzegu. Na S7 też uważajcie, chodzi o okolice Kielc. Trasę między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia. Po awarii ciężarówki ruch odbywa się tylko lewym pasem w kierunku Krakowa. 9, Opatów Kolbuszowa, tutaj z kolei blokada, bo ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika na 96 km. Zablokowaną trasę Opatów Kolbuszowa objedziemy lokalnymi drogami przez Malżyn i przez Jantoniów. No i jeszcze 94 z częściową blokadą na trasie Środa Śląska Wrocław w okolicach miejscowości Źródła. Uważajcie po zderzeniu samochodu ciężarowego i dwóch osobówek. 3 osoby zostały poszkodowane. Jedziemy naprzemiennie na 75 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my wszyscy razem jedziemy w kierunku godziny 11. Za chwilę rozgrzewka nasza umysłowa. Będziemy szukać słowa, które kojarzy się z motoryzacją. Może dzisiaj z samochodem, a może wręcz przeciwnie. Może z czymś, co samochodu mogłoby dotyczyć, ale niekoniecznie musi. Na pewno będzie rzecz dotyczyła tego, czym się poruszamy. No to jedziemy, a tymczasem gramy.

No idealnie. To jest ten moment, w którym możemy sobie poćwiczyć naszą głowę. Mam nadzieję, że tam jesteście. Halo, halo, tu poniedziałek. My polecamy się na trasę, na drogę. Nawet w korki się polecamy. Słuchajcie, wczoraj, kiedy wracałam do Warszawy, też słuchałam Polskiego Radia Kierowców i dzięki Polskiemu Radiu Kierowców wiedziałam, jak objechać korek, który powstał na A2. Tam były dwa niebezpieczne zdarzenia. O tym informowaliśmy nawet częściej niż co 20 minut. Słuchałam Kuby Hanaka bardzo, bardzo uważnie i świetnie, że podpowiadamy też, jak z takich korków się wydostać, bo dzięki temu byłam trochę wcześniej w domu. Dobrze, ale to nie o mnie, to o was i do was, bo dzisiaj nowa zagadka, nowy tydzień, nowy poniedziałek i nowe zagadnienie. I dzisiaj, to będzie już pierwsza podpowiedź, mowa będzie o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, bo nie każdy lubi coś takiego. Też podpowiedź jeszcze taka dodatkowa ode mnie. No ciekawa jestem, w którym kierunku pojedziemy sobie z tą zagadką. Do godziny 11 będziemy sobie ją rozwiązywać, a potem spotkanie z naszymi gośćmi. Ciekawi mnie to, czy wiecie już, o czym mowa. Mowa o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, bo nie wszyscy wchodzą w te historie, nie wszyscy to lubią. Tak, to podpowiem tylko jeszcze dodatkowo, że chodzi o 4 koła i tyle, co mogę podpowiedzieć, bo na razie szukamy wspólnie. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji i oczywiście jedziemy wspólnie razem. Dajcie znać albo głosowo, albo tekstowo, tak możemy się porozumiewać. Głosowo czasem łatwiej, kiedy prowadzi się samochód. Pamiętajcie o ostrożności i o bezpieczeństwie, bo to jest chyba najważniejsze. Naprawdę drobny ułamek sekundy może zmienić bardzo wiele podczas podróży, więc jeśli wysyłacie wiadomości, to róbcie to w bezpieczny sposób. Bardzo proszę. Jeszcze raz przypominam, dziś mowa jest o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, bo nie wszyscy to lubią. Co zresztą widać po naszych ulicach. Ups, chyba za dużo powiedziałam.

0: my wam powiemy całą prawdę o tym, co dzieje się na naszych drogach. Patryk Bedliński już przed mikrofonem. No i jak jest? Sporo korków.
1: Tak, jest sporo korków, ale jest też pewna poprawa, bo informowaliśmy was o problemach na wysokości Bielska Białej na S1, to te problemy już na szczęście się zakończyły.
0: Czyli są dobre i złe wiadomości, to zaczynamy od tych dobrych? Mhm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kronikarski obowiązek, czyli odnotowujemy, że zakończyły się problemy na S1 na trasie Bieruń-Żywiec w okolicach Bielska Białej. Wcześniej zderzyły się dwa pojazdy dostawcze i uderzyły także w bariery. Był zajęty jeden z pasów do Żywca, to już na szczęście za nami. Ale a propos jedynki i okolic Bielska Białej, problemy pojawiły się na krajowej trasie, na trasie Bielska Biała-Tychy w okolicach Pszczyny. To jest 586 km. Zepsuła się tam ciężarówka i zablokowała prawy pas w kierunku Katowic. Jeszcze półtorej godziny według przewidywań służb te utrudnienia mogą się utrzymać. Uwaga na A1 w okolicach Częstochowy. Między węzłem Jasna Góra a węzłem Częstochowa-Blachownia osobówka uderzyła w bariery. To kilometr 430 i tutaj trasa do Gorzyczek jest częściowo zajęta. Lewy pas mamy zablokowany. Uwaga także między Świerklanami a Żurami. To też A1, ale 23 kilometr. Po tym jak pojazd osobowy zderzył się z dostawczym, mamy zajęty lewy pas w kierunku Łodzi. Problemy na podkacie, jeżeli jedziecie A4 z Opola w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 km ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Objeżdżamy utrudnienia, zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód. Na zachodniopomorskim odcinku S6 z Koszalina do Kołobrzegu zwężenie na podkacie między węzłem Dobre a węzłem Borkowice. To kilometr 117. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zajęły lewy pas w kierunku Kołobrzegu. Uważajcie też, jeżeli jedziecie S7 i mijacie Kielce na trasie w kierunku Krakowa. Między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia zepsuła się ciężarówka. Pojazd blokuje lewy pas w kierunku Krakowa. Uwaga też między Opatowem a Kolbuszową. Dwie ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika i mamy blokadę na kilometrze 96. Objedziemy przez Malżyn i przez Jantoniów, kierując się na lokalną trasę. A na koniec droga 94 w Dolnośląskiem, trasa Wrocław-Środa Śląska. W okolicach miejscowości Źródła miało miejsce zderzenie ciężarówki i dwóch pojazdów osobowych. Przejedziemy, ale jednym pasem na zmianę, więc bardzo ostrożnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy cały czas odgadujecie naszą zagadkę, naszą dzisiejszą zagadkę, bo rzeczywiście, no tak na razie na początku nie jest jakoś specjalnie podpowiadające mocno, ale to jak zawsze u nas. Dzień dobry, deszczowy dzień i zimny, czas rozbujać szare komórki, idzie zasnąć, pozdrawia Basia z Mesia. No to Basiu z Mesia, czy ty znasz odpowiedź prawidłową? Dawaj znać naszej aplikacji. W zagadce będzie albo Iwi, albo BMW. No dobrze, po czym wnosisz nasz ulubiony słuchaczu. Mnie zachwyca poprawa dróg. Basia z Mesia napisała, ale nie o poprawę dróg chodzi. To ja może przypomnę tę naszą zagadkę, a właściwie pierwszą podpowiedź. Dzisiaj mowa jest o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców. No i nie chodzi o stan dróg i nie chodzi ani o EV, ani o BMW. Chociaż tak myślę. Nie chodzi, nie. BMW to nie. No to dajcie znać, co mi tam po głowie dzisiaj chodzi.

0: jeszcze będzie, zanim ją rozwiążemy. Mam nadzieję, że dacie sobie z nią radę, bo dzisiaj nie jest prosta podpowiedź, ani pierwsza, ani druga. Dzisiaj mowa o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, bo nie wszyscy to lubią. I nie chodzi o sam pojazd, choć akurat to wam przyszło do głowy.
1: Dzień dobry, pani poniedziałek. Tutaj Marcin z Michałowa, odpowiadam na zagadkę. Są to samochody elektryczne. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pani redaktor, to jak nie wszyscy to lubią, to zapewne samochody elektryczne. Szerokości, Michał, no jak zwykle z elektryka.
0: No rzeczywiście, musieliście podkreślić to, że te samochody elektryczne to jeszcze nie do końca nasz ulubiony pojazd. No i tak sobie pomyślałam, że może podpowiem wam w tym momencie tę drugą podpowiedź, może jakoś to bardziej pójdzie sobie w dobrym kierunku. Kojarzy się z dalekimi podróżami i relaksem. Czyli dziś mowa jest o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, i kojarzy się z dalekimi podróżami i relaksem. No, to co to może być, skoro nie jest to ani samochód elektryczny, ani nie jest to BMW, które jeden z naszych słuchaczy, zresztą wszyscy są ulubieni, to tak dodam tylko, że każdy z was, który do nas pisze, jest moim ulubionym słuchaczem. Bardzo się cieszę w ogóle, że dajecie znać, że jesteście, że żyjecie, że ten poniedziałek jakoś się dla was zaczął. Mam nadzieję, że dobrze i mam nadzieję, że z dobrymi osobami obok i z fajnym flow, o tak powiem. Zagadkowo, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to jeszcze raz przypomnę te dwie podpowiedzi, za chwilkę będzie jeszcze jedna. Dzisiaj mowa jest o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców kojarzy się z dalekimi podróżami i relaksem. I co to może być? Pytanie oczywiście do was.

0: Tylko ja.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest auto, które rozpieszcza nie tylko wtedy, kiedy stajemy na postoju. Dzisiaj mowa o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, bo nie wszyscy to lubią. Kojarzy się z dalekimi podróżami i pełnym relaksem. I są odpowiedzi od was. Autohold, podgrzewane fotele, masażer w fotelu, aktywny tempomat, asystent pasa. To taka zbiorowa odpowiedź od naszego kolejnego ulubionego słuchacza, Tomka. Nie. A może chodzi o autostrady? Pozdrawiam Donek z Agnieszką z Mercedesa. No nie. Nie o to chodzi, ale są jeszcze jakieś odpowiedzi. Za chwilkę o tym porozmawiamy. Wiesz, o co chodzi mniej więcej?
1: Fiat 126P?
0: Mm-hmm. Skąd wiedziałeś?
1: Relaks to może niekoniecznie, choć z drugiej strony mało kto do nas wsiądzie do tego Fiata, więc cały Fiat dla nas. I wtedy się możemy zrelaksować.
0: A jak położysz przednie siedzenie, to można się nawet przespać.
1: No proszę.
0: Co prawda nogi trzeba mieć ugięte. No, zależy oczywiście, kto ile ma wzrastu. Ale myślę, że można byłoby z takiego pojazdu zrobić coś, co będzie bardzo wygodne. Zresztą parę osób

0: sposób. Zdaje się, że nawet jeden z naszych kierowców rajdowych, Maciej Wisławski, właściwie to pilot, ale swego czasu też kierowca, Maciej Wisławski ostatnio zakupił właśnie sobie maluszka i jest zachwycony, bo mówił, że to było spełnienie jego marzeń.
1: Ja się zupełnie nie dziwię, bo sentyment w motoryzacji ma bardzo duże znaczenie.
0: No właśnie, ale te korki, to co dzieje na naszych drogach, też ma niebanalne znaczenie, a o tym teraz, ostatni raz dzisiaj, Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas trwają problemy na A4, którą jedziemy z Opola do Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne, blokując całkowicie przejazd w kierunku Wrocławia. To jest 207 km. Trwa teraz przeładowywanie towaru, który był przewożony tym właśnie pojazdem. Trzeba skierować się na objazd, na przykład zjeżdżając z autostrady A4 węzłem Opole Zachód i kierując się do 94. Na A1 uważajcie między Świerklanami a Żorami, bo tam na 23 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z dostawczym. Zablokowany jest lewy pas na trasie prowadzącej do Łodzi. Natomiast kończą się problemy na S6, co warto odnotować, między węzłami Dobre i Borkowice, czyli na zachodniopomorskim odcinku. To jest trasa z Koszalina do Kołobrzegu. Wcześniej zajęty był lewy pas w kierunku Kołobrzegu po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. S7, tutaj przyda się czujność w okolicach Kielc, jeżeli mijacie Kielce i kierujecie się do Krakowa. Między zachodnim węzłem pod Kielcami, a węzłem Kielce-Jaworznia zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów, więc tylko lewym pasem w kierunku Krakowa można tam przejechać. Na Krajowej Jedynce problemy w okolicach Pszczyny między Bielskiem Białą a Tychami. 586 km Krajowej Jedynki to miejsce, gdzie ciężarówka uległa awarii, stoi i blokuje prawy pas w kierunku Katowic. Krajowa Dziewiątka Opatów-Kolbuszowa, tam mamy blokadę w okolicach Lipnika, bo trzeba będzie skierować się na objazd po wypadku. Jedziemy przez Malżyn i przez Antoninów. Natomiast zakończyły się problemy na A1 pod Częstochową. Odnotowujemy to, że między węzłem Jasna Góra a węzłem Blachownia już jedziemy płynnie. I tak samo między Środą Śląską a Wrocławiem na 94.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Może to chodzi o fotele z masażem. Coś takiego. Pozdrawiam szwagieru.
0: Pozdrawiamy też szwagiera. Nie, to też nie o to chodzi. Ale jesteśmy już bardzo, bardzo blisko prawidłowej odpowiedzi i za moment, za chwilę ta odpowiedź pojawi się na naszej antenie. Fajnie, że bierzecie udział. To ja jeszcze tylko przypomnę wszystkie podpowiedzi, bo mamy ich dzisiaj 3 w sumie. A to tak jakoś się złożyło za chwilę u nas goście. Dziś mowa o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców kojarzy się z dalekimi podróżami, relaksem i auto, które rozpieszcza nie tylko wtedy, kiedy stajemy na postoju. No to co? Dajecie znać? A my już za chwilę będziemy przy godzinie.

0: Chciałam powiedzieć, że temperatura idzie w górę bardzo powoli, ale sama jestem zaskoczona, bo wcale nie tak powoli. Ostatnio, jak się słyszeliśmy, było 18 stopni, no może 18,5, a teraz Rzeszów daje radę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, troszkę wyskoczyłam z dżingiem, ale tak czy inaczej wszystko się zgadza, godzina 11 minęła. Okazuje się, że zrobiło się troszeczkę cieplej, a nawet powiedziałabym, że dużo cieplej, bo w Rzeszowie mamy 20,5 stopnia, w Świnoujściu 11 i to jest najchłodniejszy punkt w Polsce. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 18 na północnym zachodzie do 23,4 na południowym wschodzie, a chłodniej będzie miejscami nad morzem i w obszarach podgórskich. Tam od 15 do 18, ale też jak słychać wcale nieźle. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, a na koniec dnia nawet do 65, czyli ta temperatura, którą będziemy widzieć na termometrach, będzie troszeczkę niższa niż ta, którą odczuwamy. I w dzień zachmurzenie umiarkowane, duże i w pierwszej połowie dnia na wschodzie kraju zachmurzenie małe, ale pojawi się deszcz przelotny, po południu miejscami także burze z gradem. No i tutaj mamy prognozowaną wysokość opadów na północnym zachodzie i północnym wschodzie do 10 mm, a na pozostałym obszarze do 20 mm. Czyli czeka nas piękny, słoneczny i całkiem przyjemny dzień. Chciałam powiedzieć deszcz, ale to też by się zgadzało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, to dzień dobry, kłaniam się pięknie po raz kolejny. Minęła godzina 11, właściwie już 2 minuty po praktycznie. I za chwilę goście u nas, ale wcześniej rozwiążemy sobie zagadkę i pojedziemy sobie na drogi. Już za chwilę spotkamy się z Ewą Mierzejewską. A ja się nazywam Dagmara Kowalska i zapraszam Was do 13.

0: miejscowość Wręczyca Wielka. Jak ktoś jedzie od strony miejscowości Kalej w stronę Wręczycy Wielkiej, to na Częstochowskiej w stronę świateł są roboty drogowe, wyrywanie asfaltu i jest małe utrudnienie. Jeśli ktoś słucha radyjka,
1: wyrywanie asfaltu, jak to dramatycznie zabrzmiało.
0: Znaczy, oznacza to jedno, że będziemy
1: będzie
0: stać.
1: Ładniej i będzie gładko później.
0: Tak, ale zanim będzie gładko, to najpierw postoimy. No dobrze, ale żeby szukać beczki miodu, a nie łyżki dziegciu, to rzeczywiście skupmy się może na tym. Ewa i najnowsze wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 92 w Wielkopolsce, to od niej zaczynamy, bo na trasie Poznań-Pniewy w pobliżu Sadów zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Pniew na 166 prawie kilometrze. Na A1 między węzłami Świerklane i Żory po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym mamy zwężenie w kierunku Łodzi na 23 kilometrze. Na trasie z Opola do Wrocławia, to jest oczywiście A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg, ciężarówka uderzyła w barierę na Rogu Chłonne. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na 207 kilometrze trwa przeładowywanie towaru, który był przewożony tą ciężarówką, konkretnie oczywiście naczepą. Można objeżdżać, zjeżdżając A4 węzłem Opole Zachód, a nawet trzeba objeżdżać. Dobra informacja jest z krajowej 94 odcinka Śleda Śląska Wrocław w pobliżu miejscowości Źródła. Po zderzeniu samochodu ciężarowego i dwóch samochodów osobowych odblokowano przejazd na 75 kilometrze. W tym wypadku poszkodowane zostały 3 osoby. Droga krajowa nr 9 natomiast między Opatowem a Kolbuszową jest całkowicie zablokowana nadal po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych w okolicach Lipnika na 96 kilometrze i objazd prowadzi przez Małżyn i Jantoniów. I teraz jeszcze S7 w okolicach Kielc, tutaj między węzłami Kielce Zachód i Jaworznia. Po awarii ciężarówki ruch odbywa się tylko lewym pasem w kierunku Krakowa. Na koniec jeszcze województwo śląskie i krajowa 1 odcinek Bielsko-Biała-Tychy w Pszczynie. Samochód ciężarowy zepsuł się na 586 kilometrze. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. I już zupełnie na koniec zajrzyjmy jeszcze do Warszawy i sprawdźmy, jak jedzie się o tej porze ulicami miasta. S8 ze spowolnieniami, ale sytuacja nie wygląda najgorzej. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku niewielkie spowolnienie na wysokości węzła Marymącka, w drugą stronę od Marymąckiej przez most, ale to spowolnienie kończy się tuż za mostem. No i mamy zakorkowaną, i to jest najgorsza sytuacja w tej chwili, czyli wjazd do Warszawy 7 od strony zachodniej. Korek zaczyna się w Łomiankach, a kończy dopiero za Młocinami. W przeciwną stronę jest dużo, dużo lepiej. Spowolnienie jest na wysokości Bielan, a później w samych Łomiankach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze dwa słowa przypomnienia na temat naszej zagadki, którą już za chwilę, już za moment właściwie teraz będziemy rozwiązywać. Dziś mowa o czymś, co zachwyca, ale tylko część kierowców, bo nie wszyscy to lubią, albo może bardziej nie są do tego jeszcze przekonani, bo nigdy nie próbowali. Kojarzy się z dalekimi podróżami, relaksem, auto, które rozpieszcza nie tylko wtedy, kiedy stoimy na postoju. Oto dzisiaj pytam wasze odpowiedzi, troszkę zaskakujące. Czy chodzi o klimatyzację w samochodzie? To jest pytanie od jednego z naszych słuchaczy, który się tym razem nie podpisał, ale mamy pytanie od Marka, który pyta, czy... Nie, nawet stwierdza, ja wiem, blokowany dyferencjał. Nie. I jeszcze mamy samochody autonomiczne, to także od Marka. Nie, to nie chodzi o samochody autonomiczne, a może o to chodzi?
4: Witam, Perko. Odnośnie tej zagadki, co nas tak relaksuje, jaki samochód, no to myślę, że chodzi o kampera. Chyba, że teraz się lato zaczyna, coraz bliżej lato. Coraz więcej tych kamperów jeździ, szczególnie teraz na tą majówkę, co była. Także myślę, że to będzie kamper. I tak przy okazji chciałbym się podpytać, bo właśnie startuję w trasę. Ruszam z okolic Lęborka do granicy Kołbaskowo, później dalej tam na Holandię. Możecie mi podpowiedzieć, jak tam ścieżka wygląda do Kołbaskowa chociażby. Pozdrawiam, Marcin z Kaszub.
0: No dobrze, to od Marcina mamy odpowiedź. Oczywiście my też udzielimy odpowiedzi a propos Kołbaskowa. Ewa już wie?
5: Tak.
0: Dobra.
3: Nie najgorzej wygląda Kołbaskowo, jeśli w ogóle ktoś dzisiaj próbuje przekroczyć granicę polsko-niemiecką, to Kołbaskowo A6 jest najlepszym wyborem, bo tutaj nie ma spowolnień, a zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Świecku i w Jędrzechowicach, no ale oczywiście to jest taka sytuacja, która powtarza się praktycznie co tydzień.
0: Witam, dziękuję ci bardzo, Ewciu, a ja jeszcze od was wiadomości przeczytam szybciutko. Witam, nasuwa się wniosek, że jest to kamper. Pozdrawiam, Marcin z Mana. A to może chodzi o kampera, Basia z Mesia. Odpowiada już nawet nie pytając, czy to jest kamper.

0: Powrotku jedziemy na drogi. To klikanie to znak, że jest nasza serwisantka.
1: Zmiana warty. Dzień dobry. Odpalam mapę jeszcze. I to po prostu wszystko, wiesz, tu jakoś wolno działa dzisiaj.
0: No tak, ale wiesz co, nasi słuchacze bardzo dobrze i szybko działają.
1: Fajnie.
0: Witam utrudnienia w pobycie kłobuckim.

Amper. No to słuchajcie, no dokładnie dzisiaj o to chodziło. Cieszę się bardzo. To takie podchwytliwe troszkę było, chociaż można było się domyślić, bo czasem tak jest, że jak przychodzą do nas goście odnośnie do konkretnego tematu, to rzeczywiście ten temat pojawia się także w zagadce. Nie zawsze, żeby nie było za łatwo. My tymczasem gramy, za chwilę z naszymi gośćmi jedziemy w drogę, tym razem kamperem.

0: Są takie osoby, które jak się spotyka na swojej drodze, to chce się z nimi przebywać dłużej i więcej, bo mają bardzo ciekawe historie do opowiedzenia. Nie dość, że znają się bardzo długo, bo 20 lat, to od 7 lat podróżują kamperem i można ich spokojnie nazwać kampermaniakami. Zresztą taką stronę internetową prowadzą. Mówię o Aldonie i o Danielu Saganach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dziękujemy za tak miłe słowo, za tak miłe przywitanie.
0: Słuchajcie, to jest niesamowite. Przyjechali do nas do radia i wjechali kamperem, zaparkowali i tym samym zrobili niesamowite poruszenie w polskim radiu przy niepodległości.
2: Jeszcze dodatkowo, bo mamy przyczepę za sobą, wracamy właśnie z festiwalu karawaningowego, więc jesteśmy w pełni doposażeni. U was na parkingu w tym momencie nie tylko nasz kamper stoi, ale także przyczepa, więc furora jest dwa razy większa.
0: Ale chcecie zostać na dłużej?
3: A możemy?
0: No pewnie, że tak, zapraszamy.
3: Jeszcze nie mieszkaliśmy pod polskim radiem, więc będzie to nowe doświadczenie.
0: Możecie wpadać też do naszej audycji, będzie nam bardzo miło, zwłaszcza, że macie bardzo dużo do powiedzenia, bo przecież przygoda to jest tak naprawdę wasze drugie imię. I

0: Dużo się dzieje w tym temacie. Słuchajcie, jak to jest, że znacie się 20 lat, 7 lat podróżujecie, jesteście non-stop ze sobą 24 godziny na dobę i jeszcze się lubicie i kochacie?
1: No. Chyba się dobrze dobraliśmy. Ja się zawsze śmieję przy takim pytaniu, że jestem pretendentem do nagrody Oscara za cierpliwość i jeszcze mi roku brakuje, żebym ją wygrał. A już 7 lat mamy, więc... A tak naprawdę, już nie żartując, to bardzo się uzupełniamy. Naszą pasją są podróże i chyba to nam pozwoliło eksplorować świat w tak dobrych humorach, bo to nie tylko tu u ciebie jesteśmy w tak dobrych humorach, ale będąc we dwoje też nam się to często zdarza.
0: Czym cię zaskoczył ostatnio Daniel Aldona?
2: Właśnie tym, co powiedział przed chwilą. Tak sobie myślę, że ta cierpliwość to jest obustronna musi być, żeby razem trwać w związku, ale też my pracujemy razem. I na tak małej powierzchni, bo nasz kamper ma 4 metry kwadratowe. Więc mi też jest potrzeba bardzo dużo cierpliwości.
1: No życie w drodze to jest ogólnie dość duży dyskomfort, więc... Jeśli byśmy jeszcze dodatkowo dołożyli osobę, która nam nie pasuje, no to ciężko by było. Mm-hmm. Jest tak dużo zmiennych, że no trzeba mieć też oparcie, bo często jest nam ciężko. Jeździmy w takie kierunki nieoczywiste, że...
2: Czasami się chowamy przed tym światem na tych 4 metrach kwadratowych, zamykamy drzwi, okna wszystkie i gdzieś tam odreagowujemy przebodźcowanie, które nas spotkało, które się wydarzyło w danym dniu, a że wybieramy takie, a nie inne kierunki świata, to czasami to przebodźcowanie jest bardzo silne i musimy odespać, odreagować, pobyć sami ze sobą.
0: Poczytać książkę w kamperze. Oj, to musi być bardzo przyjemne. Zanim opowiemy o tych nieoczywistych kierunkach, bo to jest bardzo ciekawe w waszym sposobie na podróżowanie i w ogóle na życie, to ja bym chciała dowiedzieć się, jak to było, że w ogóle rozpoczęliście taką przyjaźń, miłość z kamperem, bo nie każdy chyba się do tego nadaje, tak sobie myślę. Są takie francuskie pieski, które by nie pojechały w taką podróż. Zresztą dzisiaj też zadając pytanie w zagadce, powiedziałam, że nie wszyscy to lubią, bo może tego jeszcze nie skosztowali, a może po prostu no, nie nadają się do tego, mówiąc krótko.
2: Albo skosztowali i sprawdzili, że to nie jest dla nich, bo to nie jest dla wszystkich, to jest prawda. I wiele osób po takich pierwszych próbach odpada i stwierdza, za dużo trzeba robić samemu, lepiej właśnie pojechać sobie gdzieś tam all inclusive do hotelu i ktoś za nas posprząta, ktoś nam zrobi jeść, a jednak w kamperze, tym bardziej jeżeli się znajdujemy gdzieś tam w dziczy, to trzeba naprawdę dużo samemu ogarniać.
1: Tym bardziej, że kupując w tym momencie kampera, to możemy się nastawić na to, że następne 5 lat możemy latać po całym świecie, bo koszt wejścia w tym momencie w tą pasję jest dosyć duży. Mm. To jest dość drogi też sport, dlatego no, kojarzy się to stricte z wakacjami, a wakacje to nigdy nie jest tania sprawa, tym bardziej jak się podróżuje kamperem.
0: No właśnie, ale wy postanowiliście przekuć to w sposób na życie, czyli tam też pracujecie, bo wcześniej, z tego co pamiętam, mówiliście o tym, że pracowaliście w korporacji, czyli tam było za ciasno i trzeba było ciaśniej?
1: Tam było za mało urlopu. Chcieliśmy zmienić proporcje pracy do wakacji, czyli w tym momencie mamy wakacje z elementami pracy.
2: Ja to za tak mało nazywam. Urlopu i za mało wolności. Jednak my się sprawdzamy w takim zawodzie, gdzie sami decydujemy, kiedy pracujemy, kiedy mamy wenę i z niej korzystamy, kiedy coś tworzymy, a kiedy mamy ten czas dla siebie na odpoczynek, a kiedy na doświadczanie świata. I to nam się chyba najbardziej podoba w tej pracy.
1: Ale trzeba mieć dużo samodyscypliny, bo wiesz, będąc na wakacjach jednak ciężko się zmotywować do pracy czasami, jak się leży
2: gdzieś tam
1: na
2: pod palmą
1: plaży,
2: przy oceanie.
0: No właśnie, ale nie zawsze pod palmą przy oceanie. To mi się tak troszeczkę kłóci. Natomiast tak sobie myślę, że w ogóle właśnie ten pomysł na to, żeby podróżować wspólnie, on się narodził nie tych 20 lat temu, tylko 7, tak?
1: Znaczy 9 lat temu kupiliśmy kampera, 7 żyjemy w nim non-stop i sam pomysł, no, zawsze gdzieś ta idea nam przyświecała, rzuć wszystko i pojedź Bieszczady. Po prostu Bieszczady zamieniliśmy na egzotyczne kierunki.
2: Ale my pojechaliśmy w te Bieszczady. Prawda jest taka, że my pojechaliśmy jeszcze nie tym kamperem, w którym mieszkamy obecnie, ale po prostu pożyczyliśmy busa, pożyczyliśmy dmuchany materac.
1: Zaaranżowaliśmy go na
2: pseudodom. Tak, pojechaliśmy na długi weekend, jak jeszcze pracowaliśmy w korpo, na etatach, pojechaliśmy w te Bieszczady i te wszystkie fajne nasze wyjazdy, takie gdzieś daleko, samolotem, kiedy lataliśmy all inclusive, gdzieś tam na wyspy jakieś kanaryjskie, czy gdzieś tam po Europie sobie lataliśmy, one były

0: fajne, ale jednak taką największą wolność i największą satysfakcję dał nam ten wyjazd. Mhm. I to nam dało bardzo dużo do myślenia, że to jest chyba ten kierunek, byliśmy tacy szczęśliwi, tak nam się podobało. Spaliśmy sami w tych Bieszczadach na dziko, tylko z wilki
1: mogliśmy,
0: były.
1: Tak, wstać od razu, pójść na szlak.
0: Robiliśmy tak, sobie tam co chcieliśmy, byliśmy zupełnie sami.
2: I to nie mieliście sąsiadów na czterech łapach?
1: Nie, no w nocy nikogo nie
0: znaczy,
1: ma.
0: Wilki było słychać.
1: Oprócz dzikich zwierząt,
0: no i tam jeszcze lis nam chciał ukraść coś z grilla, ale to...
1: To się zdarza. W naszych podróżach często zwierzęta nas gdzieś...
0: U nas to normalne.
2: Że się musicie dzielić ze zwierzętami pożywieniem.
0: Tak, tak, Daniel bardzo lubi się z małpami dzielić. Teraz jak byliśmy w Gambii, to codziennie po prostu kupował kilogramy tych bananów i sam może zjadł jednego, a resztę rozdawał małpom. One się bardzo cieszyły, Daniel też. Nie wiem, kto bardziej.
1: Mało jest możliwości tego, żeby biwakować z małpami. My mieliśmy po prostu wtedy za sąsiadów małpy i to było też elementem, który nam został w głowie. Mm. I na takiej zasadzie, że zostałem królem małp. W końcu te małpy przychodziły, na mnie chodziły.
0: Daniel się samomianował.
1: Tak.
2: Słuchajcie, ale tak jeszcze wracając do tego, co się wydarzyło w Bieszczadach, to a nie baliście się tego, tej zmiany życiowej? Bo to jest taka zmiana o 180 stopni. Trzeba zapomnieć o tym, że się jest, że się wstaje rano, nie wiem, korzysta z toalety, bierze prysznic, idzie do pracy, potem trzeba zrobić zakupy i to trzeba naprawdę przeorganizować całe swoje życie i przyzwyczaić się do czegoś zupełnie innego. Nie baliście się, że wam to nie będzie
1: pasowało? Wiesz co, nie baliśmy się, tak się akurat składa, że jest poniedziałek i jest bardzo fajnie nie mieć syndromu poniedziałku, bo jednak niedziela to jest taki dzień, kiedy no, prędzej czy później się o pracy pomyśli. W zależności jak się mocno jest zestresowanym, to jest albo wcześniej, albo później. I ten syndrom poniedziałku nam odpadł, więc jest warto się przełamać i warto było wyjść ze swojej strefy komfortu.
0: Ale ta zmiana, to nie było takie pstryknięcie, że to rzucamy wszystko i sobie gdzieś tam jedziemy, mieszkamy w kamperze, tylko to był długotrwały proces, który właśnie gdzieś tam pracował w naszych głowach, a te Bieszczady, ten wyjazd dał nam bardzo dużo do myślenia, że w którą stronę iść i kierunkować te swoje myśli i potrzeby. I oczywiście w tym wszystkim najtrudniejsza była sama decyzja, bo ta decyzja była taka przełomowa w naszym życiu, ale cieszymy się, że to zrobiliśmy. Być może dlatego też nazwaliśmy nasz kanał na YouTubie Kampermaniak, bo mamy oboje coś w sobie z maniaków, bo jednak to było totalne szaleństwo. Ale cieszymy się, że to zrobiliśmy. Trwa to 7 lat.
1: Tak, każdy człowiek ma jakieś marzenia i po prostu jeśli się do niego dąży, do realizacji tego marzenia, to
2: trzeba pojechać w Bieszczady.
1: Gorzej,
2: trzeba
1: lepiej,
2: pojechać
1: tak.
2: W Bieszczady, to jest taka
1: albo pojechać, to jest
0: polecamy pojechać w Bieszczady, tak.
2: Kampermaniacy u mnie w studiu dzisiaj do waszej dyspozycji. My też pytamy was z Aldoną i z Danielem o to, czy mieliście przygodę z kamperem i jak ona się zaczęła, a jak się skończyła. Też chcemy wiedzieć, a może trwa. Dajcie znać w naszej aplikacji. You don't knock, ring, push a hole. The door's wide open, waiting for your soul. You don't knock. You just

0: You just walk on in.
1: Ale cię ładnie zapowiedział Tom Jones, Ewa Mierzejska. Dzień dobry jeszcze.
2: Dzień dobry. O, patrz, jeszcze.
1: Brzmiało do
2: końca. Były werble, tak.
1: A jak brzmi nasza ulica dzisiaj?
2: Ciszej, nie najgorzej. Głosiej? Nie najgorzej jest, tak myślę sobie.
1: Czyli troszeczkę już odpuściły korki.
2: Tak, i też myślę, że sprawdza się w miastach zasada nowego poniedziałku, czyli większość na zdalnej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Południowa obwodnica Krakowa już prawie na przykład bez utrudnień. Mamy jeszcze takie spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic od węzła Tyniec za węzeł Kraków Południe, ale tutaj w ostatnich dniach prowadzone były prace drogowe, więc myślę sobie, że to jest właśnie kontynuacja tych prac i z tego powodu to spowolnienie jest tak duże. I jeszcze mamy niewielki korek przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, czyli od Libertowa jadąc do węzła Kraków Południe siódemką, a to oczywiście przez roboty drogowe prowadzone w Libertowie. W drugą stronę też jest niewielkie spowolnienie. Mamy też korek od Bęczarki do Głogoczowa. To jest też fragment siódemki i oczywiście też Zakopianki. Natomiast na wysokości Myślenic bez problemów, chociaż tutaj przypominam, prowadzone są nadal roboty drogowe. I jadąc już od samego Zakopanego w kierunku Krakowa, mamy też niewielkie korki na wysokości Pańskiej Wyżnej i Szaflar. I to właściwie tyle. Oczywiście chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa. W przeciwną stronę można jechać bez żadnych utrudnień. 49 prowadząca z Bukowiny i Białki do Nowego Targu, a później 47 jedziemy do Krakowa. Tutaj nie widać żadnych spowolnień. Dobra informacja jest S7 z okolic Kielc. Tutaj między węzłami Zachód i Jaworznia po awarii samochodu ciężarowego nie ma już utrudnień. Tam wcześniej ruch odbywał się tylko jednym pasem w kierunku Krakowa i tutaj sytuacja już się ustabilizowała. Natomiast w Świętokrzyskiem cały czas mamy problemy między Opatowem a Kolbuszową na 9. Przypomnijmy, zdarzyły się dwie ciężarówki w pobliżu Lipnika na 96 kilometrze. Droga jest zablokowana, trzeba objeżdżać na przykład przez Malżyn i Antoniów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to my za chwilkę, za dosłownie parę chwil wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi, kampermaniacy w studiu, czyli Aldona i Daniel.

0: Kampermaniacy. Wy też piszecie do nas o tym, jakie były wasze przygody z kamperami i piszecie między innymi o tym, że jeśli kamper nie, to może bardziej namiot i no właśnie, a jakby sobie myślicie, moi drodzy, Aldona i Daniel?
1: Wiesz co, my mieliśmy taki etap, bo testowaliśmy, co nam się po prostu sprawdzi i namiot też, taki etap pamiętam, że był.
2: I to był taki najbardziej survivalowy etap i stwierdziliśmy, że to jednak jest dla nas za dużo, bo akurat z namiotem wylądowaliśmy w Chorwacji, gdzie ziemia jest taka dosyć kamienista i trafiła nam się burza. I trochę tak się baliśmy, czy to jest na pewno bezpieczne.
0: Czy nie odpłyniecie razem z tą burzą?
2: Tak, czy nie trafi
1: piorun
2: w ten
1: nie trafi,
2: kamień.
1: Będzie co zbierać z nas. Ale wiesz co, no, namiot tak, na pewno można dalej dotrzeć niż samochodem. Mówię tutaj o miejscu, rozbić go i być samemu ładnym widokiem. Natomiast w samochodzie, w kamperze mamy wszystko złożone i nie musimy rozkładać się, składać. Jest po prostu mniej tego składania. Bo tam...
2: A my jesteśmy tacy z tych ludzi, którzy się dosyć często i szybko przemieszczają. Więc składanie, rozkładanie namiotu zajmowało nam dużo czasu i było dla nas zbyt frustrujące. Jednak szybciej nam jest się zebrać w kamperze do jazdy. Chociaż też mamy trochę zabawek. Przez te 7 lat nazbieraliśmy dużo jakichś akcesoriów, bo od razu jak jest upał, no to wchodzi markiza, fotele, stolik i tak dalej. Ale jednak to wszystko tak szybciej dla nas trwa.
1: No, ale patrząc na obecne ceny paliwa, nie mówimy nie, że nie wrócimy kiedyś do tego.
0: No właśnie, bo to jest chyba największy koszt w ogóle wszystkich waszych podróży. Tak. Paliwo.
2: Tak.
1: Przynajmniej w Europie.
2: Im dalej jeździmy, tym większy jest koszt. Jednak wizy nie do wszystkich krajów są płatne, więc no tak, zdecydowanie paliwo.
0: A takie podróżowanie kamperem jest ogólnie droższe niż na przykład przemieszczanie się samolotem i nie wiem, hotele jakieś po drodze, zaliczanie hoteli czy kamper.
1: Wiesz co, to wymaga więcej czasu na pewno, bo nawet dostać się do Hiszpanii to jest tak spokojną jazdą 2 dni, żeby się nie przemęczać, no bo w końcu jesteśmy na wakacjach. Natomiast jeśli chodzi o plus, no to potem już nie ponosimy kosztów, jeśli śpimy na dziko, nie ponosimy kosztów kempingów, nie ponosimy kosztów hoteli, innych opłat.
2: No taka turystyka zbiorowa jednak jest tańsza. No i wychodzą takie wycieczki, gdzie leci się czarterem i to paliwo jest na większą ilość osób podzielone.
0: No tak
2: tak samo hotel, kiedy leci się właśnie z jakąś grupą. Ale już, u nas jest tylko na dwoje.
1: Tak, wydając na kempingi, bo kempingi też są bardzo luksusowe, z basenami, ze wszystkimi udogodnieniami, które możemy sobie wymyśleć, no to jest o wiele drożej, bo oprócz tego, że paliwo to jeszcze koszt kempingu.
0: No ale jak sobie myślę o was, to myślę o tej kamperomaniactwie, o tak. Myślę sobie, że właśnie w kamperomaniactwie nie chodzi wcale o takie drogie miejsca do pełnego lansu, jak to się mówi, tylko właśnie o takie miejsca, gdzie nie ma ludzi, gdzie można się schować.
1: Tak, tak to był główny powód, dlaczego tak się zdecydowaliśmy podróżować, czyli na dziko, i dlatego też propagujemy ten styl podróży, bo kamper daje nam taką możliwość, że jedziemy, parkujemy tam, gdzie normalnie nie ma infrastruktury, czyli właśnie zostaje nam ten namiot, no ale kamper nam daje więcej jednak i swobody, i

0: luksusu tego w dziczy, ale stoimy w miejscach, gdzie normalnie byśmy się nie przespali i to jest chyba najlepsze, że ten widok jest zarezerwowany tylko dla nas. Jest on zazwyczaj w pierwszej linii, jeśli jest, mówimy o morzu. Nie musimy za niego dopłacać i tylko z niego
1: żyjemy sobie w naturze z pięknymi widokami.
2: O, wszędzie za darmo.
1: I bez ludzi.
2: Czasem znajdują się lokalni mieszkańcy albo lokalne zwierzęta. I to też chciałabym, żebyście opowiedzieli. No właśnie, a pamiętacie, jakbyśmy teraz odwinęli taśmę o te 7 lat? Pamiętacie swoją pierwszą podróż? Kiedy to było, dokąd to było i jak tam było?
0: Wiesz co, my od razu na głęboką wodę sobie zrzuciliśmy wyzwanie i pojechaliśmy do Barcelony. To był nasz pierwszy wyjazd kamperem. Pojechaliśmy tam na 3 tygodnie.
1: I w ogóle to był hit, że udało nam się wysępić 3 tygodnie urlopu, bo zwykle mieliśmy tylko 2. No i wzięliśmy 3 tygodnie, a i tak potem wzięliśmy urlop na żądanie po tych 3 tygodniach, bo nie dojechaliśmy, bo my też nie byliśmy świadomi, że kamperem się wolniej jeździ. Także nie wyrobiliśmy się w czasie. Z tym, że to było wtedy, kiedy właśnie pracowaliśmy na etatach. Natomiast taka podróż, kiedy ruszyliśmy, kiedy już mieszkaliśmy w kamperze, to była na Syberię. To też był taki...
0: Tak, no mówię, my na głęboką wodę od razu rzucamy, ale z perspektywy tego, jak zaczynaliśmy, a teraz, to pamiętam taką pierwszą, jedną z pierwszych nocy w kamperze, gdzie staliśmy w lesie i coś cały czas hałasowało. Nie wiedzieliśmy, co to hałasuje, aż zaczęło uderzać nam w samochód. Nie było to nic strasznego, bo to były żołędzie, ale bardzo dużo strachu nam napędziły.
1: My byliśmy przekonani, że to są dzikie zwierzęta, tak, albo już... po prostu ktoś chce nas okraść.
2: A to były dzikie żołędzie.
1: A to były dzikie żołędzie, bo akurat był sezon, że one gdzieś tam spadały. Pamiętam, że to było nad Pilicą, gdzieś koło Spały. Gdzieś jechaliśmy, nie wiem, gdzie my jechaliśmy, tak. Ale w Polsce to było... jedna z pierwszych naszych gorszych nocy na dziko, bo na dziko też trzeba się przyzwyczaić. To nie jest tak, że pierwszego dnia będziemy super świetnie spać. Raczej nie znam ani jednej takiej osoby, która z tej pierwszej nocy na dziko była zadowolona i wyspana. Ale my bardzo szybko się przyzwyczailiśmy i zdaliśmy sobie sprawę, że musimy właśnie uciekać w naturę.
0: A potem dochodzi jeszcze taki element, którego też się nie spodziewaliśmy, czyli cisza. Kompletna cisza, jesteś sama i w momencie, kiedy się przeprowadza do kampera, zaczyna się żyć w naturze z dużego miasta, no to ta cisza jest aż taka niepokojąca. No, nie wiesz, co, dlaczego tych dźwięków nie ma. Właśnie słychać czasami jakiegoś ptaka, coś, ale w głównej mierze my teraz żyjemy w ciszy i bardzo to doceniamy. Będąc tutaj u was w Warszawie teraz, jest dla nas bardzo głośno.
2: Strasznie jest głośno, słychać taki
1: szum, ale też kwestia zapachu. Zapach natury jest zupełnie inny i my pierwszy raz, jak właśnie gdzieś tam wyjechaliśmy w taką totalną dzicz, to nie dość, że te odgłosy natury tylko i taka ogromna cisza była szokiem i takim odpoczynkiem, że my czuliśmy niepokój, co to się dzieje, że jest w ogóle tak cicho, to tak samo zapach w miastach jednak zupełnie inaczej czuć.
0: Się oddycha.
2: No właśnie, dopowiedzcie, jaka jest różnica między tym zapachem, który zwykle macie w swoich podróżach?
1: Jeżeli się mieszka cały czas w mieście, ciężko jest w ogóle... Jeżeli się nie pojechało w taką dzicz, ciężko jest tego doświadczyć w mieście, a jak się pierwszy raz doświadczy i wraca się do tego miasta, to wtedy widać przepaść. To nie jest duża różnica, to jest przepaść.
2: Ale chcesz powiedzieć, że w miastach niezbyt dobrze pachnie, nie mówiąc śmierdzi?
1: Tak.
0: Jednak czuć te spaliny.
1: Czuć miastem, no.
0: Mieszkańcy jeszcze stacjonarnie, tam pojawiają się jakieś informacje, że smog, że coś, no ale to tak człowiek jest przyzwyczajony do tego zapachu, ale jak ma to porównanie, no to wtedy widać. Wtedy to czuć w nozdrzach.
1: Ale też organizm często reaguje. No właśnie. Że na przykład katar się pojawia, bo zaczynamy się oczyszczać i na początku, kurczę, co się dzieje? No nie wiem, chorzy jesteśmy, przeziębienia, potem się okazuje, że nie. Że my się oczyszczamy z tego smogu, w którym żyliśmy i uważaliśmy, że on jest normalny, a to wcale nie jest normalne.
2: Ale to znaczy, że głębiej oddychacie, tak?
1: Tak.
2: Wow, trochę tego zazdroszczę, bo chyba nigdy nie doznałam takiej sytuacji. O, może na Islandii udało się wziąć kilka głębszych oddechów, ale faktycznie coś w tym jest, nie? Że ten oddech też jest ważny i to czyste powietrze też przyciąga bardziej niż odpycha. Czyli tak. Co, już byście nie wrócili do miasta?
0: Wiesz co, myślę, że byłoby ciężko. Jakoś ciężko jest mi to wyobrazić sobie w ogóle.
2: To z tym was zostawimy na chwilkę i wrócimy do was 15 minut po godzinie 12 z naszymi gośćmi. Kampermaniace możecie sprawdzić na stronie internetowej, na social

0: W mediach oczywiście. Aldona i Daniel, a my z Ewą wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S8 w Warszawie między węzłami Marymącka i Broniewskiego na jezdni w kierunku Poznania zepsuł się samochód ciężarowy na 12 kilometrze i zablokowany jest jeden pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej. No i właśnie z tego powodu jest to spowolnienie, o którym już mówiłam w poprzednim serwisie. Ono nie jest jakieś bardzo pokaźne, ale rzeczywiście kończy się tuż przed mostem na Wiśle, chociaż mam wrażenie, że sytuacja i tak się poprawiła. Siódemka przy wjeździe i wyjeździe z Warszawy w kierunku Gdańska i jadąc od Gdańska wciąż z problemami, zwłaszcza na jezdni w kierunku Warszawy. Korek jest od Młocin aż do Łomianek. W przeciwną stronę mamy długie spowolnienie na wysokości Młocin. Mamy też dość duży ruch na drodze krajowej numer 61, czyli jadąc od Zegrza, Legionowa czy Jabłonny w stronę Warszawy. Tutaj najgorsza sytuacja jest przed Mostem Północnym na wysokości Nowodworów, ale tutaj korek oczywiście nie jest taki jak w czasie porannego czy popołudniowego szczytu. A dwójka na dojeździe do Warszawy już bez spowolnień. Podobnie S2 wygląda bardzo dobrze. Mamy dość duży ruch na Puławskiej. To jest oczywiście trasa Piaseczno-Ursynów i droga krajowa numer 79. To Warszawa, teraz Wielkopolska i droga krajowa numer 92. Tu bez zmian na odcinku Poznań-Pniewy w pobliżu Sadów. Tu po awarii samochodu ciężarowego mamy zwężenie w kierunku Pniew na 166 kilometrze. Na A1 między węzłami Świerklany i Żory po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym mamy cały czas także zamknięty jeden pas w kierunku Łodzi. To 23 km tej trasy. I jeszcze droga krajowa numer 1 zwężona między Bielskiem Białą a Tychami w Pszczynie. Tu także zepsuł się samochód ciężarowy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Na koniec A4 między Opolem a Wrocławiem, między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Potem jak ciężarówka uderzyła w barierę energochłonne, całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia na 207 km, a to dlatego, że trzeba przeładować towar, który był przewożony już teraz uszkodzoną ciężarówką i trzeba objeżdżać i zjeżdżamy z A4 węzłem Opole Zachód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: na naszej mapie pogodowej lekkie zaskoczenie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Świnoujściu temperatura niższa niż przed godziną, 10,5 stopnia. To najchłodniejszy punkt w Polsce w tej chwili. A w Nowym Sączu tam jest najcieplej, 21,5.
1: PRK. Polskie

0: Radio Kierowców.
1: To sprawdźmy, czy w tej chwili gdzieś pada. Zaglądam do naszej mapy, która koncentruje się tylko i wyłącznie na opadach. I słuchajcie, patrzę sobie na godzinę 12 i widzę tak. Katowice, Opole, Kraków, Kielce, trochę Łódź, odrobina na Mazowszu, Szczecin, Zielona Góra i Wrocław. Tak to wygląda na razie. Zakopane też z drobnym, przelotnym deszczem. W ciągu dnia to się będzie oczywiście zmieniać i natężenie mocniejsze opadów na południu, ale przechodzące na górę, czyli w kierunku Warszawy, Mazowsza, Olsztyna, właśnie Mazury, Suwałki, nawet Białystok dzisiaj będzie leciutko pod wodą, to też będą przejściowe opady, ale właściwie jak patrzę na tę naszą mapę, to dzisiaj porówno każdemu się dostanie trochę wody. Może i dobrze, bo ta zieleń, która jest, jest piękna, ale mogłaby być piękniejsza w maju. Im więcej wody, tym zieleń jest bardziej soczysta. Jeśli chodzi o temperaturę, ona też będzie się zmieniać i jak widzę, mamy na północnym, o, maksymalna, od 18 na północnym zachodzie do 23-4 na południowym wschodzie i tak jak mówiłam wcześniej, chłodniej tylko nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam od 15 do 18 stopni.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my za chwilę wracamy do naszej rozmowy z gośćmi, kampermaniacy, czyli będziemy rozmawiać o podróżach i o tych nieoczywistych. Jeszcze wrócimy na chwilę na Syberię. Troszkę przyjrzymy się temu, jak trzeba przygotować się tak technicznie do naszych podróży kamperami, bo ta pierwsza wasza podróż to była bardziej stresująca, czy bardziej taki właśnie wypoczynek? Jak to było u was?
2: Wiesz co, była stresująca, bo to była duża odległość. Niby mieliśmy przygotowany samochód, ale już drugiego dnia mieliśmy drobną awarię. Chyba ta awaria tak najbardziej mi w głowie wtedy siedziała, że skończy się tym, że będziemy spędzać ten czas u mechanika. Być może, że to przyjemne w ten sposób.
3: Bo to tak jest. Im bardziej i większy mamy stres przed czymś i myślimy, że coś może się wydarzyć, najczęściej to się wydarza. Mm-hmm. Więc my teraz staramy się nie myśleć za dużo, tylko po prostu robić swoje i jechać do przodu. I to się nam sprawdza i to polecamy wszystkim.
1: Za chwilkę wrócimy do technicznych sytuacji związanych właśnie z kamperem. Troszkę dowiemy się więcej na temat tego, co to za kamper, no a potem to wam pokażemy na naszych social mediach, jakim sprzętem podróżują nasi goście.

0: przed mikrofonem, czyli czas na wiadomości drogowe. Sprawdzasz, czy wszystko dobrze?
1: Tak, na razie tak. W sensie takim, że nic się nie pogorszyło. To jest zawsze dobra informacja. No nie mamy też żadnych też lepszych informacji. Czyli można powiedzieć, że jest stabilnie.
0: I to jest chyba dobra informacja.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sprawdzałam jakiś czas temu dojazd A6 do Kołbaskowa na prośbę naszego słuchacza i mówiłam też o kolejkach na innych przejściach granicznych i rzeczywiście dojazd A18, czyli A18 do granicy w Olszynie. Tutaj jest kolejka, na szczęście niewielka, mniej więcej 1,5–2 km. Dużo gorzej sytuacja wygląda na dojeździe A4 do granicy, czyli tutaj mówimy o przejściu w Jędrzychowicach. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że ten korek jest największy już po przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy, a to dlatego, że na Krajowej 4 już po stronie niemieckiej na wysokości Ludwigsdorfu prowadzony jest remont. No i z tego powodu właśnie ten korek jest i sprawdźmy, zmierzmy go, ile on ma. No około 2–3 km, więc też sytuacja nie wygląda najgorzej. I jeszcze zostało nam Świecko, czyli to jest oczywiście dojazd do granicy A2. No i tutaj z tych wszystkich wymienionych przeze mnie miejsc kolejka jest najdłuższa i w tej chwili też tam przypominam, prowadzony jest w okolicach Świecka remont na A2 i jest zwężenie, a korek ma w tej chwili ponad 5–5,5 km. To jest dojazd A2 do granicy polsko-niemieckiej. To spiętrzenie ruchu po weekendach jest taką, już moglibyśmy powiedzieć, tradycją na naszych drogach, a to wszystko przez to, że już przez od ponad roku są znów przywrócone kontrole takie wyrywkowe po stronie niemieckiej. No i niestety z tego powodu właśnie ten wyjazd z Polski w kierunku Niemiec trwa dużo dłużej. A jedynka na odcinku między węzłami Toruń Południe Lubicz Dolny, tu przypominam także o remoncie najezdni w kierunku Gdańska. To jest 7-kilometrowy odcinek ze zmienioną organizacją ruchu i tutaj także to nie korek, a spowolnienie, ale rzeczywiście widać, że ruch zwalnia. Podobnie między węzłami Pelplin i Kopytkowo, to też A1, ale tym razem najezdni w kierunku Łodzi. No i sprawdźmy, jak jest dzisiaj o tej porze po Trójmieście. Nie najgorzej, S7, S6 wygląda bardzo dobrze, żadnych spowolnień nie widać. Mamy delikatny korek na 6 na dojeździe od strony z Krajowej 6, czyli od strony Rusocin 91, czyli od strony Pruszcza Gdańskiego na autostradę A1 i S6. No i tutaj niewielkie spowolnienie jest i też mamy spowolnienia na 91 w Pruszczu Gdańskim, ale poza tym sytuacja wygląda bardzo dobrze i na S6 i na S7, nawet w tym jeszcze remontowanym fragmencie między węzłami Kowale i Borkowo na jezdni w kierunku południowym.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już 14 minut po godzinie 12. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Będziemy jeszcze pytać między innymi o to, kto częściej siedzi za kierownicą kampera, którym podróżuje Aldona i Daniel. Ale to już za chwilkę.

0: Co było chyba najpiękniejsze tej nocy, to obudzić się z niewiadomego powodu, z płótnem prawie przyklejonym do twarzy i obciekającym wodą, się zastanawiać, co mnie obudziło i dopiero po 5-6 sekundach docierał dźwięk gromu. Budził błysk, tak mocny, że przez powieki wybudzał. Namiot, zawsze namiot.
1: Nie chcę być inaczej, widzicie, nawet nasi słuchacze lubią pod namiotem. Może się przekonają do kampera, bo rzeczywiście jest to zupełnie inne podróżowanie. Na początek, moi drodzy, kamper maniacy, czyli Aldona i Daniel. Powiedzcie, kto częściej siedzi za kierownicą, a kto obok?
2: Daniel.
3: Tak, zdecydowanie ja. Natomiast jesteśmy dwuosobową telewizją, i realizacja na przykład zdjęć dronowych wymaga tego, że Aldona prowadzi, więc w tym czasie prowadzi albo czasami pracuje na komputerze, to wtedy też mnie wspomaga. Natomiast no, jeździmy już dość starą konstrukcją, czyli Volkswagenem T4 z 92 roku.
2: No i dla mnie ta konstrukcja jest trochę za wolna. Ja lubię jeździć samochodem szybko. A wolno to nie. To Daniel?
3: To Daniel.
1: No dobrze, ale zamieniacie się czasem. W jakich sytuacjach?
3: Właśnie tak.

0: Godrona i jak ja muszę popracować na komputerze, na przykład zmontować na szybko odcinek, bo jesteśmy, mamy jakieś opóźnienie, jesteśmy opóźnieni.
1: I jak rozumiem, Aldonka, nie specjalnie lubisz prowadzić?
2: Niespecjalnie, jest to dla nas stresujące, dla nas obojga. Nie wiem, dla kogo bardziej. Wydaje mi się, że dla Daniela. I ja chyba tak nie lubię prowadzić auta. Nie sprawia mi to takiej satysfakcji. Jest to dla mnie trochę nudne, bo wolne.
0: No tu jest duża różnica. Często właśnie przesiadając się z osobówki do kampera, ludzie zapominają o tym, że już jest to większy pojazd. Cięższy, dłużej się zatrzymuje. Trzeba też przeliczać właśnie tą drogę hamowania. Więc no tak, jest to wymagające bardziej jeździć kamperem.
2: Jest to wymagające i ciężko jest też się rozpędzić, wyprzedzić jakiegoś tira. Chociaż właśnie jeżeli ja prowadzę i zastępuję Daniela, to jednak właśnie na jakichś autostradach.
1: A wtedy się trochę inaczej jedzie. Tak, też. Jest zupełnie inaczej. Bardziej komfortowo, tak myślę, bo po tych wąskich drogach.
2: I bardziej nudno.
1: I bardziej nudno.
0: Tak naprawdę z autostrad korzystamy wtedy, kiedy gdzieś tam musimy dojechać na jakiś czas. Normalnie jeździmy poza autostradami. Lokalne drogi mają też swój urok. Jedzie się wolniej, no ale kamper to nie jest demon prędkości, więc nic nie tracimy.
2: Ale wszystko ciężej chodzi. I pedały, i kierownica to takie jest
0: trzeba
2: toporne.
0: Pamiętać tak też o gabarytach, bo to, co nam się zdarza, to przy naszej wysokości 2,80 nie zawsze możemy przejechać pod jakąś przeszkodą. A czasami też się zdarzało, i że byliśmy, mimo tego, że nie jesteśmy jakimś najszerszym kamperem, za szerocy i we Włoszech te wąskie uliczki tak nas czasami trafiały, że no było ciężko, na lusterkę jechaliśmy.
2: Musimy też bardzo uważać na dach, bo tam mamy panele solarne i zdarzało nam się, że gdzieś tam wyrywaliśmy gałęzie, żeby dojechać na jakąś miejscówkę na dziko.
1: Ale nie z panelami razem?
2: No właśnie nie, żeby je oszczędzić. Chociaż raz mieliśmy taką sytuację w Pakistanie, że byliśmy, sami siebie oskalpowaliśmy, bo mijaliśmy jakiś protest, dzieci nas obrzucały kamieniami i taka była nieciekawa sytuacja, już dojeżdżaliśmy na granicę z Iranem i wtedy właśnie
0: trzeba było się ewakuować szybko i
2: bocznymi drogami, a tam były, jak to się nazywa, kable energetyczne chyba były. I
0: ten kabel jest miękki.
2: Oskalpował nam solara z dachu, trzeba było kleić od nowa. Na szczęście nic mu się nie stało.
1: No właśnie, a słuchajcie, jak rozumiem, że za kierownicę łapie najbardziej i najczęściej Daniel, a kto łapie za narzędzia, jak się coś popsuje i co się psuje tak naprawdę w tej konstrukcji, która się w ogóle nie psuje?
0: A to zależy, właśnie zależy, co się popsuje. No, to, co jesteśmy w stanie zrobić, to, co jestem ja w stanie zrobić, to zrobię. Natomiast no, jeśli przekracza to moje możliwości, bo narzędzi też nie mam, nie wiadomo ile, tutaj bardziej chyba stawiamy na to, żeby Aldona się zmieściła, niż wozić jakieś części, bo często też właśnie ludzie mówią, jedziecie na drugi koniec
2: świata. Moje buty są ważniejsze niż narzędzia.
0: Tak. Jedziecie na drugi koniec świata, nie macie ze sobą części. No nie da się zabrać wszystkich części. Jest to niemożliwe, tym bardziej żyjąc cały czas w kamperze.
2: Bo nie da się przewidzieć tego, co się zepsuje. Bo jak my nawet bierzemy na zapas jakieś części samochodu, które mogą się zużyć, to oczywiście one się nie psują. Zawsze jest to coś innego, czego nie wzięliśmy. Więc już daliśmy sobie
0: Markiego
2: z tym spokój całkowicie i po prostu ja biorę więcej butów. No.
0: I wiesz co, i to też jest kwestia, że tego, czego nie zrobimy, jedziemy wtedy do mechanika. A mechanik to jest też możliwość poznania danego kraju przez normalnego gościa, który w nim żyje. A mechanicy bardzo, bardzo są też przyjaznymi ludźmi.
2: Bardzo dużo od nich dowiadujemy się rzeczy, których byśmy nawet nie przeczytali w żadnych przewodnikach. Nawet jeżeli przygotowujemy się do podróży, czytamy o danym kraju, o danym regionie, to poznając ludzi, poznajemy ten świat, ten region z zupełnie innej strony. I to
0: takie
2: jest
0: najlepsze. Normalne życie, tak.
2: Nam się już awaria kampera nie kojarzy ze złem, ze strachem, tylko z przygodą, bo zawsze wychodzimy z tego zwycięsko.
0: Często to są ludzie gościnni, którzy nas zapraszają do siebie do domu, mówią, no jak będziecie u mnie tutaj spać na parkingu pod warsztatem, chodźcie do mnie do domu, więc też jesteśmy w stanie zobaczyć, jak oni żyją już tak całkowicie od podszewki, to dosłownie mówię, bo też śpimy wtedy u nich w domach.
1: Ale ekstra. No i to jest właśnie to, czego nie zaznamy, jak będziemy podróżować pomiędzy hotelami. A powiedzcie, taka wasza najciekawsza podróż, ta, którą wam zostanie w pamięci bez wracania na bloga i bez odczytywania własnych tekstów, czy na przykład na YouTube'a, oglądając poprzednie odcinki.
2: Dla mnie to było kamperem do Indii, nasza roczna, najdłuższa wyprawa. To było poznanie zupełnie innego świata, o którym ja wiedziałam, że

0: on jest, ale nie wiedziałam, że jest tak zupełnie inny. To jest zupełnie inna logika myślenia ludzi, którzy tam żyją. To jest tak wszystko egzotyczne, że bardzo chętnie bym wróciła kiedyś i jakąś tam następną część Indii zobaczyła, ale też po drodze był Pakistan, który był w ogóle... To były takie sytuacje, że czasami mózg stawał. No i Iran, kraj, który jest przepiękny i ma najpiękniejszych ludzi na świecie, którzy po prostu pod względem właśnie gościnności przewyższają wszystkie inne narody. Chociaż też bardzo lubimy Turcję i fajnie, jak jechaliśmy do Indii, byliśmy, nie wiem, już chyba 7 raz w Turcji. Tam też blisko siebie jest Iran z Turcją. Oni są bardzo podobni do siebie w tej gościnności. I fajnie jest być w takim kraju miło przyjętym, więc dlatego to najbardziej tak zapada w pamięć. Nie wiem, jak u ciebie, Danielu, bo ty pewnie powiesz, że Gambia, z której teraz wróciliśmy, ci się najbardziej podobała. Bardzo, i małpy.
1: Tak, bardzo wysoko.
2: No tak, królem małp przecież jesteś.
1: Tak, państw, które odwiedziliśmy, ale ja myślę, że takim wydarzeniem, które też wywarło wrażenie na nas, to był lockdown. Cofnijmy się tam te kilka lat wstecz, gdzie byliśmy w Turcji i udało nam się ten pierwszy lockdown spędzić poza Polską, gdzie wszyscy nas chcieli ewakuować. My podjęliśmy decyzję, no jesteśmy w podróży, czy będziemy zamknięci tu, czy tam, to jest to dla nas bez znaczenia. Okazało się, że podjęliśmy taką decyzję, że byliśmy mimo zagrożenia w raju.
2: Świetnie. A jest coś, czego się, coś, co was przeraziło z tych podróży? Taka jedna rzecz?
1: Wiesz co, no chyba właśnie to, co mówiła Aldona o Indiach. Tam było całkiem inaczej, bo tam nie biwakujesz tak jak u nas w Polsce, że sobie przyjeżdżasz wieczorem, wysiadasz z kampera i możesz sobie rozpalić ognisko, rozłożyć krzesełka i biwakować.
0: To znaczy tam możesz to zrobić, ale ryzyko tam akurat jest ogromne. Większe.
2: A ryzyko czego?
1: Zanim się wysiądzie, trzeba sprawdzić, czy żadne dzikie zwierzę na ciebie nie poluje. I tu mamy na myśli lamparta, tygrysa,
2: czy kobry,
1: czy na przykład węże miłe jakieś. Kociaki. Więc najpierw czołówka, szukanie świecących oczu, czy możemy w ogóle spokojnie wyjść, się przesiąść, odwrócić siedzenia. I dopiero dalsze życie.
2: Bo ludzie, rozumiem, w Indiach przyjemni.
0: To znaczy oni są...
1: masowi, tak bym powiedział.
0: Nieszkodliwi, ale bardzo męczący, przede wszystkim psychicznie, bo to jest taki kraj, który znowuż, tak jak Iran w gościnności, tak Indie w selfie. I oni potrafią zajechać człowieka, bo nie zdają sobie z tego sprawy, jak wielu ich jest.
1: I taka zabawna historia, biwakujemy na dziko, jeden dzień przyszedł, ktoś zrobił z nami zdjęcie, na drugi dzień wstajemy, przyjeżdża jakiś autobus, mówię, co oni tu chcą?
0: Autokarem przyjechali, żeby
1: przyjechali
0: każdy
1: do nas, żeby nas zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie. W ciągu dnia zorganizowali wycieczkę do białych kampermaniaków, którzy tam biwakują nad jeziorem.
2: Ale to też pokazuje tylko tyle, że podróżujecie faktycznie w miejsca, które są nie takie turystyczne, jak podróżują inni. I zapuszczacie się w miejsca, gdzie nie ma po prostu białych ludzi, tak?
1: Często.
0: Często, tak. My nie bardzo lubimy turystyczne miejsca. Fajnie zobaczyć te takie znane zabytki, jakieś takie szlagiery, które warto jest zobaczyć, ale właśnie męczy nas taka masowa turystyka.
1: Lubimy po prostu sobie pomieszkać w danym kraju. Liczy się dla nas jakość, a nie ilość, więc moglibyśmy jeździć, odwiedzać wszystkie kraje, ale takie właśnie od podszewki lubimy poznawać te kraje.
2: Zanim wyjedziecie z naszego parkingu, mam nadzieję, że troszkę z nami zostaniecie, to dokąd teraz najbliższe kroki wasze?
0: Do Krakowa.
1: Tak, co wróciliśmy do Polski, więc na razie Polska. A gdzie będziemy jechać, to tak jak praktycznie co sezon decydujemy na ostatnią chwilę, gdzie nas poniosą koła.
2: No właśnie. I to wszystko też znajduje się na waszym YouTubie kampermaniacy.pl, czyli Aldona i Daniel Saganowie. Bardzo wam pięknie dziękuję za to, że byliście z nami. Jeszcze mamy dla was małą niespodziankę, ale to już po godzinie 13 pojawi się w naszych mediach społecznościowych opowieść i pokażemy wam tego pięknego kampera, a wam życzę super kilometrów bez korków.
1: Dziękujemy również za zaproszenie i pozdrawiamy gorąco.
0: Dziękujemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Serwis o 12.30. Zaczynamy dwiema dobrymi wiadomościami. Po pierwsze, Krajowa 9 jest odblokowana między Opatowem a Kolbuszową. Tutaj, przypomnijmy, zdarzyły się dwie ciężarówki w okolicach Lipnika na 96 kilometrze i droga była całkowicie zablokowana na czas usuwania samochodów z drogi. Teraz mamy już informację, że dostępna jest dla kierowców cała szerokość jezdni. Podobnie A1 między węzłami Świerklany i Żory. Tutaj, przypomnijmy, zdarzyły się samochód osobowy z dostawczym i po tej kolizji na 23 kilometrze było zwężone w kierunku Łodzi.

0: i tutaj też już informacja o tym, że trasa została otwarta. S8 w Warszawie, tutaj wciąż z kolei informacja o tym, że zablokowany jest jeden pas z jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Poznania między węzłami Broniewskiego i Marymącką na jezdni w kierunku Poznania na 12 kilometrze. Ale tutaj już większych utrudnień i spowolnień nie widać, więc prawdopodobnie udało się już te awarie usunąć, ale jeszcze służby o tym nie poinformowały. Spowolnienie jest, ale niewielkie od Marymontu i kończy się tuż za mostem Grotaroweckiego. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Białegostoku czy wcześniej Marek, mamy spowolnienie od Marymąckiej i kończy się przed węzłem Powązkowska. Tak wygląda ta sytuacja, więc w zasadzie nie najgorzej, jak na S8 prowadzącą przez miasto ten fragment. I siódemka też nieco lepiej, nieco się zmniejszył korek, jadąc od Łomianek do Warszawy, chociaż cały czas na wysokości Młocin jest dość spore spowolnienie. S2 ponownie i cały czas bez żadnych problemów, nawet w miejscu prowadzonych prac na wysokości Wilanowa i Kępy Zawadowskiej. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy informację jeszcze o tym, że w Wielkopolsce na trasie Poznań-Pniewy, to jest fragment 92, jest zwężenie w kierunku Pniew na wysokości Sadów. Tu zepsuł się samochód ciężarowy. Sporo tych awarii dzisiaj na naszych trasach, zwłaszcza dużych. Tutaj akurat 166 km z utrudnieniami. I jeszcze A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Tutaj potem jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne, zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia na czas najpierw przeładunku, a później usunięcia z trasy tego zepsutego samochodu uszkodzonego. I na 207 km trasa jest zamknięta. Trzeba objeżdżać zjeżdżając A4 węzłem Opole Zachód.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz posłuchamy sobie muzyki. Przetrawcie, dajcie znać też, jakie są wasze pomysły na najbliższe podróże, dokąd się udajecie, czym będziecie jechać, czy mieliście kiedyś historie kamperowe za sobą. Ja z przyjemnością poczytam jeszcze wiadomości od was.
3: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Okay.

coś nie chcecie się dzisiaj dzielić z nami tym, gdzie jesteście i jaki macie powód do podróżowania. Faktycznie może dzisiaj częściej na zdalnym, dajcie znać w naszej aplikacji. Póki się jeszcze nie pożegnaliśmy, chciałabym wiedzieć, co tam u was słychać w poniedziałek. Ja tymczasem mam dla was dobrą wiadomość. Gdybyście chcieli we wtorek ruszyć, to wspaniale, bo już od jutra, od 12 maja na stacjach paliw za litr benzyny będziemy płacić nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. I to jest aż 6 groszy na litrze mniej niż dzisiaj jeszcze. Za litr benzyny 98, wcześniej mowa była o 6 zł i 81 groszy, czyli o 4 grosze mniej. A olej napędowy na stacjach stanieje jutro o 10 groszy na litrze i kierowcy zapłacą 6 zł i 93 grosze. Myślę, że to jest dobra informacja. Dobre informacje mamy także z dróg, te już za jakieś 10 minut. Tymczasem IMGW ostrzega o burzach i przestrzega przed burzami. W dużej części kraju, głównie w centrum, będziemy mieć do czynienia z burzami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano w większości województw, z wyjątkiem zachodnich i wschodnich krańców Polski. Obszar ten zwęża

zbliża się. Na północy brak ostrzeżeń jedynie na Pomorzu Zachodnim i na Podlasiu. A synoptycy prognozują burzę, którym miejscami będzie towarzyszyć silny opad deszczu. Do około 20 litrów mililitrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwe także drobny grad. I to ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy na południu Polski i do 22 na północy kraju. Takie ostrzeżenia ode mnie. Pytanie, co słychać u Was? Dajcie znać w naszej aplikacji. Z przyjemnością dowiem się, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie i jakie macie plany na jutro. Zwłaszcza, że paliwo będzie trochę tańsze. Można sobie pozwolić na dłuższe podróże.

0: i to jest ten moment, w którym za chwilkę będziemy wyjeżdżać na nasze drogi. Ewa Mierzejewska już prawie przed mikrofonem, ale zanim, to dwa słóweczka jeszcze na temat tego, co tam u was. A to gotujecie jajka, a to poniedziałek zaczął się w bardzo przyjemny sposób, bo od dobrych wiadomości, o tym też piszecie nie tylko na naszej aplikacji. A Bartłomiej napisał, że na A2 kilometr 311 nuda. No to bądź czujny, bo myślę, że ta nuda też może się rozwiać, gdy ta czujność się straci. Ale mam takie wrażenie, że faktycznie dzisiaj troszeczkę mniej podróżujemy. Co myślisz, Ewa?
1: Myślę, że masz rację, bo jest spokojnie dość.
0: Mhm. Czyli trochę nuda, ale może trochę spokoju nam na tych naszych drogach jest potrzeba akurat teraz. Wyjeżdżamy, sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S8 między węzłami Wolbusz i Polichno, to ona jest nie w kierunku w Warszawy, jadąc od Piotrkowa Trybunalskiego. Tutaj przypominam o prowadzonych pracach drogowych. Jest niewielki korek i jest tam oczywiście zwężenie. Jadąc S8 dalej w kierunku północnym, mamy oczywiście Warszawę, mijamy po drodze i w Warszawie korek na S8 jest. Na odcinku od węzła Mary Mącka za Prymasa Tysiąclecia i to jest na jezdni w kierunku Białego Stoku, a w przeciwną stronę od Mary Mąckiej za most Grotaroweckiego. Korek kończy się za przed węzłem Łabiszyńska. I tu mamy cały czas informację o tym, że jest zwężenie w kierunku Poznania na 12 kilometrze, czyli między węzłami Mary Mącka i Broniewskiego po awarii samochodu ciężarowego na 12 kilometrze. Trasa z Opola do Wrocławia, a czwórką tutaj między węzłami Opole Zachód i Brzeg nadal jest zamknięta jezdnia w kierunku Wrocławia. Na 207 kilometrze tam ciężarówka wjechała w barierę energochłonną.

0: Trwa przeładowanie towaru, który był przewożony ciężarówką. Trzeba objeżdżać, zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to cały czas na drodze krajowej nr 92 usuwane są skutki awarii samochodu ciężarowego. To jest odcinek Poznań-Pniew w pobliżu Sadów i tu mamy zwężenie w kierunku Pniew na 166 km i jeszcze krajowa 1, tu też awaria ciężarówki między Bielsko-Białą a Tychami w Pszczynie i tu na 586 km zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic. I to właściwie jest wszystko z tych głównych utrudnień. Sprawdziliśmy już, jak się jeździ także w Warszawie, a zajrzyjmy jeszcze na południową obwodnicę Krakowa. Wcześniej tu były delikatne problemy i one cały czas występują. Na jezdni w kierunku Katowic spowolnienie jest od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe, to jadąc w kierunku Katowic. Później na dojeździe do węzła Balice, ale od strony Katowic też jest niewielkie spowolnienie. No i korkuje się wjazd i wyjazd z Krakowa siódemką, czyli zjazd z węzła Kraków Południe do Libertowa, jadąc w kierunku Zakopanego i odwrotnie, czyli od Libertowa do węzła Kraków Południe. Tam, przypominam, prowadzone są prace, jest zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No popatrz, śpiewają do ciebie.
1: Myślałem, że to do ciebie jest, że tak sobie wybrałaś pod siebie,
0: nie,
1: Dagmara.
0: No, wiesz, no przyszedłeś, to wybrałam, no, ale nie pod siebie, no,
1: bardzo
0: tylko
1: mi
0: pod
1: miło.
0: Ciebie.
1: To dla nas było. I dla naszych słuchaczy przede wszystkim.
0: Tak. Którzy dzisiaj są, ale jakoś tak oszczędnie chyba pracują, więc mam nadzieję, że ich trochę rozruszasz.
1: Ja myślę, że dlatego, że są egzaminy ósmoklasistów, to część osób gdzieś tam musiała zagospodarować swoje młodsze pociechy, no i w związku z tym jest rozproszenie.
0: Bo 3 dni bez szkoły, to tutaj trzeba poukładać ten plan. No to może dajcie znać, jak układacie swój plan.
1: Pogoda nie jest najgorsza, jeśli chodzi o Mazowsze, chociaż po południu ma się to zmienić.

0: i chmury będą nadciągać od południa naszego kraju. Jeśli chodzi o szczegóły prognozy, to za moment, ale my dzisiaj także zajrzymy na bardzo ciekawą imprezę i na targi transportowe. Wielkie ciężarówki, jakie rozwiązania dla firm spedycyjnych, no i przede wszystkim co z komfortem kierowców?
1: No tak, bo to ważne dla naszych słuchaczy, którzy bardzo długie trasy pokonują. To co, zostajesz?
0: Zostaję, oczywiście.
1: No to przejmujesz pałeczkę pierwszeństwa, a ja uciekam. Do jutra.

0: Na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spokojniejszy początek dnia, tylko miejscami, bo pogoda nad Polską zaczyna się wyraźnie zmieniać. Dzisiaj dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, choć jeszcze na wschodzie kraju utrzyma się więcej słońca. Na wschodzie aura będzie najbardziej przyjemna. W kolejnych godzinach od zachodu i centrum zaczną pojawiać się przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie

0: Nie także burze. Niewykluczony będzie również grad. Temperatura dziś dość wyrównana, ale z wyraźnymi podziałami na chłodniejszy zachód i cieplejszy południowy wschód. Na północnym zachodzie około 18 stopni, w centrum około 20-22, a najcieplej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie nawet 24 stopnie. Chłodniej tradycyjnie nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 15 do 18. Uwagę zwróci także wiatr, umiarkowany, miejscami dość silny, z kierunków południowych. W porywach może osiągać około 60 km na godzinę, a w górach jeszcze więcej. Warto śledzić pogodę, bo popołudnie może przynieść gwałtowniejsze zjawiska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skakujemy na wysokie obroty. Jeszcze ten tydzień spędzimy razem. Piotr Firan, kłaniam się. Jeśli chodzi o najwyższą temperaturę aktualnie, to w Kozienicach 22,5 stopnia. To najcieplejsze miejsce, a najchłodniejsze Świnoujście prawie 10. Zaczynamy nasze spotkanie. Zapraszam do godziny 18.

0: Na początek naszego spotkania zagadka dźwiękowa. Za chwilę usłyszymy różne, bym powiedział, miejsca w danym mieście. Będziemy zgadywać, co to za miasto, ale może najpierw posłuchajmy. Trzy charakterystyczne miejsca z tego miasta. Z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Tymczasem Ewa Mierzejewska w naszym studiu. 10:30 po 13:00. Dzień dobry. Ty od rana prowadzisz naszych słuchaczy?
1: Od rana nie, od przedpołudnia. No dobrze. Od 11:00.
0: Od 11:00. Ewa z najnowszymi informacjami drogowymi. Oczywiście jeśli chodzi o zagadkę dźwiękową, to będą też podpowiedzi. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: My oczywiście co 20 minut podpowiadamy wam, jak ominąć utrudnienia. No i jeśli ktoś może omijać teraz południową obwodnicę Krakowa, zwłaszcza na jezdni w kierunku Katowic, no to trzeba to zrobić, bo jest długie spowolnienie między mostem na Wiśle a węzłem Kraków Południe. Ten korek kończy się dopiero za mostem. Tam prowadzone są prace drogowe w ostatnich dniach i wygląda na to, że właśnie z tego powodu ten ruch się kumuluje i niestety spowalnia, i niestety jest dość duże spowolnienie. Korkuje się też 44 na dojeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. No i przypominam także o dość dużym ruchu przy wjeździe do Krakowa od strony południowej Zakopianką, czyli od Liberto.

0: Mowa tam, przypominam także o tym zwężeniu związanymi z pracami drogowymi. I jest też 94 zakorkowana akurat tutaj z kolei przy wyjeździe z Krakowa od strony Modlniczki i Modlnicy, a chodzi o jezdnię w kierunku chociażby Olkusza. Mamy też dość długie spowolnienie na A4 na jezdnię w kierunku Katowic na wysokości Chrzanowa. Tutaj prowadzone są prace drogowe, jest zwężenie i właśnie tutaj z tego powodu ruch zwalnia i podobnie jest na wysokości Chrzanowa. Kawałeczek dalej nad samym Chrzanowem, to jest A4 na wysokości osiedla Północ Tysiąclecie, ale także wcześniej między Piłą Kościelecką i Nieporazem. To też jest dnia w kierunku Katowic. Jeśli chodzi o samą aglomerację śląską, na razie ruch tam wygląda dość dobrze, to znaczy jego natężenie nie jest zbyt duże, ale mamy już punktowe spowolnienia i tak jest na przykład między Tychami a Bieruniem, to jest droga krajowa numer 44. A propos Tychów, to przypominam o tym, że mamy też na jedynce między Bielsko-Białym a Tychami w Pszczynie po awarii samochodu ciężarowego zwężenie w kierunku Katowic na 586 km. I na koniec jeszcze Wielkopolska i droga krajowa numer 92, odcinek Poznań-Pniewę. Tutaj w pobliżu miejscowości Sady mamy informację cały czas o tym, że jest zwężenie w kierunku Pniew, co oznacza, że kierowcy jadą na przemian jednym pasem po awarii ciężarówki na 166 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam zagadkę, z jakiego miasta pochodzą te dźwięki. I mamy propozycję, jak dla mnie to Kraków, pisze Basia z Mercedesa. Dzień dobry, stawiam na Kraków, pisze Bartłomiej. Pierwsza podpowiedź, w tym mieście istnieje wiele kilometrów tuneli pod ziemią. No, o jakie miasto chodzi? Czekam na wiadomości od was.
3: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy. Problemy, moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje.

0: 19 minut po godzinie 13 to są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Jeśli chodzi o naszą zagadkę dźwiękową, no to moi drodzy, jest kilka odpowiedzi, ale sobie zaraz ich posłuchamy. Najpierw może posłuchajmy zagadki dźwiękowej. W tym mieście istnieje wiele kilometrów tuneli pod ziemią. Był już Kraków, Kłodzko, pisze Bartłomiej. Kłodzko także Basia z Mercedesa. Mamy jeszcze miasto Chełm, Wieliczka, Częstochowa pojawiła nam się. Mamy także propozycję Watykanu. To propozycja od Pawła. Zakrzówek na Lubelszczyźnie. W Dzień Targowy. Ktoś napisał, nasz słuchacz z Londynu. Słuchamy propozycji odpowiedzi.
1: Witam. W sprawie zagadki. Myślę, że to będzie miasto Londyn. Te dzwony to Big Ben, a tych tuneli to chodzi o metro. A Londyn jest chyba bodajże drugi w Europie pod względem ilości właśnie wielkości metra. Pozdrawiam, Stanisław.
0: No tak, jedno z najstarszych kolejek, systemów kolejki podziemnej na całym świecie. Zdaje się, że metro w Londynie, ta linia Hammersmith and City w 1890 którymś roku zaczęła powstawać i do dzisiaj działa i te stacje do dzisiaj obsługują podróżnych. Mamy jeszcze taką propozycję.
2: Oczywiście, że to będzie Sandomierz, Sylwester.
0: No tak, bo w Sandomierzu to też są te podziemne korytarze, ale nie chodzi o Sandomierz, nie chodzi o Londyn. To może podpowiedź kolejna. W tym mieście obowiązują bardzo rygorystyczne zasady dotyczące wypieku tradycyjnego pieczywa. O co może chodzić? Czekam na wiadomości.

Z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? Bartłomiej pisze, że to Gdańsk. Wszystko jasne, czyli Rzeszów, Basia z Mesia. Ale Basiu, gdybyś mogła rozwinąć, dlaczego to akurat Rzeszów tak miałby według ciebie brzmieć? A jeśli chodzi o tę podpowiedź z pieczywem, to Zakrzówek, ten na Lubelszczyźnie, lepszego chleba nie ma nigdzie. Pisze nasz słuchacz, który jest w Londynie. Nie wiem, jak się orientuje, że tam akurat na Lubelszczyźnie jest takie dobre pieczywo. Mamy jeszcze Poznań. Tutaj jako przykład podany jest rogal świętomarciński od Todego Wiadomość. No rzeczywiście, jeśli chodzi o rogal świętomarciński, to, tam są bardzo rygorystyczne do wypełnienia reguły, które muszą zostać spełnione, żeby ten przysmak powstał. Ale nie chodzi o Poznań, moi drodzy. O jakie miasto może chodzić? Czekam na wiadomości, więcej wiadomości. Ja tylko dodam jeszcze jedną podpowiedź, że według niektórych szacunków populacja szczurów może tam być porównywalna z liczbą mieszkańców.

0: No i mamy 29 minut do godziny 14. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 20 na trasie Bytów-Miastko w pobliżu Trzebiatkowej. Tutaj po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem odblokowano przejazd. Tam wcześniej jedna osoba

0: została ranna i obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 206 km. Motocyklista został ranny. A4, odcinek między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w pobliżu Woli Małej. To oczywiście podkarpacki odcinek autostrady. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zablokowane lewe pasy ruchu na jezdniach w obydwu kierunkach. Na 591 km to świeża sprawa, tutaj dopiero około 14.40, a nawet 15.00 trasa ma zostać odblokowana. A4 po raz drugi, tym razem opolski odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Tu wciąż mamy informację o zamkniętej jezdni w kierunku Wrocławia, po tym jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i trzeba zjeżdżać z A4 węzłem Opole Zachód. Bez zmian także na S8 w Warszawie, na odcinku między węzłami Marymącka i Broniewskiego. Po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Poznania na 12 km i jest też niewielki korek, który kończy się przy węźle Łabiszyńska, a właściwie przed tym węzłem. Droga krajowa numer 92 w Wielkopolsce, tutaj bez zmian na trasie Poznań-Pniewy w pobliżu miejscowości Sady. Mamy informację o awarii samochodu ciężarowego i zwężeniu w kierunku Pniew na 166 km, ale tutaj nie widzę już większych utrudnień dla kierowców, więc prawdopodobnie udało się już usunąć zawali drogę z jezdni, ale jeszcze o tym służby nie poinformowały. I podobnie jest na krajowej jedynce między Bielskiem Białą a Tychami w Pszczynie. Tutaj też informacja o awarii ciężarówki i zablokowanym jednym pasie w kierunku Katowic. Tam jest niewielkie spowolnienie wciąż, ale ogólnie tutaj ten fragment, ponieważ jest dość wąski, a natężenie ruchu jest duże, no to ogólnie często się korkuje. I przypominam także o A2 remontowanej między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. W związku z pracami drogowymi jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, ale w tej chwili utrudnień z przejazdem nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz słuchacz pisze: A2, 380 km, kierunek Warszawa, uwaga, rozerwana opona leży na środku jezdni, pisze Bartłomiej. Jeśli chodzi o sytuację związaną z naszą zagadką, to za moment sobie przypomnimy wszystkie podpowiedzi, ale najpierw muzyka.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. The

0: No dobrze, to zgadywanie nam idzie, tak sobie. Mamy kilka propozycji. Rzeszów, bo mówiłem o tym pieczywie, że w tym mieście obowiązują bardzo rygorystyczne zasady dotyczące wypieku pieczywa. Ustaliliśmy, że nie jest to Poznań, na przykładzie rogali świętomarcińskich. Rzeszów, ponieważ słynie z chleba metrowego, znajduje się też pomnik, gdzie można usłyszeć bicie dzwonów. Barbara to napisała znowu. Z Mercedesa i mamy jeszcze na przykład, zaraz, to sobie zrobimy tak, że będzie taka propozycja. Słuchamy.
1: To jeszcze raz, w sprawie zagadki, ta podpowiedź o szczurach, coś słyszałem, że Wrocław ma bardzo dużą populację szczurów, a mieszkańców też ma sporo. Pozdrawiam, Stanisław.
0: Pozdrawiamy Stanisława. No tak, te gryzonie we Wrocławiu no, mogą się z tym miastem kojarzyć. Zresztą w każdym mieście one są, tylko się ukrywają bardziej lub mniej. Posłuchajmy jeszcze jednego dźwięku charakterystycznego dla tego miasta. Tak, i przypomnijmy sobie te trzy pozostałe. Z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? Mówiłem o szczurach, mówiłem o rygorystycznych zasadach dotyczących wypieku tradycyjnego pieczywa. Jeszcze jedna podpowiedź przed nami.

0: Za 10 minut będzie 14. Zanim sprawdzimy, co na drogach, to najpierw przypomnimy sobie zagadkę dźwiękową. Pytanie brzmiało, z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? Ktoś napisał konkretnie, że jest to na przykład Wenecja, że jest to Nowy Jork. Mamy znowu Wrocław, mamy Gdańsk. No i jeszcze na przykład taką propozycję.
1: Myślę, że chodzi o Toruń. Pozdrawiam, Dawid z Kupry.
0: Zgadujemy dalej, bo to nie chodzi o te miasta. Jeszcze jedna podpowiedź przed nami, ale najpierw serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: S8 w Warszawie, stąd dobre informacje, że odblokowano przejazd między węzłami Marymącka i Broniewskiego po awarii samochodu ciężarowego. Tutaj było zwężenie w kierunku Poznania na 12 kilometrze i sprawdzam, czy tutaj ten korek ma szansę się jeszcze rozładować przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. No, wygląda nie najgorzej ta sytuacja, zwłaszcza na jezdni w kierunku

0: wokół Poznania, chociaż korek nadal jest. I zaczyna się od węzła Prymasa Tysiąclecia, a kończy na wysokości Mary Mąckiej. To z kolei na jezdni w kierunku Białegostoku, więc odwrotnie od Mary Mąckiej za Prymasa. To już jest dość pokaźny korek jak na tę porę, a mamy jeszcze przed godziną 14, więc nie można jeszcze mówić o popołudniowym szczycie komunikacyjnym, a w przeciwną stronę spowolnienie jest od Marymontu i kończy się za mostem Grota Roweckiego, ale przed węzłem Łabiszyńska. Więc tutaj nieznacznie się sytuacja poprawiła, no i teraz już ten ruch będzie coraz większy. Widać go przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek, gdzie Kanawa Leśnego i Palmir, a także Czosnowa, tutaj wszędzie w tych wymienionych przeze mnie miejscowościach ruch spowalnia. Przed chwilą sprawdzałam sytuację na Jedynce i tutaj na trasie między Bielskiem Białą a Tychami w Pszczynie jest rzeczywiście korek, ale mam wrażenie, że to już po prostu duże natężenie ruchu, a na 586 kilometrze udało się usunąć awarię samochodu ciężarowego. Nie widać już też utrudnień na 92 między Poznaniem a Pniewami w pobliżu miejscowości Sady. Tutaj przypomnijmy także, że zepsuł się samochód ciężarowy i było zwężenie w kierunku Pniew, ale tutaj na tej trasie na 92 już mamy spowolnienie przy wyjeździe z Poznania na wysokości Tarnowa Podgórnego. To jest oczywiście także fragment drogi krajowej numer 92. Tarnowo zresztą jest taką sypialnią Poznania, więc być może już tutaj ruch w tę stronę, od strony Poznania jest zwiększony ze względu na to, że mamy popołudnie. I jeszcze A4, odcinek między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut. Tutaj w pobliżu Woli Małej jest zwężenie i w kierunku Rzeszowa i w kierunku Katowic, a to po tym, jak samochód teosobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału na 591 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wspomniana jeszcze jedna podpowiedź. Przypomnę, w tym mieście znajdują się podziemne tunele, obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące wypieku tradycyjnego pieczywa. Według niektórych szacunków populacja szczurów może być tam porównywana z liczbą mieszkańców i najnowsza podpowiedź, w tym mieście odkryto mieszkanie zamknięte od czasów II wojny światowej.

0: Na zegarze zbliża się powoli godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda będzie coraz bardziej dynamiczna. Nad większością kraju pojawi się więcej chmur i przelotne opady deszczu, a miejscami rozwiną się burze. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie mogą im towarzyszyć intensywniejsze opady, ale także silny wiatr, a nawet grad. Najwięcej deszczu prognozowanego jest miejscami na zachodzie, a w centrum i na południu kraju także. Tam suma opadów może sięgnąć nawet 20 mm. Mimo zmiennej pogody temperatura pozostanie stosunkowo wysoka. W wielu regionach termometry pokazują ponad 20 stopni, a na południowym wschodzie nawet 24. Chłodniejsze powietrze utrzyma się nad morzem i w obszarach podgórskich. Dziś mocno odczuwalny także wiatr. W niektórych miejscach po południu na zachodzie zacznie skręcać z południowego na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy mogą dochodzić nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Rzeszowie aktualnie najcieplej 24 stopnie, a w Świnoujściu najchłodniej 10. Przypominamy zagadkę. Z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? W tym mieście odkryto mieszkanie zamknięte od czasów II wojny światowej. Według niektórych szacunków populacja szczurów może być porównywalna z liczbą mieszkańców. Obowiązują tam bardzo rygorystyczne zasady dotyczące wypieku tradycyjnego pieczywa i w tym mieście istnieje ponad 300 km tuneli.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 14. Za moment rozwiążemy zagadkę, ale jako że pora odpowiednia, to sprawdzamy od razu, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od A4. Tutaj przypominam, na podkarpackim odcinku tej trasy między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w pobliżu Woli Małej zablokowany jest lewy...
3: parkingu dojechać, zjechać i naprawia to opona. Natomiast ta droga jest krajnie niebezpieczna w przejeździe.
2: Bardzo dziękujemy za te informacje. Przenosimy się teraz na północ kraju i zaglądamy na S6 i na S7 w Trójmieście. Tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze, nie ma na razie żadnych spowolnień. Za to gęstnieje już ruch na 91C, po pierwsze w Śródmieściu Gdańska, na jezdni w kierunku południowym, po drugie na wysokości Oruni, także na jezdni w kierunku Pruszcza i w samym Pruszczu Gdańskim. Korkuje się też dojazd od 91 szóstką do S6, a później A1 na wysokości Rusocina. Tu mamy spowolnienie i także już powoli widać korek przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 89. I mamy też niewielkie spowolnienie na S7 na wysokości węzła Gdynia-Chylonia. To na jezdni w kierunku Rumi, czyli w kierunku północnym. I teraz jeszcze A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Tutaj po tym jak ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowana jest całkowicie, nadal jest w kierunku Wrocławia na 207 kilometrze i trzeba objeżdżać, zjeżdżając A4 węzłem Opole Zachód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to słuchamy jeszcze raz zagadki dźwiękowej. Pytanie brzmiało, z jakiego miasta pochodzą te dźwięki? No i cała seria odpowiedzi teraz.
4: Renata, czy chodzi o Paryż?
5: Wojtek z Kijanki. Moim zdaniem jest to Francja. Dzwony z Notre Dame.
6: W sprawie konkursu, a może to Paryż. Pozdrawiam, Marcin z Koczaka.
7: A witam serdecznie, toż to Paryż.

0: kurczę. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z Michałowa.
1: Chodzi o Paryż? Marcin z Pajęcza.
2: Miasto pełne szczurów, to podejrzewamy, że jest Paryż. I pozdrawiamy dróżki na Eurowizję, gdzie jedziemy do Wiednia kibicować Polsce i naszej Ali. Pa, pa.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Czy chodzi o Paryż, Czupur, Tomek śmigający po Francji. Dzień dobry, a ja lubię Francję i stawiam na Paryż. Pozdrawia Ania, Bartłomiej, Aga, kierowca, katedra Notre Dame, katakumby, bagietka, szczury. To Tomek, który postanowił rozwinąć swoją myśl a propos Paryża. Włodek także stawia na Paryż, Dariusz i mamy jeszcze Włodka. A pierwszy był kto? Krzysiek z BMW. Brawa. Bardzo ładnie sobie poradziliście. Tam był na początku dźwięk metra paryskiego. Później mieliśmy katedrę Notre Dame. Gratuluję wprawnego ucha wszystkim tym, którzy zidentyfikowali te dzwony. A później mieliśmy szum kawiarni i na końcu był croissant chrupiący.
4: Ja myślałam, że to bagieta.
3: Nie. Bagietka troszkę inaczej brzmi. To był rogalik z ciasta francuskiego. Więc brawa były. Gratuluję wszystkim. Jeszcze będą dzisiaj jakieś zagadki, ale będą też goście i za moment nasz pierwszy gość. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dużych samochodach.

0: Już 11 czerwca odbędzie się jedno z najważniejszych spotkań branży transportowej w Polsce. Targi rozwiązań transportowych For Poland. Wydarzenie, które co roku przyciąga producentów, przewoźników, ekspertów, firmy technologiczne związane z transportem i logistyką. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, porozmawiam z moim gościem, Piotr Werner, współorganizator wydarzenia, dyrektor marketingu Volvo Trucks. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie, cześć.
0: No właśnie, do targów został już tylko miesiąc. Na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o przygotowania?
1: No, chciałbym powiedzieć, że mamy wszystko gotowe.

0: zapięty na ostatni guzik, ale nie do końca tak jest. Na pewno jesteśmy na dużym etapie zaawansowania. Mamy praktycznie wszystkich wystawców, blisko 60 firm w tym roku spotka się z nami. Przez cały dzień będą prezentować swoje nowe rozwiązania, ale też obecną ofertę, a my jako Volvo dostarczymy do lokalizacji najnowsze samochody ciężarowe Volvo Trucks. No, wśród nich te, które są wyposażone w nowe technologie, jeżeli chodzi o układ napędowy, bo będziemy tam też prezentować pierwsze ciągniki elektryczne o zwiększonym zasięgu, jeżeli chodzi o Volvo.
1: No właśnie, Piotrze, jakie nowości są dzisiaj w ciężarówkach? Na co się zwraca uwagę? Pytanie też, czy to jest, czy te rozwiązania jakoś tworzone są na podstawie tego, o czym mówią kierowcy? Co im doskwiera i jak wygląda taka codzienna praca?
0: Jeżeli chodzi o kierowców, to tutaj zawsze mają bardzo mocny głos i decydujący głos, w szczególności jeżeli chodzi o kabinę. Tutaj jeżeli chodzi o ten komfort pracy, automatyzację pracy, no i przede wszystkim życie w tej kabinie, no bo dla wielu kierowców to jest drugi dom, no to tutaj na etapie projektowania zawsze ten kierowca ma, jego opinia ma znaczenie. Natomiast technologicznie dzisiaj my jako Volvo Trucks zmieniamy swoją ofertę, jeżeli chodzi o układ napędowy. To jest to, co w tym roku pokazujemy nowego. Kilka tygodni temu zaprezentowaliśmy nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe elektryczne. Zwiększyliśmy zasięg dla dwuosiowych ciągników, to teraz 470 km. Dla trzyosiowych ciągników to jest 700 km na jednym ładowaniu. No a już tak naprawdę jutro zaprezentujemy nowe rozwiązania dla standardowych silników zasilanych olejem napędowym i gazem LNG.
1: Jakie jest zainteresowanie, jeśli chodzi o ciężarówki elektryczne?
0: Zainteresowanie jest. To trudno powiedzieć, że nie ma, bo te zapytania się pojawiają. Natomiast od zainteresowania do zamówienia daleka droga. Rynek dzisiaj jest bardzo znikomy. My jako Volvo Trucks weszliśmy w tą technologię 5 lat temu. Wystartowaliśmy bardzo dobrze, dostarczając rocznie kilkanaście takiego typu samochodów ciężarowych. Dzisiaj mamy sztuki dosłownie. I ten rynek bardzo po takim pierwszym nasyceniu zwolnił, więc to jest kilkanaście samochodów rocznie. Mamy to koło ratunkowe, jakim jest dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast na tą chwilę no, nie stymulują tak rynku, tak jakbyśmy sobie wszyscy, bo mówię też o wszystkich producentach samochodów.
1: Jakie są bariery?
0: Infrastruktura, cena. No i dojrzałość rynku, chęci, no, żeby to jednak zacząć używać.
1: No tak, ale jeśli chodzi o sam sposób przewożenia towarów, to tutaj będzie się musiał nieco zmienić, jeśli chodzi o ciężarówki elektryczne, no bo trzeba sobie zarezerwować czas na ładowanie. To trochę będzie inaczej wyglądać, jeśli nastąpi większa zmiana właśnie na korzyść silników elektrycznych.
0: No jeżeli patrzysz w kierunku transportu długodystansowego, to zapewne tak by było, tylko że samochody elektryczne nie są do transportu długodystansowego. My dzisiaj chcemy dostarczać elektryki do transportu miejskiego, międzymiastowego, wewnątrzmagazynowego, tam gdzie te przebiegi są naprawdę niewielkie.
1: Czyli na przykład te samochody, które są wykorzystywane przez na przykład firmy kurierskie?
0: Jak najbardziej tak.
1: Bo ich jest coraz więcej rzeczywiście.
0: Ich jest coraz więcej, małe dystanse, większe przerwy, możliwość doładowywania, tam to naprawdę ma sens.
1: Czy firmy transportowe są dzisiaj w coraz większym stopniu zainteresowane ekologią?
0: Są, bo przede wszystkim ich klienci wymagają na nich tego zainteresowania ekologią. Czyli ci, dla których oni wożą, chcą być eko, chcą się pokazywać jako eko, dlatego coraz świeższy tabor, coraz bardziej ekologiczny tabor. Nie musi on być elektryczny, może on być gazowy, może on być na paliwo HVO, ale tak, jak najbardziej ten wymóg ekologiczny jest coraz częstszy.
1: 11 czerwca targi rozwiązań transportowych For Poland. Współorganizator wydarzenia, dyrektor marketingu Volvo Trucks Piotr Werner jest moim gościem.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Pół godziny do 15 sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I odświeżam wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w poszukiwaniu tych dobrych, ale niestety są kolejne dwie złe o utrudnieniach. Po pierwsze to Krajowa 15 na trasie Brodnica-Nowe Miasto-Lubawskie. W samej Brodnicy zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Dwie osoby zostały ranne. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 302 kilometrze i tutaj utrudnienia mają zakończyć się dopiero o 17. Oczywiście mówimy o utrudnieniach związanych z przejazdem w tym miejscu. I pojawiło się kolejne na A4. Tym razem to jest odcinek między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w pobliżu miejscowości Ochodze. Zderzyły się samochód ciężarowy z lawetą. Nie mamy informacji o osobach rannych, ale wiem, że w tym miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. No i niestety to nam powoduje, że mamy teraz już bardzo długi odcinek A4 w tym miejscu zablokowany, bo to się dołożyło do utrudnienia, które trwa od kilku godzin między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Tutaj potem jak ciężarówka wjechała w barierę energochłonne, zablokowana jest także jezdnia w kierunku Wrocławia. Trzeba uciekać z A4 węzłem Opole Zachód. No i sprawdzałam przed dosłownie kilkoma minutami tę sytuację na A4 i niestety ten odcinek jest długi, zamknięty. Tutaj trzeba jechać drogą krajową numer 94. Można ominąć ten zamknięty fragment, czyli górą, czyli na północ od właśnie A4 albo na południe, no to wtedy pojedziemy przez Grodków, Nysę, 41 i później 40 i na A4 możemy wrócić na wysokości węzła Kostomłoty, ale wtedy przejeżdżamy przez Kędzierzyn-Koźle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11 czerwca targi rozwiązań transportowych For Poland. Chodzi o transport ciężki. O tej imprezie opowiada nam współorganizator Piotr Werner, dyrektor marketingu Volvo Trucks. Do rozmowy za kilka wrócimy. 28 do 15.

0: Targi motoryzacyjne For Poland, rozwiązania transportowe. Piotr Werner, współorganizator wydarzenia, dyrektor marketingowy Volvo Trucks. Piotrze, jeśli chodzi o to wydarzenie, dla kogo ono jest najbardziej? To jest do networkingu, nawiązywania nowych znajomości, dla właścicieli firm, dla kierowców?
1: Wymieniłeś praktycznie wszystkich, których serdecznie zapraszamy, ale tak, celowane jest, jeżeli chodzi o firmy transportowe, szeroko pojęte, przede wszystkim jeżeli chodzi właśnie o tych właścicieli, jeżeli chodzi o te osoby pracujące na to co dzień z transportem, ale nie zamykamy się też na kierowców, serdecznie zapraszamy, mogą przetestować najnowsze rozwiązania, zapoznać się nie tylko z naszymi kabinami, ale też z ofertą naszych wystawców, bo to warto powiedzieć, że tam naprawdę pokazujemy wiele.
0: Jeśli chodzi o ten nowe rozwiązania, to może byśmy też jeszcze rozwinęli, bo mnie to fascynuje, to są nowe technologie, bo mówiliśmy czasami o tym rozwiązaniu bezlusterkowym. Prowadzenie takiego dużego auta nie jest łatwe, chociaż są kierowcy świetnie wyszkoleni. Rozumiem, że rozwiązania pojawiają się po to, żeby było łatwiej.
1: Rozwiązania pojawiają się po to, żeby było na pewno łatwiej. Rozwiązania pojawiają się po to, żeby było oszczędniej, jeżeli chodzi też o koszty transportu, ale przede wszystkim dla nas rozwiązania są po to, żeby było bezpieczniej i faktycznie będziemy pokazywać te nowości. Będą kabiny, gdzie zamiast lusterek mamy kamery. To rozwiązanie mamy już w ofercie od dłuższego czasu i naprawdę wiele, przede wszystkim ciągników długodystansowych bez lusterek, tylko z kamerami właśnie jeździ. Ale w tym roku skoncentrujemy się na elektrykach, na gazowcach, na układach napędowych, gdzie chociażby odłączają one silnik, jeżeli chodzi o zjazd z góry i wtedy wykorzystujemy energię kinetyczną tylko do napędzania tego samochodu.
0: Jeśli chodzi o takie duże ciężarówki, ciągniki siodłowe, nie mówimy tutaj o tych wozach, z których korzystają firmy kurierskie. Elektryfikacja tego transportu, ona też jest nieuchronna, czy to jeszcze długo będziemy czekać na to, aż to się zmieni?
1: My w swojej mapie produktowej mamy jasno powiedziane. Dzisiaj, jeżeli chodzi o transport długodystansowy, to wszystko, co jest możliwe, chcemy, żeby to było zasilane gazem bio-LNG. Ten gaz jest dzisiaj stabilny finansowo, daje dobre oszczędności, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Natomiast elektryfikacja raczej do transportu regionalnego, wewnętrznego. Natomiast jeżeli chodzi o tę daleką mapę produktów,

0: tu w Volvo, no to pracujemy nad tym, mamy pierwsze testy, ogniwa wodorowe. Tutaj, jeżeli chodzi o ten zasięg na takim rozwiązaniu, tu te pierwsze wyniki są bardzo obiecujące, bo mówimy o zasięgach powyżej 1000 km na jednym, w cudzysłowie, tankowaniu.
1: No tak, tylko tych stacji z wodorem jeszcze za dużo nie ma, ale
0: tego
1: wiadomo,
0: samochodu jeszcze
1: powoli
0: też nie mamy.
1: Tak, jeśli chodzi o kwestię autonomii, bo mówi się coraz bardziej o tym, żeby jednak tutaj ta rola kierowcy była coraz mniejsza, zwłaszcza jeśli chodzi o transport osobowy. Czy ten trend gdzieś też się zaczyna pojawiać przy ciężarówkach?
0: Oczywiście, że tak. Wydzieliliśmy oddzielną spółkę Volvo, jeżeli chodzi o te samochody ciężarowe autonomiczne i pierwsze takie są, co więcej powiem, pierwsze takie są zabudowywane w Polsce, bo do obsługi chociażby kopalni autonomiczne podwozia są zabudowane przez jedną z firm zabudowujących w Polsce, która zresztą będzie na naszej imprezie 11 czerwca, więc te samochody istnieją, natomiast każdy dzisiaj nowy samochód ciężarowy w jakimś stopniu już jest autonomiczny, bo może automatycznie zahamować z 80 km na godzinę prawie praktycznie do zera. Ma wszystkie asystenty wspomagania, więc ten poziom automatyzacji jest naprawdę wysoki.
1: I jeśli chodzi o chińską motoryzację, też sporo się mówi w kontekście aut osobowych. Jeśli chodzi o transport, spedycję, jak to wygląda?
0: Na dzisiaj mamy głównych producentów europejskich, jeżeli chodzi o rejestrację w Polsce i tego się trzymamy i w Europie jest podobnie. W naszym przypadku to raczej jest jeszcze daleka droga. Nie powiem, że się nie pojawiają, bo oczywiście pierwsze tego typu samochody się pojawiają, dystrybucja się pojawia. Natomiast to, co dzisiaj jest dla przewoźnika i dla transportu najważniejsze, samochód ciężarowy musi być dyspozycyjny. Bez dyspozycyjności nie ma tego biznesu, a my musimy dostarczyć przede wszystkim gęstą sieć serwisową i to mamy my, tak samo jak nasi konkurenci, dlatego ktokolwiek chce wejść na ten rynek w Europie, najpierw musi zbudować porządną sieć, a dopiero później dostarczać samochody.
1: Zresztą te rynki bardzo się od siebie różnią. Popatrzmy sobie chociażby na te ciężarówki amerykańskie. One trochę inaczej są
0: To są zupełnie inne regulacje przede wszystkim. Prawda?
1: Tak. Jeśli chodzi o... Może ci się uda wymienić jedną technologię, która najbardziej zmieni transport ciężki w ciągu najbliższych 5-10 lat.
0: Nie, no to bez wątpienia to jest elektryfikacja. Ona się zaczęła kilka lat temu. Byliśmy Volvo jako pierwsi. Dzisiaj praktycznie każdy producent ma swoją ofertę ciężarówek elektrycznych, więc tak szybko zmieniającej się oferty dla samochodów ciężarowych elektrycznych, to myślę, że w historii samochodów ciężarowych jeszcze nie było.
1: A co kierowcy mówią o tych elektrycznych ciężarówkach? Macie jakiś feedback?
0: Oczywiście, że mamy feedback. Najbardziej doceniana jest cisza i prostota jazdy. To jest naprawdę zauważalne, natomiast no, też są te głosy, którzy mówią, że to nie dla nich, że to trzeba zaplanować, że to trzeba się do tego przygotować, że tym się jeździ inaczej, że są nieplanowane postoje, natomiast jeżeli zostanie to dobrze zaplanowane też razem ze spedytorem, razem z firmą, to naprawdę potrafi działać i ci, którzy jeżdżą już regularnie, którzy się tego nauczyli, to się do tego przekonują.
1: Co powinno szczególnie zainteresować osoby spoza branży, które pojawią się na wydarzeniu 11 czerwca?
0: Myślę, że naszym hitem zawsze są jazdy testowe samochodami ciężarowymi, możliwość przejechania się nawet po płycie poślizgowej 16-tonową ciężarówką dwuosiową, wprowadzenia jej w poślizg, a posiadać tylko uprawnienia kategorii B, no to naprawdę jest wyjątkowe doświadczenie. A poza tym robimy taką imprezę, że jak się na nią wejdzie o 11, kiedy ona startuje, to naprawdę co godzinę coś się dzieje. Tych wystaw jest dużo, tych rzeczy, paneli dyskusyjnych jest naprawdę tak wiele, że po jednym dniu tam można powiedzieć, że całą tą wiedzę transportową i tą transport przyszłości ma się w jednym palcu.
1: A ty masz coś, jeśli chodzi o tę imprezę, czego nie możesz się doczekać?
0: No końca jej, nie no, żartuję.
1: No tak jak organizator, to zawsze człowiek ma najwięcej roboty z tym wszystkim, żeby to się spięło i żeby...
0: Ale tak na serio, wydaje mi się, że płyta poślizgowa to jest zawsze świetna zabawa i to pokazuje co bardzo atrakcyjne nawet z zewnątrz, natomiast dzisiaj to, co jest w Polsce produkowane, czyli właśnie to, co polskie mniejsze firmy niż Volvo są w stanie dzisiaj dla transportu zaoferować. Kilka fajnych nowości, kilka rzeczy, których na polskich drogach nie ma. Warto podjechać, warto rzucić na to okiem, bo nie mamy się czego wstydzić.
1: No to zapraszamy 11 czerwca. Jeszcze będziemy oczywiście o tej imprezie przypominać. Targi rozwiązań transportowych 4Poland. O tej imprezie

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Billie Eilish kończy teraz już swoje wykonanie utworu o charakterze muzycznym.
1: Teraz ja nie wiem, czy ja mogę się odezwać, bo Billie, daj spokój, takie porównanie.
0: Nie, ale ona przecież przez długi czas robiła tak tak za bardzo, nawet nie wiadomo, co tam śpiewała.
1: Bo tak. A, no tak, w sumie tak. Chociaż powiem ci, że ja bardzo ją lubię.
0: Tak? Mhm.
1: Uważam, że jest jedną z najciekawszych obecnie artystek popowych na świecie.
0: No dobrze, to niech
1: teraz
0: sobie
1: jest nawet dokument,
0: to niech sobie śpiewa i może będzie czego słuchać nadal. Tymczasem, a propos słuchania, to sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A4. Tutaj niestety poważne zdarzenie, a w zasadzie dwa poważne zdarzenia, które wydarzyły się obok siebie i niestety powodują, że jezdnia w kierunku Wrocławia, a chodzi o A4, jest zamknięta na bardzo długim odcinku między węzłami Opole Południe i aż to będzie Brzeg. A zacznijmy od tego poważniejszego zdarzenia. Między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w pobliżu miejscowości Ochodze zdarzyły się samochód ciężarowy z lawetą i o tym informuje między innymi nasz słuchacz.
3: Dzień dobry. Autostrada A4, 232 km, karambol. Prawdopodobnie są ofiary w tym zdarzeniu. Droga jest już zablokowana. Kierunek Wrocław. Dziękuję.
1: I rzeczywiście mamy potwierdzenie od służb, że jedna osoba w tym wypadku zginęła, a jedna została ranna. Całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia. I tutaj niestety taka sytuacja może utrzymać się nawet do godziny 17 na 232 km. Od tego momentu droga jest zablokowana, ale wcześniej na 207 km między węzłami Opole Zachód i Brzeg właśnie ciężarówka została uszkodzona po tym, jak wjechała w barierę energochłonne i po tym zdarzeniu także całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Więc tutaj bardzo duży i długi fragment wyłączony z użycia i trzeba zjeżdżać z autostrady A4 dużo wcześniej, tak żeby ominąć w ogóle ten korek. To myślę, że na wysokości Krapkowic już trzeba zjeżdżać z autostrady. A jadąc od strony Legnicy, no to proponuję na wysokości węzła Brzezimierz uciekać z A4 właśnie. Teraz jeszcze Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem, odcinek Brodnica, Nowe Miasto, Lubawskie. Tu zdarzyły się samochód osobowy z ciężarowym, dwie osoby zostały ranne, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. I jeszcze Krajowa 7 to nowe problemy z przejazdem na trasie Kazuń-Nowy Łomianki w Czosnowie. Po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy na 335 km. I na koniec jeszcze jedna A4 między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w pobliżu Woli Małej. Tu mamy informację o zwężeniu zarówno w kierunku Rzeszowa i w kierunku Katowic, a wcześniej Krakowa na 591 km. Potem jak samochód osobowy uderzył tam w bariery w pasie rozdziału, w tym wypadku poszkodowana została jedna osoba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód?

0: Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.

0: Na zegarze dochodzi godzina 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pogoda zmienna, miejscami gwałtowna. Nad Polską utrzymuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które lokalnie mogą być intensywne. Możliwy jest także grad. Najbardziej dynamicznej aury można spodziewać się w centrum, na zachodzie oraz częściowo na południu kraju. I to się pokrywa z ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami, które no, w znacznej części już pokrywają obszar naszego kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 18 stopni na północnym zachodzie do około 24 na Podkarpaciu. Tam jednak, gdzie pojawią się silniejsze opady i burze, temperatura może szybko spadać, a warunki staną się mniej komfortowe. Wieczorem wzrośnie siła wiatru, szczególnie na północnym zachodzie kraju, gdzie porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę. W górach jeszcze mocniej, w Karpatach nawet do 80, w Sudetach do 70. To będzie dzień, w którym pogoda pokaże swoje bardziej dynamiczne oblicze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. Cały centralny pas Polski i południe od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Małopolskę i Podkarpacie. Tam mogą wystąpić burze w ciągu najbliższych godzin. Jeśli chodzi o temperatury najwyższe i najniższe, Kozienice 22,8, a najchłodniej w Świnoujściu 11. Jedziemy dalej.

0: Cały czas mamy problemy z przejazdem, a właściwie zablokowany przejazd na A4 między węzłami Opole Południe a węzłem Brzeg. A to wszystko z powodu dwóch zdarzeń. To najpoważniejsze. Między węzłami Południe i Zachód na wysokości Opola w pobliżu miejscowości Ochodze. Tutaj na 232 kilometrze zderzyły się samochód ciężarowy i laweta, wskutek czego jedna osoba zginęła, jedna została ranna i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia. I nadal zablokowana jest też jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Tam z kolei doszło do kolizji samochodu ciężarowego. Przed południem ona uderzyła w bariery energochłonne. Od tamtej pory to miejsce także jest zablokowane. W związku z tym, żeby ominąć oba te miejsca, trzeba zjeżdżać węzłem Brzezimierz z autostradowej czwórki. No i tutaj bardzo trudna sytuacja. Widać też, że odbijacie na drogę wojewódzką 401, a potem 46, ale to nic nie pomoże. Trzeba jechać 41, potem drogą wojewódzką 414. Też jeszcze za wcześnie. 40 i dopiero 45 na wysokości Krapkowic można wrócić na autostradę A4. W związku z tym naprawdę bardzo długi odcinek, kilkudziesięciokilometrowy A4 zamknięty na jezdni w kierunku Wrocławia. Jeśli możecie, to trzeba zjechać wcześniej na wysokości Legnicy na 94. Ona też oczywiście się korkuje. Tak jest zawsze w momencie, kiedy na A4 coś się dzieje i trzeba omijać, bo tutaj natężenie ruchu się po prostu przekłada, ale no niestety sytuacja wygląda tak, jak wygląda i taka sytuacja utrzyma się co najmniej do godziny 17, przynajmniej między węzłami Opole Południe i Zachód. Ta wcześniejsza sytuacja powinna być już usunięta, ale niestety cały czas droga jest zamknięta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: To była reklama.
4: A przed nami kolejna zagadka. Fragment, który za moment usłyszycie, pochodzi z serialu 40-latek. Sytuacja jest następująca. Stefan rzuca palenie. Posłuchajmy niekompletnego fragmentu. Trzeba znaleźć brakującą część.
5: Zniszczyć to paskudztwo, żeby mnie już więcej nie kusiło.
6: Bardzo dobrze, wrzuć do pieca.
5: My nie mamy.
6: Ale tak się mówi, ile rzeczy się mówi, których nie ma. Na przykład jak wół do karety, albo starczy lub na tarczy.
5: Starczy, ja wrzucę je do...
4: No właśnie, gdzie Stefan chce wyrzucić papierosy, które rzuca? A. Do dołu, bo akurat wylewają fundamenty. B. Do zsypu. Czy C. Skrzynki pocztowej i niech listonosz robi z tym, co chce. A, B czy C. Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: Słuchamy ponownie fragmentu, który pochodzi z serialu 40-latek. Stefan Karwowski rozmawia ze swoją żoną, rzuca palenie. Słuchamy niekompletnego fragmentu.
1: Zniszczyć to paskudztwo, żeby mnie już więcej nie kusiło.
2: Bardzo dobrze, wrzuć do pieca.
1: My nie mamy pieca.
2: A jak się mówi, ile rzeczy się mówi, których nie ma? Na przykład jak wół do karety, albo starczy lub na tarczy.
1: Starczy, ja wrzucę je do...
0: Gdzie Stefan chce wrzucić papierosy, które rzuca? A. Do dołu, bo akurat wylewają fundamenty. B. Do sypu. Czy C. Skrzynki pocztowej i niech listonosz robi z tym, co chce. I jeśli chodzi o komunikację, to oczywiście wykorzystujemy naszą aplikację.

PRK. I tam tekstowo albo głosowo, jak wam jest wygodnie. 20 minut po godzinie 15. Odpowiedź A, do dołu, bo akurat wylewają fundamenty. B, do sypu, czy C, skrzynki pocztowej i niech listonosz robi z tym, co chce.

Gdzie Stefan chce wyrzucić papierosy, które rzuca? Do dołu, bo akurat wylewają fundamenty. To jest odpowiedź A. B. Do sypu i C. Skrzynki pocztowej i niech listonosz robi z tym, co chce. Za kilka minut rozwiążemy zagadkę. Wcześniej informacje drogowe.

0: Michael Jackson śpiewa o braku kontroli, ale my kontrolujemy sytuację i także wy oczywiście kontrolujecie sytuację. A propos naszej zagadki, ale także a propos jazdy, chociaż nie wszyscy, o czym nasz słuchacz?
1: Jestem teraz na A1-ce, jadę z Częstochowy, moleje niemiłosiernie i co drugi to niewidoczny. No ja nie wiem. Jak nie dzwonisz w takiego, no to nie będzie wiedział, że go nie widać. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy i przypominamy, włączcie światła mijania, kiedy widzialność jest ograniczona. W wielu miejscach ulewy, opady deszczu, więc to jest absolutnie dobry moment, żeby przełączyć światła z automatycznych do jazdy dziennej właśnie na światła mijania. Wtedy jesteśmy widoczni przez tych, którzy jadą za nami. Zróbcie to, prosimy was bardzo o to. Jeśli chodzi o sytuację drogową, to sprawdzamy. Ewa ma najnowsze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A niestety sytuacja na drogach bardzo szybko zrobiła się bardzo trudna, dlatego że mamy coraz więcej nowych utrudnień. To jest po pierwsze S3 w Lubuskiem między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód w pobliżu Deszczna. Tu samochód osobowy uderzył w bariery. Jest zwężenie w kierunku Gorzowa na 99 km. Na Krajowej 10 na trasie Wałcz-Recz w Kaliszu Pomorskim doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Pieszy został ranny. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 110 km. I przypominam o tej najtrudniejszej sytuacji w tej chwili na naszych trasach. To jest A4 między węzłami Opole Południe, Opole Zachód zamknięta na jezdni w kierunku Wrocławia po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Ochodze. Tu przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z lawetą. Jedna osoba jest ranna, jedna zginęła. Na 232 kilometrze autostrada jest zamknięta, ale jest ona zamknięta właściwie od 208 kilometra. Dlatego, że 207, czyli od węzła Brzeg, także na jezdni w kierunku Wrocławia, bo tam z kolei rano doszło do kolizji samochodu ciężarowego i z tego powodu A4 tutaj jest zablokowana na kilkudziesięciokilometrowym odcinku. Niestety trzeba objeżdżać i zjeżdżamy na wysokości węzła Brzezimierz, czyli dużo, dużo wcześniej. Jedziemy drogą krajową numer 94, która też się korkuje. Nie będę tutaj udawać, że nie, bo jest bardzo duże natężenie ruchu i widać, że próbujecie objeżdżać ten zamknięty fragment. I mamy też A4 po raz drugi, tym razem z Podkarpacia, odcinek między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w pobliżu Woli Małej. Tu mamy cały czas informacje od służb o zwężeniu w kierunku, w obu kierunkach, w zamkniętym lewym pasie. Tam przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału, wskutek czego jedna osoba została ranna. Ale przed chwilą sprawdzałam tę sytuację na mapie i korek jest już tylko na jezdni w kierunku Korczowej, więc wygląda na to, że tam zablokowany jest cały czas jeden pas na jezdni w kierunku granicy państwa na 591 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy popołudniowe godziny szczytu. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, zdarzeń rozmaitych, czekamy na wiadomości w naszej aplikacji. Także my przekażemy te informacje innym kierowcom.

0: Czas rozwiązać zagadkę. Fragment niekompletny, serial 40-latek. Główny bohater Stefan Karwowski rzuca palenie. Posłuchajmy tego fragmentu.
1: Zniszczyć to paskudztwo.

0: żeby mnie już więcej nie kusiło.
1: Bardzo dobrze, wrzuć do pieca.
0: My nie mamy.
1: A jak się mówi, ile rzeczy się mówi, których nie ma? Na przykład jak wół do karety, albo starczy lub na tarczy.
0: Starczy, ja wrzucę je do...
2: Gdzie Stefan chce wyrzucić papierosy, które rzuca? A. Do dołu, bo akurat wylewają fundamenty. B. Do sypu. Czy C. Skrzynki pocztowej i niech listonosz robi z tym, co chce. No to słuchamy.
3: Karwowski wyrzuca papierosy do kosza na śmieci. Jacek z Wektry.
4: Tam raz jeszcze, to Marcin z Michałowa. Co do zagadki, nie kojarzę akurat tego fragmentu. No ale pewnie jak żona tam była razem z nim, to wyrzucił do sypu. Pozdrawiam serdecznie.
5: Stefan Karwowski wyrzuca do sypu, a właściwie daje Markowi, swojemu synowi, żeby je wyrzucił, dwie paczki. Pozdrawiam, Adam z Mercedesa.
2: Pozdrawiamy Adama z Mercedesa i pozostałych naszych słuchaczy, którzy zgadywali. Słuchamy kompletnej odpowiedzi.
0: Zniszczyć to paskudztwo, żeby mnie już więcej nie kusiło.
1: Bardzo dobrze, wrzuć do pieca.
0: My nie mamy.
1: A jak się mówi, ile rzeczy się mówi, których nie ma? Na przykład jak wół do karety, albo starczy lub na tarczy.
0: Starczy, ja wrzucę je do sypu. Naszych rozmówców. Ale czy my nie mamy gdzieś jeszcze jakichś schowanych moich papierosów? A tutaj,
1: którymi chcą wygrać. Mam jedną paczkę, ale ci nie powiem gdzie.
2: No właśnie, to do sypu, nie do śmieci, ale do sypu, chociaż może niektórzy pisali, że to do śmieci mieli na myśli, że to syp. W każdym razie chodziło o odpowiedź B. Brawa. I podobnej odpowiedzi udzielili także Andrzej, Basia z Mercedesa, Bartłomiej, Edward pisze, że to odpowiedź B. Inżynier Karwowski chciał wrzucić papierosy do sypu. Pozdrawiam Ania. I mamy jeszcze jedną odpowiedź, że do śmieci. Brawa już były, tak? No to brawa jeszcze dla tych, którzy napisali. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień bez śmiecenia. A propos tego tematu, ciekaw jestem, co najczęściej ląduje u was w aucie jako śmieci podczas dłuższej podróży, albo kiedy sprzątacie auto i nagle odnajdujecie coś tam pod siedzeniem na przykład. Ciekaw jestem tych odpowiedzi. Nasza aplikacja do komunikacji służy między innymi w tej sprawie. Czekam na wiadomości od was, a jeśli chodzi o czas, to nieco ponad 17 minut pozostało do godziny 16:00.

0: O, zobacz, akurat sobotę sprzątałem ścinki kabli, śrubki różne, opakowania po kanapkach, pączkach, drożdżówkach i co tam jeszcze, butelki po wodzie. No sporo tego było, naprawdę. Jeśli chodzi o auta, co ląduje albo co odnajdujecie w waszych samochodach, co udało wam się znaleźć na przykład po jakimś czasie? Dzisiaj dzień bez śmiecenia, przy okazji tego to pytanie. Tymczasem mamy 10 minut do 16. Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety ma...

0: Mamy kolejne złe informacje z naszych dróg, a konkretnie z właściwie to już prawie granic Lublina na drodze wojewódzkiej 747 w miejscowości Konopnica doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego. No i niestety zderzyły się te dwa pojazdy i na miejscu interweniują zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna i policja. Mamy informacje o wielu poszkodowanych, około 20, i wiemy też, że busem podróżowali dzieci. Tutaj z różnych źródeł wynika, że rannych zostało od 5 do 9 najmłodszych. Jeśli chodzi o to, co tam się w tej chwili dzieje, oczywiście droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają wiele godzin i ratownicy i medyczni strażacy cały czas pracują na miejscu tego zdarzenia. Wciąż dojeżdżają kolejne karetki pogotowia ratunkowego. I przypominam, to jest droga wojewódzka 747 relacji Lublin-Bełżyce. Do tego zdarzenia doszło około godziny 14:15 i zderzyły się samochód osobowy i pasażerski bus. Ale oczywiście to nie jedyne utrudnienia na naszych trasach. Mamy je także na S3 między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Tutaj w pobliżu deszcz na samochód osobowy uderzył w barierę. Mamy zwężenie w kierunku Gorzowa na 99 km. No i także zablokowana jest nadal A4 na wysokości Opola między węzłami Południe i Zachód na jezdni w kierunku Wrocławia. Tutaj doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z lawetą, wskutek którego jedna osoba zginęła i jedna została ranna. Na 232 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zamknięta. Trzeba objeżdżać węzłem na przykład Brzezimierz i później drogą krajową numer 94. I jeszcze na koniec S7 na wysokości Skarżyska. Tutaj pomiędzy węzłami Północ i Zachód doszło do awarii ciężarówki. Jest zwężenie w kierunku Krakowa na 50 kilometrze tej trasy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.
8: Jakie samochody kupujemy najczęściej? No właśnie, pytanie, czy cena tutaj gra rolę pierwszoplanową. Więcej na ten temat po godzinie 16.

0: Mówiliśmy o wypadku, o zderzeniu auta osobowego z busem osobowym na trasie Lublin-Bełżyce w miejscowości Konopnica. Łączymy się z młodszym kapitanem Bartłomiejem Pytką, rzecznikiem komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dzień dobry, panie kapitanie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Co się wydarzyło, co wiemy w tej chwili a propos tego wypadku?
1: No w tej chwili już kończymy działania na miejscu zdarzenia, natomiast samo zdarzenie miało miejsce około godziny 14.11. No i w wyniku wypadku samochodu osobowego z busem przewożącym 20 kilka osób, no doszło do wypadku, w którym to działania udział brało 6 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 30 strażaków oraz 9 zespołów ratownictwa medycznego. W wyniku tego osób poszkodowanych, określonych jako czerwonych, czyli takich, które wymagają natychmiastowego przewiezienia do szpitala, natychmiastowego skupienia się na nich, było to 3 osoby. 14 osób było żółtych, czyli takich, które jeszcze mogą chwilę poczekać, ale również wymagają już działań medycznych. I pozostałe osoby były określone jako zielone. Wszystkie osoby zostały już zabrane do szpitala na dalsze badania.
0: Co wiemy o przyczynach tego wypadku?
1: Na tą chwilę nie możemy mówić o przyczynach. Przyczyny będzie badać policja. Ewentualnie proszę się zwrócić właśnie do policji.
0: Jasne. Dobrze, to w takim razie jeszcze porozmawiamy chwilę o tym, jak długo potrwają tam na miejscu utrudnienia w ruchu.
1: No, znając życie i biorąc pod uwagę doświadczenie, można liczyć na to, że będzie to jeszcze kilka godzin, ponieważ droga jest całkowicie zablokowana. Policja prawdopodobnie już szykuje objazdy.
0: Kapitan, młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Trasa Bełżyce-Lublin w miejscowości Konopnica. Doszło do wypadku. Bardzo dziękuję za informację. Do usłyszenia.

0: Na zegarze minęła 16, sprawdzamy co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To będzie niespokojna noc, prawie w całym kraju pochmurno. Na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Na wschodzie przelotny deszcz, na południu i południowym wschodzie możliwe burze. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na Śląsku i w Małopolsce. Tam może spaść nawet do 30, lokalnie 40 mm deszczu. Dla części województwa śląskiego obowiązuje alert przed burzami i intensywnymi opadami. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia niemal dla połowy kraju. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym deszczem, wiatrem do 75 km na godzinę i lokalnym gradem. Alerty obowiązują do pierwszej w nocy. Temperatura w nocy od 5-6 stopni nad morzem do około 12 na Lubelszczyźnie i krańcach południowo-wschodnich. Mocniej powieje nad morzem, tam porywy wiatru mogą sięgać 65 km na godzinę. W górach, szczególnie w Tatrach, deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli byle do piątku, bo wtedy imieniny Zofii i ogrodnicy się już wyszumią, a później przyjdzie zimna Zofia, a później będzie już tylko lepiej i cieplej i przyjdzie lato. To jest Polskie Radio Kierowców, 2 minuty po godzinie 16.

0: To jest Polskie Radio Kierowców. Informacje drogowe 3 razy w ciągu godziny. Sporo się dzieje. Zapewne z powodu tego, że sporo aut na drodze, a także te warunki dzisiaj na drogach w wielu miejscach problematyczne ze względu na intensywne opady deszczu. Ewa Mierzejewska i najnowsze szczegóły.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od najpoważniejszego wydarzenia tego popołudnia na naszych drogach i to będzie droga wojewódzka 747 już prawie przy wjeździe do Lublina i tutaj niestety doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem pasażerskim i mamy 21 osób poszkodowanych, w tym kilkoro dzieci. Mówi o tym młodsza aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
3: Łącznie pasażerów biorących udział w tym zdarzeniu było 25 osób, z czego 21 z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitala. Wśród tych poszkodowanych było 5 osób nieletnich. Na chwilę obecną wiemy, że kierujący busem był trzeźwy, jednak nie znamy stanu trzeźwości kierującego Audi z uwagi na konieczność przetransportowania go do szpitala.
2: Droga wojewódzka 747 na trasie Lublin-Bełżyce jest całkowicie zablokowana i w tej chwili cały czas trwa tam akcja ratunkowa, a także oczywiście praca policji i straży pożarnej. Teraz A4, tutaj też niestety sytuacja bez zmian na wysokości Opola, a to oznacza, że autostrada jest całkowicie zablokowana między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. Tutaj przypomnijmy, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z lawetą. Niestety jedna osoba zginęła i droga w kierunku Wrocławia jest zamknięta i trzeba objeżdżać. Dobre informacje z drugiego miejsca zablokowanego na wysokości Opola. To jest odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg. I tutaj już ta informacja, że w pobliżu miejscowości Sarny Wielkie odblokowano jezdnię w kierunku Wrocławia. Więc ten odcinek, na którym A4 jest zablokowana, skrócił się o kilkadziesiąt kilometrów. W tej chwili blokada jest między węzłem Opole Południe i Opole Zachód. Odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg został odblokowany, ale i tak trzeba objeżdżać i to będzie droga krajowa numer 94. Dobre informacje także z podkarpackiego odcinka autostrady między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut. W pobliżu Woli Małej można przejechać bez utrudnień na jezdni w kierunku Przemyśla. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Jedna osoba została ranna i mieliśmy najpierw zwężenie i w kierunku Rzeszowa i w kierunku Korczowej, potem w kierunku Korczowej. Teraz informacja o tym, że trasa jest już odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
6: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.
0: Jakie samochody najczęściej kupują dziś Polacy? Czy nadal królują SUV-y? Może coraz większym zainteresowaniem cieszą się auta elektryczne? Mamy pewnego rodzaju...

0: Jakie samochody najczęściej kupujemy dzisiaj? Czy nadal królują na przykład określone samochody dosyć duże? Czy mamy jakieś preferencje? Co z napędami? Co z elektrykami? Co z hybrydami? O tym wszystkim z moim gościem Darek Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak dziś wygląda rynek nowych samochodów w Polsce? Jakie segmenty cieszą się największą popularnością?
1: Musimy zrobić jedno fundamentalne zastrzeżenie. Nasz rynek samochodów nowych jest dość specyficzny, dlatego że większość samochodów, i to znaczna większość samochodów nowych, jest kupowana przez firmy. To jest mniej więcej około 70%, ale z zastrzeżeniem, że do tego należy dodać także najmniejsze firmy, które nie są w bazie CEPiK-u ujęte po tej stronie, a mówię tutaj o jednoosobowych działalnościach gospodarczych czy na przykład spółkach cywilnych. Jeśli to dodamy, prawdopodobnie będzie to już grubo ponad 80% na firmy, czyli zostaje nam około 20% prywatnych osób. Nie ma co kryć, prywatnie kupujemy samochody używane. I dopiero wtedy możemy zacząć się zastanawiać, co tak naprawdę kupujemy i czy na pewno słowo na przykład lubimy jest właściwe w odniesieniu do zakupów firmowych.
0: No dobrze, ale jeśli chodzi o zakupy firmowe, to bardzo często jest tak, że to jest działalność gospodarcza, ludzie tam, nie wiem, ja się nie znam na tym VAT-cie, zawsze nasza firma to za mnie robi, ale ludzie jeżdżą też tymi samochodami normalnie, to znaczy biorą sobie w leasing, biorą na firmę, płacą cenę netto, tak?
1: Jeśli są VAT-owcami, to mogą sobie odliczyć połowę VAT-u.
0: I jeśli chodzi o taki cały obraz, bo można powiedzieć o tych prywatnych, ale też tych, którzy mają na przykład jednoosobową działalność gospodarczą albo po prostu mają firmę i sobie kupili samochód także do tego, żeby coś produkować, a jednocześnie jeździć, to jakim my auta jako Polacy lubimy najbardziej?
1: Statystyka wskazuje na to, że jednak cały czas, już od wielu lat, preferujemy auta o nadwoziu SUV. Tutaj mówię specjalnie nadwozie, a nie mówię SUV, bo kiedyś SUV to było auto z napędem na cztery koła, wyżej zawieszone. No, kiedyś to w ogóle były samochody terenowe, to jeszcze troszkę inna kategoria. Teraz nadwozie SUV służy nam tak naprawdę do tego, żebyśmy bezpiecznie pokonywali miejskie, nierówne ulice, tak zwane bumpy, czyli te zwalniacze. I to jest właściwie kres większości możliwości samochodów typu SUV lub crossover, bo to też są crossover jakby troszkę mniejsze SUVy o mniejszych możliwościach, ale to przeważnie razem w jednej tabeli się umieszcza. I takie samochody stanowią ponad 64% całego rynku nowych samochodów. I co ciekawe, w przypadku prywatnych klientów...
0: Czyli tych 20%, tak?
1: Tych 20% to jest nawet więcej, to jest ponad 75%. Firmy to jest około 58% i z tego średnio wychodzi nam 60 kilka procent. Także tutaj no, zdecydowanie to jest tak, że preferujemy SUVy, ale to też można spojrzeć na to z drugiej strony. No bo ponieważ jest popyt na tego rodzaju samochody, to oczywiście firmy coraz więcej oferują nam takich aut. I jeśli SUVów jest po kilkadziesiąt modeli w każdym segmencie,

0: Tak, już tych innych rodzajów nadwozia jest po kilkanaście, a nawet czasami tylko kilka samochodów w danej grupie.
1: Czyli jednak SUV-y cały czas na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o udział aut elektrycznych w tym współczynniku najchętniej kupowanych, to jak to się zmienia? Mamy coraz więcej, rozumiem, aut elektrycznych.
0: Oczywiście, jeśli chodzi o wolumen, czyli liczbę, zdecydowanie tak. Mieliśmy na początku roku pewne zachwianie dotyczące udziału samochodów elektrycznych w rynku nowych aut. Związane to było z zakończeniem pod koniec zeszłego roku programu Nasze Auto, ale jak się okazało, firmy same dały radę i oferują na tyle atrakcyjne zniżki, że ten rynek się odbudowuje. Teraz no, jest to około 5-6% wszystkich nowych samochodów kupowanych w Polsce.
1: Czyli tak naprawdę ta struktura jest taka, że to firmy albo działalności gospodarcze w większości są klientami salonów samochodowych, a jeśli chodzi o takich prywatnych użytkowników, którzy nie mają żadnej firmy i po prostu chcą jeździć samochodem, to pozostaje ta grupa 20%, tak, z całości, tak. I oni wtedy kupują samochody używane. Czy z samochodami używanymi jest podobnie, że tam jest więcej...
0: Te 20% to kupuje nowe samochody, aha, ale jest cała rzesza, poza tym, ci, którzy w ogóle nie zachodzą do salonów nowych samochodów, chyba żeby sobie popatrzeć i nacieszyć oko, ale tak naprawdę, no jeśli mamy do czynienia, no rocznie około 500-600 tysięcy nowych samochodów sprzedajemy w Polsce, import sam to jest około 900 tysięcy rocznie, ale oprócz tego jeszcze mamy tak zwane przerejestrowania, czyli to są auta, które już są w Polsce, ale zmieniają właściciela w danym roku i ich jest z kolei ponad milion znowu, dużo ponad milion, więc generalnie jeśli byśmy zsumowali te wszystkie segmenty rynku, no to się okaże, że jednak samochody używane stanowią gro tego rynku.
1: No właśnie, jeśli chodzi o rynek samochodów używanych, to o tym sobie jeszcze porozmawiamy, jaka jest jego specyfika. Tymczasem w naszym studiu gość Darek Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety liczba utrudnień się nie zmniejsza na naszych trasach. Wręcz przeciwnie. S5, odcinek między węzłami Żnin, Zachód i Biskupin. W pobliżu Żnina po awarii samochodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 108 km. W Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej nr 51 na trasie Lidzbark-Warmiński-Olsztyn w Dobrym Mieście po awarii ciężarówki obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 62 km. I to nie jedyne problemy w województwie warmińsko-mazurskim.
3: Droga krajowa 53 między Tręgówskiem a Purdą stoi ciężarówka, blokuje jeden pas ruchu, także ostrożnie.
2: Dziękujemy za to zgłoszenie. Mamy też nowe problemy z przejazdem na Dolnym Śląsku na A4 między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie w pobliżu Mikołajowic. Tutaj ze względu także na awarię ciężarówki jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 102 km. Przypominamy także o blokadzie, chociaż tutaj widzę, że w miarę szybko udało się służbom posprzątać po tym bardzo poważnym wypadku na Lubelszczyźnie, bo tutaj na drodze wojewódzkiej 747 pod samym Lublinem na trasie Lublin-Bełżyce nie widać już większych utrudnień dla kierowców, a przypomnijmy, doszło tutaj do zderzenia samochodu osobowego z busem. Jeden z kierowców z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem. W tym wypadku poszkodowanych zostało 21 osób, w tym 5 dzieci. I mamy informacje jeszcze o trwającym tam sprzątaniu i blokadzie tej trasy, ale tutaj wygląda to już na mapie raczej jako zwężenie, a nie całkowita blokada. Teraz jeszcze S3, odcinek między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Tutaj w pobliżu Deszczna, po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę, jest zamknięty jeden pas w kierunku Gorzowa na 99 km. I jeszcze Krajowa 7 na koniec, trasa Kazuń, Nowy Łomianki i Czosnów. Tutaj po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym mamy zwężenie w kierunku Warszawy na 335 km. No i niestety w tym miejscu jest korek, który i tak to jest takie miejsce na 7 przy wjeździe do Warszawy, które się korkuje ze względu na remont, a tutaj dodatkowo mamy jeszcze blokadę jednego pasa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Szczecin leje jak z cebra, przyczepność średnia, żeby nie powiedzieć, że słaba, tak samo jak widoczność nie najlepsza, pisze Antek z Gryfina. Uważajcie na siebie w całym kraju. Dzisiaj głównie na południe i w pasie centralnym mogą wystąpić intensywne opady deszczu.

0: W naszym studiu Darek Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. No właśnie, rozmawiamy o tym, jakie auta kupujemy. Nowe, już to nieco było, o tym, że jednak SUVy, crossovery. Słuchacz tutaj napisał o tym, jaka jest różnica między jednym a drugim zawieszeniem, ale w to już nie wchodzimy. Jeśli chodzi o auta używane, to jak tutaj wyglądają preferencje?
1: Preferencje są, można powiedzieć, od lat takie same. A przede wszystkim na rynku samochodów używanych rządzi cena. Obecnie to jest około 50 tysięcy plus minus, taka średnia cena używanego samochodu, ale jeśli to jest średnia, to oczywiście są także samochody dużo, dużo tańsze. No i są nieco droższe. I o ile rzeczywiście przez wiele lat ten segment używany, szczególnie importu, miał się dobrze i właściwie z roku na rok była pełna powtarzalność, tak od czasu wejścia do Europy i do Polski producentów z Chin, ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Po raz pierwszy mamy do czynienia na przykład z zmniejszonym importem samochodów i liczbę zarejestrowanych samochodów z importu.
0: Czyli tak, do tej pory było tak, że na przykład, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, ale może powiedzmy z Francji, z Niemiec przyjeżdżały do nas samochody na lawetach, niektórzy je kupowali, naprawiali, jeżeli trzeba było, czasami samochody były to po stłuczkach, a dzisiaj właśnie, to jest tak, że ta cena aut z Azji, konkretnie i z Chin, jest atrakcyjna na tyle, żeby kupić sobie po prostu autko do jazdy i już sobie głowy nie zajmować tymi wszystkimi naprawami i sprowadzaniem?
1: Oczywiście nie w każdym wypadku. No, tak jak powiedziałem, średnia cena samochodu używanego, powiedzmy 50, może 60 tysięcy, a versus samochód nowy, który jednak ceny teraz zaczynają się 70-80 tysięcy za najmniejsze auta. Za te 50-60 można już kupić kilkuletnie auto wyższej

0: klasy i na przykład lepiej też wyposażone. Ale jeśli ktoś kupował do tej pory używane auto w granicach powiedzmy 100 tysięcy, to już się zastanawia, czy nie zainwestować tym razem w nowe auto producenta z Chin, dlatego że to jest około 105, 110, 120 czy 130 tysięcy złotych cena.
1: Wie pan, to jest zawsze taka sytuacja, że człowiek kiedy idzie do salonu, to nagle myśli sobie, dobrze, to wydam między tyle, ale później oni tam mówią, no dobra, to tu jeszcze pan dorzuci sobie za 10 tysięcy to, za 20 tysięcy to i nagle okazuje się, że jeszcze o 100 tysięcy jest więcej. I tutaj także nawet jeśli chodzi o auta używane, to nagle może się okazać, że dorzucimy 30 albo 20 tysięcy, no i mamy nowego Chińczyka.
0: I tak i nie, bo rzeczywiście ta tendencja do tego, żeby jeszcze namawiać klienta na wzięcie pakietu dodatkowego, no mieliśmy, to chyba każdy, kto kiedykolwiek zaszedł do salonu samochodów nowych, to zna te reguły.
1: Sztuczki.
0: Tak, dokładnie. Natomiast rzeczywiście producenci z Chin weszli tutaj z ciekawą ofertą, polegającą na tym, że sprzedają samochody w pełni wyposażone. W wielu wypadkach w zasadzie możemy wybrać jedynie kolor nadwozia. W niektórych nie dopłacamy za ten kolor. Jeśli mamy do wyboru wersje, to są przeważnie dwie. Powiedzmy, że ta mniej słabiej wyposażona i lepiej. I to jest wszystko. Coraz częściej zresztą producenci oferują pakiety. To już nie jest tak, że siedzimy przy komputerze i wybieramy każdy element naszego samochodu. Po prostu jest pakiet, który zawiera ileś tam części. No i jeśli go wybierzemy, to na przykład nas przerzuca do innej części, bo już nie możemy skonfigurować tego auta w inny sposób, tylko już pewną ścieżką musimy się poruszać. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że jeśli kupimy sobie samochód używany, powiedzmy już w granicach 100 tysięcy, no to jeśli on ma kilka lat i kilkadziesiąt, a może nawet i więcej tysięcy kilometrów przejechanych, to wiadomo, że trzeba zrobić no przeważnie przegląd i wymienić pewne rzeczy, no zakładając, że w ogóle nie kupiliśmy samochodu, który przeszedł już w życiu swoje i zamiast tych tam, nie wiem, stu iluś tysięcy przejechanych kilometrów okazuje się, że ma już dobrze około 300 tysięcy, także jeśli nie wpadniemy na jakąś minę, no to i tak musimy trochę wydać pieniędzy na to, żeby to auto nam przez jakiś czas bezawaryjnie służyło. I rzeczywiście, jeśli sobie porównamy z samochodem nowym, no to oprócz tego, że dostajemy samochód z zerowym przebiegiem, dostajemy jeszcze do niego gwarancję. I to jest kilkuletnia, 3, 5, 7
1: często.
0: Oczywiście zachęcające do korzystania z serwisów autoryzowanych. Także tutaj, jeśli mieliśmy na myśli wydanie stu kilku tysięcy złotych na używany samochód, coraz częściej zaczynamy myśleć, czy jednak może nie będzie to samochód niemiecki, o którym zawsze marzyliśmy, ale za to ten Chińczyk no, już wygląda dobrze. Oczywiście musimy do niego wsiąść, przejechać się, zobaczyć, jak wygląda
1: najpierw
0: cała elektronika.
1: Trzeba się dowiedzieć, jak go odpalić, bo czasami nie jest
0: czasami
1: to
0: jest to tak, oczywiście, że tak. Czasami jest to o tyle trudne, ponieważ jest proste. No, w przypadku wielu na przykład samochodów elektrycznych właściwie wystarczy wsiąść i nacisnąć D, czyli drive, i już jedziemy. I tak samo przy wysiadaniu naciskamy P, parking. Nie mamy tradycyjnej stacyjki, nawet tego przycisku start-stop, więc tutaj wbrew pozorom to jest może być takie nieco konfudujące, no bo jesteśmy chyba wszyscy przyzwyczajeni, szczególnie powiedzmy średnie i starsze pokolenie, do tego, że jednak jest jakaś stacyjka. No nawet jeśli już nie musimy przekręcić klucza, to przynajmniej żebyśmy sobie mieli tą przyjemność wciśnięcia przycisku, a tutaj nic nie ma.
1: No tak, a właśnie, jeśli chodzi o to pogłowie, tak to nazwijmy, aut elektrycznych, rozumiem, że tutaj jest rok do roku wzrost.
0: Jest, absolutnie tak. No zeszły rok był bardzo dobry, tam było około 50 tysięcy samochodów elektrycznych. No to jest związane z coraz popularniejszym, tym, że te auta są coraz popularniejsze. Mieliśmy w zeszłym roku oczywiście program Nasze Auto, które też napędziło klientów na samochody elektryczne. Teraz producenci idą tym tropem i zorientowali się, że te ceny zbyt wysokie nie działają na

0: korzyść, więc też potrafią zejść z ceny samochodu elektrycznego. Auta elektryczne i spalinowe, powoli ta cena się wyrównuje, nie w każdym wypadku, ale jednak. Także rzeczywiście idzie to w stronę no, coraz większej popularności, nie tak szybko, jak sobie niektórzy wyobrażali i pewnie jeszcze trochę to potrwa, zarówno w Polsce, jak i w Europie. No ale myślę, że samochody elektryczne staną się takim segmentem stałym na rynku motoryzacyjnym.
1: I typy nadwozia także są SUV-ami, jeśli chodzi o te popularne.
0: Bardzo często tak, tak,
1: elektryki.
0: Elektryczne SUV. No tak, no bo tu wiadomo, że jeśli chcemy sprzedać auto, a klient pyta o SUV-a spalinowego, to także będzie zainteresowany SUV-em elektrycznym.
1: No cóż, lubimy siedzieć wyżej, widzieć więcej i mieć taki rodzinny samochód, który jednocześnie też nie jest pozbawiony dynamiki, jeśli chodzi o jazdę. No. Darek Balcerzyk, coś pan jeszcze chciał dodać, czy
0: nie,
1: stawiamy
0: dziękuję,
1: kropkę? Uprzejmie. Dobrze, Darek Balcerzyk, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samra. Jeszcze mam kilka pytań, a jeszcze to innym razem porozmawiamy o cenach.
0: Z przyjemnością.
1: Chociaż powinniśmy, może nawet teraz, no ale zostawmy sobie coś na deser, na inny raz.

0: I mamy 11 minut do godziny 17. Ewa Mierzejewska pojawiła się na swoim miejscu, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na drogach jest na tyle trudna, że w ogóle nie mieszczą mi się utrudnienia związane z popołudniowym szczytem komunikacyjnym, bo tak dużo dzieje się na trasach w związku z kolizjami i utrudnieniami po wypadkach. I teraz S5 i pogorszenie sytuacji między węzłami Żnin, Zachód i Biskupin w pobliżu Żnina. Tutaj mieliśmy informację o tym, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Teraz wiemy o tym, że całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania po awarii, jak przypuszczam, ciężarówki na 108 kilometrze. Cały czas także utrzymuje się blokada A4 między węzłami Opole Południe, Opole Zachód w pobliżu miejscowości Ochodze po śmiertelnym w skutkach zderzeniu samochodu ciężarowego z lawetą. Tutaj zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia od 232 kilometra. Tutaj sytuacja na A4 akurat w tym miejscu nieco się poprawiła, bo wcześniej mieliśmy też utrudnienia między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Więc teraz ten odcinek zamknięcia autostrady skrócił się z kilkudziesięciu do kilku kilometrów, ale i tak z A4 trzeba zjeżdżać i może to być na przykład węzeł no przy obwodnicy Niemodlina tutaj i skręcamy na 46 najpierw, a później tą trasą dojeżdżamy do drogi krajowej numer 94 i to będzie chyba najlepszy objazd. Czyli na wysokości Niemodlina zjeżdżamy z autostrady na 46, a potem jedziemy drogą krajową numer 94 i w ten sposób omijamy zamknięty na jezdnie w kierunku Wrocławia fragment autostrady. Na A4 w Dolnośląskiem mamy też problemy między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. Tutaj jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 102 kilometrze po awarii ciężarówki. I jeszcze droga krajowa numer 51, odcinek Glitzbark Wermiński Olsztyn w Dobrym Mieście. Po awarii ciężarówki obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 62 kilometrze. Nie widać już za to większych utrudnień na S3 między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód w pobliżu Deszczna, a wcześniej samochód osobowy uderzył tam w barierę i było zwężenie w kierunku Gorzowa. Cały czas służby twierdzą, że na 99 kilometrze cały czas są utrudnienia z tego powodu i zamknięty jest jeden pas, ale nie widać tego już na mapie, więc prawdopodobnie służby usunęły skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze już prawie godzina, o właśnie teraz, 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W wielu miejscach pochmurno, choć na zachodzie i północnym zachodzie w drugiej połowie nocy pojawią się już większe przejaśnienia. Tam też stopniowo zanikną przelotne opady deszczu. Na wschodzie, w centrum deszcz będzie bardziej rozproszony, natomiast na południu kraju tam nasuwa się strefa bardziej jednostajnych opadów i raczej miejscami o umiarkowanym natężeniu. Wystąpią także burze, szczególnie w pierwszej części nocy. IMGW zwraca uwagę na możliwy silniejszy wiatr w czasie ich trwania w porywach do 65 km na godzinę lokalnie, na wschodzie nawet do 70, nad morzem również wietrznie, tam porywy do 65 km na godzinę. Najwięcej deszczu, to tak jak wspomniałem, spadnie na południu. W górach sytuacja bardziej zimowa, nad ranem wysoko w Tatrach deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr w porywach osiągnie tam do 70 km na godzinę. Temperatura w nocy od około 4 stopni na Suwalszczyźnie, nie, przepraszam, na Pomorzu Zachodnim, 8 stopni w centrum w nocy, do 12-13 na Podkarpaciu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czyli w nocy Pomorze Zachodnie 4 stopnie, centrum 8, a 12-13 Podkarpacie, czyli południowy wschód. Kolejna godzina naszego spotkania, a w niej o jeździe samochodem elektrycznym porozmawiam z naszym gościem w ramach naszego cotygodniowego cyklu. Nie zabraknie także informacji drogowych. Widzę, że jest zmiana. Emilia się pojawiła, Ewa idzie do domu. No tak, ale oczywiście pozostaje wspólny mianownik, czyli najbardziej aktualne informacje drogowe. I jedziemy dalej.

0: Emilia Kleszczewska pojawiła się w naszym studiu. Jak tam na dworze jest? Bo my tu nie mamy okna i mogłabyś coś poopowiadać.
1: Pogoda niezdecydowana jak kobieta. Raz pada, potem nie pada, potem pada, potem nie pada i tak w kółko. Dosłownie jak jechałam do pracy, to dwa razy była ulewa i potem było, znaczy może nie sucho, tylko nie padało przez jakiś czas.
0: Aha, no to dziękujemy bardzo. To a propos Warszawy i nas tutaj w studiu. Ale pewnie wy widzicie więcej, jeśli chodzi o różne inne miejsca w naszym kraju. Tymczasem my całkiem sporo widzimy a propos tego, co dzieje się na drogach, i Emilia ma najnowsze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tak jak moja poprzedniczka Ewa wspomniała już wcześniej, dzieje się naprawdę dużo, jest sporo utrudnień, między innymi na ekspresówkach S5, to węzeł Żnin Zachód do węzła Biskupin, czyli województwo kujawsko-pomorskie, 108 km, gdzie jest awaria pojazdu, zablokowana została jezdnia w kierunku Poznania, od 16.10 trwają te utrudnienia i do mniej więcej 18.00 one jeszcze powinny tam być. Autostrada A4 to węzeł Mikołajowice do węzła Wądroże Wielkie, czyli województwo dolnośląskie, i tam to akurat 102 km i też awaria, ale pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. S3 to węzeł Gorzów Wielkopolski Południe do węzła Skwierzyna Zachód, a dokładniej na wysokości miejscowości Deszczno w województwie lubuskim, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery, ale na szczęście nie ma osób rannych. Natomiast jest blokada jednego pasa jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Z mniejszych tras na pewno trzeba wymienić drogę krajową numer 51, czyli odcinek Lidzbark Warmiński Olsztyn na wysokości Dobrego Miasta, 62 km, i tam również awaria, również ciężarówki. Wprowadzony jest ruch naprzemienny i krótka informacja z drogi krajowej numer 7, Kazuń Nowy, Łomianki na wysokości Czosnowa, zderzenie samochodu osobowego z samochodem dostawczym i cały czas jest blokada lewego pasa ruchu w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: W naszym studiu Paweł Kacperek, więc wsiadamy do auta elektrycznego.
1: Jazda na zielonym.
0: A tu rozładowana bateria. Coraz rzadziej.
2: Zdecydowanie coraz rzadziej i będzie coraz rzadziej, bo to, co pokazują ostatnio producenci samochodów, pozwala sądzić, że jest coraz lepiej. Coraz większe zasięgi i coraz szybciej ładowane baterie. Rozładowana może być, ale to już tylko i wyłącznie z naszej winy.
0: Pawle, chwalą się producenci różnych samochodów, że jakieś tam auto ma już 800-900 kilometrów zasięgu. Być może są jeszcze poważniejsze konstrukcje, które mają jeszcze więcej. Ale bardzo często później okazuje się przy testach, że ten deklarowany zasięg nie odpowiada temu, co w rzeczywistości. Z czego to wynika?
2: Ze stylu jazdy, to po pierwsze. Po drugie, jest coś takiego jak jednostka WLTP, która nie zawsze odpowiada kilometrom, ale rzeczywiście w jakichś jednostkach ten prognozowany zasięg producenci muszą podawać. Chętnie się tym chwalą. Najlepiej sprawdzić to samemu. Tylko pamiętajmy, że podobnie jak w przypadku samochodów z silnikiem spalinowym, to, jak ciężką mamy nogę chociażby, powoduje, jak daleko dojedziemy na pełnym baku. I tutaj jest dokładnie to samo. Wysokie zużycie energii, wysoka konsumpcja, to też bardzo szybka jazda. Jeżeli jeździmy wolniej, to nie znaczy 50 km na godzinę, ale chociażby z dopuszczalnymi prędkościami na polskich drogach, wówczas to zużycie energii będzie mniejsze.
0: Do jakich pojemności baterii dążą dzisiaj producenci?
2: No, mógłbym odpowiedzieć, że do jak największych, ale to oczywiście nie jest odpowiedź. Dzisiaj taką coraz bardziej popularną pojemnością baterii to jest 100 kWh, gdzie jeszcze kilka lat temu to był totalny kosmos. A dzisiaj już coraz więcej samochodów i wcale nie tych premium, tylko także z tej średniej, można powiedzieć, półki po taką baterię sięga, ale to z kolei jest wynik postępu technologicznego, postępu bateryjnego, gdyż te baterie z kwartału na kwartał są coraz bardziej unowocześniane i oferują coraz więcej możliwości. I teraz tak, z mojego punktu widzenia ja się zacząłem zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, no bo już osiągamy takie granice, że ten 1000 kilometrów przejedziemy na jednym ładowaniu. Pytanie, czy rzeczywiście my tego potrzebujemy.
0: Mm-hmm. No tak. Z jednej strony jest ta wątpliwość, o której ty mówisz, ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile producenci próbują z tej pojemności, o której wspomniałeś, wycisnąć jak najwięcej. Czyli mamy sobie pojemność baterii, ale wiemy też, że różne inne podzespoły w samochodzie, jego lekkość, systemy rozrywki, wszystko to, co do tej baterii jest podłączone, także ostatecznie wpływa na zużycie. Na ile tutaj następuje optymalizacja?
2: Tak, ja sprawdzałem, jak to wygląda w rzeczywistości i nie wiem, czy cię nie zmartwię, ale te wszystkie multimedia, klimatyzacja, podgrzewanie kierownicy, podgrzewanie foteli, to jest zaledwie 5%. To jest naprawdę niewielka skala. Oczywiście to ma znaczenie, jeżeli zostało nam 5% i jedziemy do najbliższej ładowarki. Wtedy dla pewności może warto to wyłączyć, ale w takiej normalnej jeździe to jest naprawdę bardzo niski procent i pamiętajmy też o tym, że samochody elektryczne są wyposażone, mają coś takiego, co się nazywa rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii. I jeżeli umiejętnie jeździmy, to znaczy często zdejmujemy nogę, nie korzystamy z hamulca, tylko zdejmujemy nogę z pedału przyspieszenia, to my wtedy tę energię odzyskujemy. Więc ja bym powiedział, że jeżeli potrafimy jeździć, to co odzyskamy, to nam zrekompensuje właśnie te dodatkowe funkcje, o których wspomniałeś.
0: Ale są też producenci samochodów. Zdaje się, że to jest konkretnie Porsche, które trochę zmieniło filozofię a propos rekuperacji, czyli oni policzyli, że tak nie do końca puszczenie gazu i gwałtowne wyhamowanie samochodu się opłaca, bo lepiej, żeby samochód się toczył, bo kiedy zwolni, to później musimy znowu zużyć energię na to, żeby go rozpędzić. I mamy pewnego rodzaju nowe podejście także do hamowania silnikiem w samochodach elektrycznych.
2: Tak, ale jeżeli mówisz, że żeby go rozpędzić...
0: Czyli rozpędzić...

0: sprawdzamy, wykorzystujemy energię i kiedy na przykład, nie wiem, dojeżdżamy do jakiejś estakady, nie potrzebujemy takiego, możemy sobie przez jakiś czas pojechać tak spokojnie, czyli puszczamy pedał gazu i on się jeszcze, ten samochód, dosyć wartko nam toczy, po prostu mknie sobie.
1: A już wiem, do czego zmierzasz, bo na początku nie zrozumiałem. Pamiętaj o tym, że tą rekuperacją w większości samochodów możemy sterować. To jest fantastyczne, dlatego ja z tego bardzo często korzystam. Lubię, jak ta jest minimum trzypoziomowa, bo niektóre auta rzeczywiście mają tylko włączysz, wyłączysz. Ewentualnie to się nazywa i-pedal w niektórych samochodach i wtedy nie mamy możliwości stopniowania tej siły hamowania. O, to jest dobre określenie. Ale są też takie marki, są też takie auta, gdzie mamy po prostu łopatki pod kierownicą i wtedy możemy sobie stopniować. I jeżeli totalnie odpuścimy pedał przyspieszenia, hamujemy za bardzo, zmieniamy o 1 bądź 2 stopnie, to auto nam przyspiesza, a później przed samym na przykład skrzyżowaniem wtedy zmniejszamy na maksa.
2: Jazda na zielonym.
0: A propos baterii, też do samej baterii mamy różne podejścia. Wspomniałeś o tych dużych pojemnościach. Jeśli chodzi o czasy ładowania, jak to dzisiaj wygląda? Bo nie bez powodu na przykład Chińczycy testują rozwiązanie, które ma ostatecznie zaoszczędzić czas, czyli podjeżdżamy do odpowiedniego miejsca po to, żeby wymienić baterię na naładowaną.
1: Tak, to tutaj musimy rozgraniczyć dwa rodzaje baterii, bo tak, to o czym mówisz, to są te popularnie zwane swapy, gdzie sobie podjeżdżamy, są niektóre marki samochodów takie, gdzie wymieniamy tę baterię, czy poszczególne bloki baterii, bo to lepiej brzmi i jedziemy dalej. Natomiast ja bym skupił się jeszcze na tych rozwiązaniach, których jest więcej, samochodach bateryjnych ładowanych za pośrednictwem stacji ładowania i tutaj to, do czego dochodzimy, to znowu powiem, że już się robi za szybko, bo jeżeli samochód jesteśmy w stanie naładować od 10 do 80-90% w przedziale 10-15 minut, to jest to już na tyle szybko, że gdybyśmy sprawdzili, ile czasu nam zajmuje podjechanie na stację benzynową, zatankowanie, pójście później do kasy i opłacenie tego, to okaże się, że jesteśmy dokładnie w tym samym czasie. Ba, często mówiło się tak, że podczas ładowania samochodu elektrycznego możemy zjeść obiad, posiłek, jakiekolwiek danie. To tutaj okazuje się, że zanim to zrobimy, będziemy musieli wrócić, bo odłączyć samochód, bo już się naładuje.
0: No dobrze, czyli te prędkości, także jeśli chodzi o ładowanie, są coraz bardziej imponujące. Jesteśmy w stanie w miarę szybko naładować samochód bez wymiany akumulatora na nowy. To już nie jest większą przeszkodą. Ciekaw jestem, wrócimy oczywiście do tego tematu Chiny kontra reszta świata i czy te auta rzeczywiście są lepsze. Jeżeli tak, to pod jakimi względami, a pod jakimi są gorsze.
2: Jazda na zielonym.

0: Pół godziny do 18. Emilia Kleszczewska z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaglądamy, gdzie najbardziej się korkuje. Przejazd jest praktycznie niemożliwy na wysokości Żnina w kierunku Gniezna. Korek jest dokładnie na rondzie, który łączy ekspresówkę i drogę wojewódzką numer 251. Jest też częściowa blokada tego odcinka. Najlepiej wybrać objazd i może niekoniecznie przez sam Żnin, bo samochody już częściowo wybrały właśnie taką alternatywę i samo centrum miasta także zaczęło się korkować. Nieco wcześniej w miejscowości Szubin można zjechać na drogę wojewódzką numer 246 i przez Łabiszyn, później Krotoszyn i Dąbrowę dojechać do drogi krajowej numer 15. Następnie krajówką można dojechać już na spokojnie do Gniezna czy dalej do Poznania. Długi korek jest w Gdyni. Ekspresowa siódemka to obwodnica Trójmiasta. Spowolnienia zaczynają się przed węzłem Gdynia-Wielki Kack i to mocne przewężenie trasy w kierunku Gdyni jest na odcinku niecałych 4 km. Wolniej jedzie się także przez S6. Korek jest przed samym węzłem Gdańsk-Południe. Ruch kumuluje się na wysokości węzła, który łączy się z drogą wojewódzką numer 221. Bardzo duże przewężenie S8 w centrum Warszawy. Ekspresówka to naprawdę długi postój już od samego parku Górczewska i tu zaczyna się robić gęsto. Korek prowadzi aż do samego mostu generała Grota Roweckiego, czyli mowa o nitce, która prowadzi kierowców do Marek i dalej do Białegostoku, choć w drugą stronę samochody też stoją dokładnie na samym moście. Ruch wcale nie mniejszy na S2, czyli południowa część stolicy. Samochody ustawiają się za węzłem Opacz, kierunek Siedlce, a także po drugiej stronie S2 na skrzyżowaniu z ulicą Puławską.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do jazdy samochodem elektrycznym.
1: Jazda na zielonym.
0: Paweł Kacperek w naszym studiu. Jeśli popatrzymy sobie na liczbę patentów, to te patenty zgłaszane przez chińskie firmy motoryzacyjne, no, ich przybywa w różnych obszarach. Między innymi chodzi o konstrukcję, chodzi o konstrukcję baterii, chodzi o gęstość ogniw i tak dalej, i tak dalej. Czy ta chińska motoryzacja rzeczywiście ma szansę przebić, mówimy o elektrycznych samochodach, te europejskie czy amerykańskie?
2: To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Wiesz dlaczego? Bo wspomniałeś o patentach. Patenty dzisiaj mają bardzo duży wymiar marketingowy. Chińskie koncerny to są nowe koncerny. One dotąd nie miały tych patentów i dlatego nimi się chwalą. Ale gdybyśmy zestawili liczbę chińskich patentów z koncernami europejskimi, to wcale już by tak kolorowo nie wyglądało, bo rzeczywiście

0: te koncerny europejskie też mają bardzo dużo patentów, tylko to już dzisiaj nie jest element komunikatu marketingowego i o tym bardzo, tak bardzo się nie chwali.
1: Ja to sprawdziłem, tak. Mhm. Ja to sprawdziłem. Jeśli chodzi o znane już od wielu, wielu lat firmy produkujące samochody chociażby z Europy, to tutaj rzeczywiście tych patentów jest sporo, ale podkreślane są też inne rzeczy. Że jeśli chodzi o Chińczyków, to oni eksperymentują i nie do końca dbają o bezpieczeństwo, tak to nazwijmy, tego produktu, który jest gdzieś tam finalnie implementowany w jakimś samochodzie. Jeśli chodzi o europejskie firmy, to tutaj podejście jest zupełnie inne. Wprowadzane jest dopiero coś i patentowane, jeżeli ten produkt się rzeczywiście sprawdził i możemy na niego liczyć.
0: Bo europejska motoryzacja to jest motoryzacja z tradycjami. I zawsze tak było i do tego przywykliśmy. Tylko, że świat się zmienił. Tylko, że pojawiły się Chiny i właśnie ze swoim pomysłem na motoryzację, gdzie rzeczywiście bardzo często, ale to nie tylko samochody, ale to będzie też mikromobilność, to też będą hulajnogi, to też będą inne produkty, które są bardzo często wpuszczane, żeby nie powiedzieć gorzej, na europejski rynek i w przypadku tych mikroserii, małych serii, ich obowiązują zupełnie inne prawa, zupełnie inny proces homologacyjny i dlatego czasami może zdarzyć się tak, że trafimy na te produkty nie do końca sprawdzone, ale rzeczywiście tak to jest i według mnie to może powodować problemy.
1: No tak, ale powiedzmy to sobie też jasno, że nie wszystkie rzeczy oczywiście produkowane, nawet jeśli chodzi o motoryzację w Europie, nie są obarczone wadami, bo takie przypadki też się zdarzają. I zwłaszcza jeśli chodzi o motoryzację, no to tutaj wyjątku też nie może być. Chodzi tylko o podejście do konstruowania pewnych rzeczy. No dobrze, ale wracając do tematu głównego, chińska motoryzacja. Jakie ty widzisz przewagi, jeśli chodzi o auta elektryczne?
0: Wiele przewag. Szybkość reakcji. To znaczy, jeżeli w chińskich koncertach, tych większych, coś nie działa i rzeczywiście to zostaje nagminnie zgłaszane, albo jest jakaś rzecz do poprawy, to oni szybko będą reagowali. Oni będą pracowali, aż te zmiany zostaną wdrożone, w przeciwieństwie do koncertów europejskich, gdzie tutaj była znacznie większa opieszałość. Mam nadzieję, że dzięki Chińczykom to się też może zmienić, że to będzie ten pozytywny aspekt, że koncerny europejskie zaczną reagować szybciej, bo już zaczynają reagować, to już chociażby widać w polityce cenowej. To jest ten drugi argument. To jest ta druga przewaga chińskiej motoryzacji, że na razie cały czas są jeszcze dużo bardziej atrakcyjni cenowo, ale dzięki temu znowu europejskie koncerny i koreańskie zaczęły reagować i obniżać te ceny. Kolejna rzecz, którą, no tutaj to jest chyba bezkonkurencyjne, to są te baterie. Bo chociażby nawet amerykańska Tesla też posiłkuje się bateriami od chińskiego producenta BYD. W związku z tym, no tutaj rzeczywiście i te wszystkie rekordy, które są ostatnio pokazywane, należą do producentów chińskich.
1: Ale powiedzmy sobie też o tym, że to BYD produkowało dawno, jeszcze dawno temu, zanim weszli w samochody, baterie do smartfonów Ericssona, Nokii.
0: Dlatego mają skąd czerpać doświadczenie.
1: Zmieniła się tylko skala, tak, ale jeśli chodzi o produkcję akumulatorów, to oni mają rzeczywiście dużo doświadczenia i inwestowali to w to przez lata, więc teraz to się gdzieś tam zaczyna monetyzować. Systemy rozrywki. Jeszcze na tym się skupmy.
0: Moja ulubiona część, można powiedzieć. Ja bym tutaj w przypadku chińskiej motoryzacji podzielił to na dwie rzeczy. Gadżety, czyli wszystkie rzeczy, które są sterowane elektronicznie. Jakieś wysuwające się ekrany, fotele z masażem, w ogóle podnoszące się do góry. No cuda, które można sobie wymyśleć. Rzeczywiście Chińczycy to wdrażają i są w tym dobrzy. Nie mogę powiedzieć, że niezawodni, bo nie wiem, jak to będzie w dłuższej perspektywie czasowej funkcjonowało, czy to się nie zepsuje. Ale to jest na plus. To są na pewno dużo lepsi, dużo szybciej reagują, dużo bardziej otwarci i wymyślają coraz to ciekawsze rzeczy.
1: No dobrze, natomiast, ale są też takie przypadki, że włączając jakiś chiński samochód, tam jest wyświetlana taka wizualizacja marki. I zanim ona się skończy, a już dawno chcemy jechać, no to nie możemy za bardzo jakby poustawiać sobie różnych rzeczy w samochodzie i wybrać się w podróż, bo musimy czekać, aż te 40 sekund przejdzie, zanim ten przekaz dotyczący marki do nas dojdzie. No to są rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, jeśli chodzi o naszych kierowców.

0: I my nie chcemy tego oglądać.
1: I to jest właśnie ta druga część odpowiedzi na twoje pytanie, że o ile gadżety są naprawdę super, to ta inforozrywka, systemy infotainment, ba, systemy operacyjne, na których dzisiaj auta działają, tutaj pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Po pierwsze, zawieszają, nie wszystkie, ale zdarza im się zawiesić. Po drugie, są mniej kompatybilne z takimi rozwiązaniami jak Android Auto czy CarPlay. Tutaj ta komunikacja potrafi znacznie bardziej szwankować. Kolejna bardzo istotna rzecz, aplikacje mobilne, które bardzo często albo ich w ogóle nie ma, albo są w języku chińskim, a w przypadku samochodów elektrycznych apka jest wręcz kluczowa, by można było zdalnie włączyć sobie ogrzewanie bądź klimatyzację w aucie. Tutaj sam proces rejestracji będzie bardzo trudny, chyba że znamy język chiński. I takich elementów, już nie wspominam o nawigacji, która czasami jest, a czasami w ogóle jej nie ma, jest nieadekwatna zupełnie, nieaktualizowana, jeżeli chodzi o polskie drogi.
0: No właśnie, sporo tych różnic jest. Auta oczywiście na etapie katalogu czy w salonie wyglądają imponująco, czy też nawet na etapie targów, które odbyły się jakiś czas temu w Poznaniu i tam była dominacja chińskich marek, ale pamiętajmy, że kiedy kupujemy auto, to emocje w pewnym momencie trzeba gdzieś tam schłodzić i kierować się jakąś taką być może bardziej chłodną kalkulacją. Paweł Kacperek, bardzo dziękuję. Jak zwykle co poniedziałek o autach elektrycznych.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jazda na zielonym.

0: Emilko, no powiedz, jak tam podoba ci się dzisiaj poziom życzliwości w naszej redakcji?
1: Bo tu... Bardzo mi się podoba. Ja właśnie mówię, że jestem najmłodsza i muszę tutaj od ciebie po prostu reprymendy zbierać.
0: Ja? Od ciebie? Nie, przecież no, ja sobie trochę żartowałem.
1: Ty możesz ode mnie też.
0: Tak, ale no, tak, Monika jest moją przyjaciółką. Eldar, bardzo profesjonalny, zawodowy, miły, sympatyczny. Ty świetnie informujesz kierowców. O, Paulinka jeszcze, Olak przyszła teraz.
1: Jeszcze był nasz gość.
0: Trochę wygląda jak pani od biologii, która nie postawiła jeszcze nigdy żadnej jedynki i wszystkim daje zawsze plusy i piątki. No, no i był nasz Paweł, Pawełek chciałem powiedzieć, który opowiadał nam o elektrykach jak co tydzień. Dosyć już tego lukru, bo deszcz pada w wielu miejscach. Trzeba skupić się na jeździe, ale także na życzliwości, bo tego nigdy za wiele.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my apelujemy o tą życzliwość na drogach dzisiaj. Bądźcie życzliwi, bo dzieje się dość sporo, o czym już była mowa wcześniej, chociaż widać, że służby są życzliwe i już powoli kończą się niektóre utrudnienia na S3, na drodze krajowej numer 7 i na drodze krajowej numer 1 oraz jeszcze mamy tu S5. Czyli gdzie już jest czysto? Węzeł Gorzów Wielkopolski Południe do węzła Skwierzyna Zachód na wysokości miejscowości Deszczno. 99 km, tam samochód osobowy wcześniej uderzył w bariery i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Czysto, jeżeli chodzi o te największe trasy, też już na S5, Żnin Zachód, do węzła Biskupin, gdzie była awaria pojazdu i zablokowana była jezdnia w kierunku Poznania. Bez problemów jedzie się na krajówkach, Krajowa Siódemka, Kazuń Nowy, Łomianki i tam zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Warszawy, już tych utrudnień nie ma. Droga krajowa numer 1, Bielsko-Biała Tychy na wysokości Pszczyny, gdzie była blokada w kierunku Katowic oraz droga krajowa numer 51, Lidzbark Warmiński Olsztyn na wysokości Dobrego Miasta. Po awarii pojazdu ciężarowego wprowadzony był ruch naprzemienny. Natomiast jeszcze króciutko sprawdzamy, gdzie te utrudnienia trwają. To jest autostrada A4 między Opolem Południe a węzłem Opole Zachód. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
5: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Zbyszek Zegler pojawił się w naszym studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Piotrze. Trochę o tym, o czym rozmawialiśmy, będzie dzisiaj po 19, bo Piotr Szwendrowski jest ekspertem zdrowia psychicznego, prezesem Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, ale też wielkim fanem hip-hopu. Także my rozmawialiśmy o tym, jak się przy takiej wietrznej pogodzie...
0: Jak wiatr wpływa na samopoczucie człowieka. Tak,
1: w głowie różne rzeczy dzieją. Z Piotrem Szwendrowskim, panem prezesem, też będziemy trochę o tym rozmawiać.
0: Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Firan, do usłyszenia. Zbyszek Zegler po godzinie 18.
1: Zapraszam.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W rzeczy samej to Polskie Radio Kierowców. Minęła godzina 18. Zaczynamy na luzie od prognozy pogody, a właściwie od stanu pogody na tę chwilę. Rozbieżności temperaturowe ogromne. 22,5 stopnia w tej chwili to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Siedlce, najzimniejsze Świnoujście, niecałe 11 stopni, 10 i 9. Jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, to najwyższa jest w Legnicy, 22 stopnie, w Świnoujściu najniższa 9 stopni. No i takie umiarkowanie zachęcające informacje od synoptyków. W poniedziałek deszcz i burze, we wtorek ochłodzenie. Co by tu dobrego powiedzieć o tym, co się w tej chwili dzieje? No nie ma za wiele dobrych informacji, ale mogę przestrzegać, że w nocy dzisiejszej w całym kraju będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami na zachodzie. No to jest jakiś pozytyw. Przelotne opady deszczu na wschodzie. Na południowym wschodzie i południu możliwe burze. Intensywne opady na Śląsku i w Małopolsce. Spadnie tam od 25 do nawet 30 mm wody na metr kwadratowy. Obowiązuje ostrzeżenie o burzach i deszczu w ciągu nocy dla województwa śląskiego. Temperatury niewysokie, w nocy 6-5 stopni nad morzem, około 12 na Lubelszczyźnie i na krańcach południowo-wschodnich. Do tego wiatr z kierunków południowych, na wybrzeżu porywy nawet do 65 km na godzinę. Wiatr będzie skręcał z południowego na zachodni i północno-zachodni. W górach, szczególnie w Tatrach, wystąpią opady deszczu, ze śniegiem i śniegu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie. Dzisiejszym gościem w na luzie będzie Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, autor kampanii społecznej Sztuka Niesie Pomoc, czyli artyści dla młodego pokolenia. No, będzie o czym rozmawiać, i o muzyce, i o uzależnieniach, i o zagrożeniach, jakie czyhają na nasze dzieci. Program realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Eldar Pedorenko, realizator, Emilia Kleszczewska już za niespełna 8 minut będzie raportowała z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie. Do godziny 22 będziemy jechali razem. Postaram się jak najwięcej grać dobrze, mniej mówić, a jeśli to też dobrze. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, na początek naszego dzisiejszego spotkania.

0: 10 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, i tu już mamy pełnię informacji tak naprawdę. Jeżeli jest 10 minut po pełnej godzinie, jeżeli słuchacie Polskiego Radia Kierowców, to nawet jeśli jest na luzie, bo tak nazywa się audycja, która w tej chwili trwa na naszej antenie, to sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Emilia to wie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wiemy coraz więcej dobrych rzeczy. Na szczęście ten popołudniowy szczyt już się kończy i to dobrze, bo naprawdę działo się dzisiaj sporo poważnych wypadków drogowych. Natomiast zaglądając na mapy, to już widać, że powoli rozluźnia się sytuacja na S6 i na S7 w województwie pomorskim. To jest od Gdyni Wielki Kack w kierunku centrum miasta, centrum Gdyni. Tam już nie ma problemów, chociaż na S6 jeszcze mogą takowe być. Na wysokości miejscowości Kowale do samego węzła, który łączy się z właśnie S7. Przypominam, to obwodnica Trójmiasta. To województwo pomorskie, a zaglądamy do Warszawy, do centrum. Tam sporo się działo od samego rana tak naprawdę już. W tym momencie nitka w kierunku Marek i Białegostoku już jest w zupełności przejezdna. Tutaj rzeczywiście nie ma już praktycznie żadnych utrudnień. Jeżeli chodzi o nitkę, która prowadzi Was do Łodzi, również jeździ się bardzo dobrze. Kraków. Zaglądamy na południową autostradę miasta, także nitki obie są w 100% przejezdne do Tarnowa i w kierunku Katowic. Aglomeracja Śląska również czysto. No i tak naprawdę jawi nam się cały czas to jedno bardzo poważne zdarzenie na mapie: województwo opolskie. Tam bardzo trudne warunki, jeżeli chodzi o przejazd. Autostradowa czwórka i odcinek, który łączy drogę do Opola, czyli 45 droga krajowa oraz droga krajowa numer 46. Na tym odcinku, to prawie 20 km, nie można przejechać w kierunku Wrocławia. Warto oczywiście wybrać objazd. Jeżeli chodzi o Opole, to tutaj też korkuje się krajowa 46 i najlepiej ominąć te wszystkie trasy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 19. Bardzo dziękujemy i już zapraszamy na 19.30 na kolejny raport z dróg w wykonaniu Emilii Kleszczewskiej, a za chwilę spotkanie z dzisiejszym gościem, Piotrem Szwendrowskim, prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia.
3: Reklama. Tak brzmi Twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: Dzień dobry, słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Spotkanie z dzisiejszym gościem wyjątkowym, ponieważ nie jest to ani artysta, chociaż ustalimy, może jakieś inklinacje artystyczne gdzieś tam się pojawiają, ani aktor, ani wokalista, ale pan prezes, pan Piotr Szwendrowski, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Jestem zaszczycony, bardzo mi miło pana gościć u nas.
1: Witam również, dzień dobry, to ja jestem zaszczycony, naprawdę.
0: To słuchacze rozstrzygną. W każdym razie jest pan ekspertem zdrowia psychicznego. To już jest bardzo kuszące, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach dla kierowców to jest niezwykle istotne. My sobie nie do końca pewnie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo to jest ważne, ale też jako prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, no ma pan wpływ na całe rodziny, na kierowców, na tych wszystkich, którzy są w ich otoczeniu i którzy mają wpływ na nich samych i na to, w jaki sposób prowadzą samochód. No bo jeżeli się ma głowę zawaloną tym, że problemy z dzieckiem nie dają spać, nie dają normalnie funkcjonować, no to nie można być też dobrym kierowcą. W dobrym kierunku idę.
1: Powiem tak, idzie pan w bardzo dobrym kierunku, bo już postawił pan jeden z bardzo ważnych, kluczowych rzeczy, która często jest pomijana, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to nie jest tylko ich sprawa. To jest kwestia rodziny, rodziców, bo rodzina to najbardziej skuteczny, najlepszy czynnik chroniący zdrowie psychiczne.
0: Co jeśli to znaczy? Jeśli jest zaangażowany,
1: jeśli jest obecny, jeśli jest uważny, i jeśli nie próbuje na przykład rekompensować swoich braków z dzieciństwa albo innych braków, albo nieprzepracowanych rzeczy w postaci na przykład drogich zabawek albo drogich ciuchów za parę tysięcy złotych dla swojego dziecka, zachorowuje się, żeby tylko dzieci miały lepiej niż ja.
0: Kosztem normalnych relacji.
1: Kosztem relacji, kosztem czasu. A tego nie da się kupić, tego nie da się cofnąć.
0: Czas. Czas jest w tej chwili, wszyscy powtarzają, biznesmeni, pan też jest ekonomistą, więc to wydaje mi się, że też warto uwypuklić. Czas jest największym, najpoważniejszym zasobem, najdroższym zasobem każdego, bez względu na to, ile zarabia, bez względu na to, jakie piastuje stanowisko. No jeżeli nie mamy czasu, to jesteśmy, wiadomo, w bardzo trudnej sytuacji. A bardzo często jest tak, że w tej gradacji, jaką sobie ustawiamy, dziecko, czy w ogóle to, co nie przynosi takiego natychmiastowego zysku w postaci zmiany na koncie, jest marginalizowane. Co robić, żeby tak nie było?
1: Oprócz czasu jeszcze dorzucę czas i zdrowie. Czyli dwie takie, można powiedzieć, nadrzędne,
0: zmienne,
1: których faktycznie nie da się kupić. Co z tym zrobić?
0: Jak robić, żeby to mieć?
1: To jest bardzo dobre pytanie. No, przede wszystkim zarządzanie sobą w czasie. Kiedyś przez lata były różne super świetne szkolenia zarządzanie czasem. Ale nie można zarządzać czasem.
0: Można zarządzać
1: sobą w czasie. Więc pytanie, jakie mamy priorytety? Czy w ogóle jakkolwiek planujemy swój dzień, swoje życie, swój tydzień? Tak? Czy weryfikujemy te plany? Więc to jest kwestia takiego momentu zatrzymania, bo mam poczucie, obserwując nie tylko ludzi dookoła, ale przede wszystkim siebie, że coraz szybciej pędzimy, jesteśmy bodźcowani taką ilością informacji, wyciągamy telefon i tam też algorytmy pięknie się nas uczą, znaczy pięknie w cudzysłowie, tak? Więc te przebodźcowanie i to tempo i ta ilość informacji to jest po prostu naprawdę zaczyna przygniatać i mam poczucie, że coraz bardziej pędzimy. Ja raz do roku na przykład robię sobie coś takiego, taką, nazwijmy to w cudzysłowie, pustelnię, że na 9 mniej więcej dni wyłączam się całkowicie od świata. Umysł mój w warunkach takich laboratoryjnych, gdzie jestem bez telefonu, gdzie jestem bez komputera, gdzie praktycznie z nikim nie rozmawiam, potrzebuje zazwyczaj średnio 3 dni, żeby przestał pracować na najwyższych obrotach. 3 dni w warunkach laboratoryjnych, tak? Więc jeżeli weekendu, niedzieli, święta nie mamy takiego

0: czasu, że ciągle gdzieś pędzimy, no to sorry. Mamy swoje ograniczenia, organizm, ktoś nas jakoś tak pięknie stworzył, a mam poczucie, że my ciągle próbujemy tym podkręcać ten organizm, między innymi, nie wiem, suplementami albo dieta i tak dalej. To jest wszystko bardzo ważne, ale w życiu najważniejsza jest równowaga.
1: A równowagi się nie osiąga, dodając sobie boosterów, coraz większych stymulantów. To dobry wniosek.
0: Bardzo dobry. Bardzo dobry.
1: Nawet jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo wsobnie nastawiony, bardzo zchillowany, to chyba nie ma sensu zmieniać tego tylko dlatego, że oczekuje tego społeczeństwo czy okoliczności w danym momencie. Namysł.

0: Panie Piotrze, zaczęliśmy od razu od bardzo konkretnych rzeczy, natomiast wydaje mi się, że słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców powinni wiedzieć jeszcze o tym, że to dzięki panu tak naprawdę już spotkali się z kilkoma naszymi gośćmi w Naluzie, ponieważ to dzięki panu mieliśmy okazję spotkać się z Grupsonem. To dzięki panu był u nas też Dariusz Kordek. To są wszystko osoby, które są zaangażowane w taką inicjatywę, która się nazywa Sztuka Niesie Pomoc. I o niej chciałbym za chwilę porozmawiać, ale najpierw to, co jest tak naprawdę kluczem do spotkania się u nas w Radiu Kierowców, czyli porozmawiajmy chwilę o samochodach. Czym pan do nas przyjechał dzisiaj?
1: Fordem Mondeo 2013 rok kombi diesel, bo zawsze byłem praktyczny. Więc już tak odpowiadając...
0: Uwielbiam ten srebrny panel po prawej od kierownicy. To jest coś, co...
1: I ogólnie linia jest bardzo ładna. I tak naprawdę...
0: i...
1: Tak, tak. No, bardzo fajny samochód, w sensie ekonomicznie poprawny. Zarówno części, jak i zakup. Niemca, żeby kupić...
0: No eksploatacja też całkiem. Tak. Mimo, że to jest duże auto, to pamiętam, że dosyć oszczędne.
1: Bardzo.
0: Jeżeli w dieslu, to tam
1: bardzo
0: można zejść poniżej 7 litrów. Nawet
1: bardzo oszczędnie. Tak, średnio, średnio mniej więcej 6,5 mi pali, no ale mam powiedzmy 130 na trasie, więc ale w granicach przepisów. Bardzo lubię ten samochód, bo jest praktyczny, chociaż marzy mi się, teraz dorastam do spełniania marzeń motoryzacyjnych, ale nie jakieś tam Ferrari, tylko marzy mi się na przykład Audi A6 kombi 4,2 V8 w benzynie, ale ten jeszcze przed wielopunktem, żeby sobie zagazować. I teraz pewnie niektórzy myślą sobie, o jajku, będzie taki silnik gazował, tak? Przepraszam, nie stać mnie, ale chciałbym mieć taki drugi samochód, taki dla przyjemności, żeby czasami po prostu nawet dlatego...
0: V8 zawsze będzie brzmiała tak, jak brzmi,
1: tak,
0: więc
1: tak,
0: no, czy tego na gazie...
1: Tego się nie oszuka, także przyjechałem Fordem.
0: Super, a jaki kolor?
1: Czarny.

0: Czyli pełnia, nie, jeszcze jakby był szary, to by było 100% zaangażowania w ekonomię i poprawność taką na maksa. Panie Piotrze, a jak był pan troszeczkę młodszy, tak powiedzmy 5-7 lat, to o jakim samochodzie pan marzył? Co wisiało nad łóżkiem,
1: ja
0: na
1: plakacie? Ja jak miałem 5-7 lat?
0: No tak.
1: Dobre pytanie. No wtedy, to pamiętam czasy, to były gumy turbo i się zbierało takie historyjki.
0: To tam były Nissany GTR na przykład.
1: Różne, tak. Później się pojawił jeszcze Need for Speed, bo ja akurat już w czwartej podstawówce miałem pierwszy komputer. Ale co ja miałem na plakacie? Znaczy tak, generalnie klasyk.
0: Jeśli, bo niekoniecznie...
1: Plakatu nie miałem, ale na przykład to, co najbardziej mi się podobało i tak utkwiło w głowie, to Porsche 911, ale ten taki klasyczny tam, powiedzmy 70-80
0: lata. Model Maryla Radowicz.
1: Tak, dokładnie. To Porsche to zawsze, do dzisiaj po prostu patrzę i podziwiam tą linię. Ma to po prostu, ma to coś, tak? Więc to jest ten kierunek. Ewentualnie później trochę jakiś na przykład Japończyki, jakiś Nissan, ale w tym to nie był GTR, bo jeszcze GTR-ów nie było. Co było przed GTR?
0: Skyline.
1: Skyline, Nissan Skyline, dokładnie.
0: Taki jak rzucona garść plasteliny na ziemię.
1: Tak, jeszcze Toyota Supra.
0: No to fajnie. No to mamy odrobinkę benzyny w żyłach płynie jednak przy takich wyborach z dzieciństwa. Panie Piotrze, proponuję, żebyśmy posłuchali muzyki, bo pan też jest zaangażowany. Zna się pan na muzyce. Te wybory są trafione.
1: Tak, zdecydowanie muzykę bardzo od zawsze mi towarzyszyła. Artystą nie jestem, ale zawsze byłem od backstage'u przy różnych imprezach i organizowałem też jakieś trasy koncertowe.
0: A komu?
1: No hip-hop. Hip-hop. Kiedyś, wiele lat temu, czy jak Grubson po premierze swojej pierwszej tej legalnej płyty ORS, to między innymi dla Grubsona, jeszcze kiedyś regowe czasy, na przykład Bob One, Kali, takie, no tak można powiedzieć. Wyrosłem na hip-hopie, ale też kocham reggae i ja mam takie swoje dwa...
0: A dancehall? Marika,
1: tak. Oczywiście, jak najbardziej. Junior Stress, także tak. To moje klimaty. Gutek w utworze wokalista Indias Bravos kiedyś śpiewał reggae jest w sercu mem, a ja mam także kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę, bo to też miało jeden z klasyków i reggae jest w sercu mem, czyli reggae i hip-hop zawsze gdzieś tam były i do dzisiaj mi towarzyszą.
0: To proponuję, żebyśmy, zanim posłuchamy Grubsona, bo to będzie zwieńczenie całej naszej rozmowy i zamknięcie, wydaje mi się, że słuchacze, którzy pamiętają naszą rozmowę z Tomkiem, to będą wiedzieli dlaczego. Natomiast teraz, jeżeli pan pozwoli, to może, zresztą zaproponowany przez pana Gibbs i Dam wiarę.
1: Idealnie.

0: Are katechezy od hip-hopowców. W PRK w Polskim Radiu Kierowców wracamy wkrótce do rozmowy z Piotrem Szwendrowskim, prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, ale jest 19.30 i słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców, więc...
1: Wiara daje cuda, jest coraz lepiej.
0: Tak?
1: Na drogach, tak.
0: No to myślę, że też i kwestia troszeczkę pracy służb. Sprawdźmy, co tam Emilia jeszcze wie na temat tego, co się dzieje na drogach u nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyło się najbardziej intensywne utrudnienie, które mieliśmy na mapach, ale też w naszych informacjach od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I można się tutaj domyślać, tak, to jest województwo opolskie, autostradowa czwórka, właśnie w drodze do Wrocławia. I informacja jest dosłownie sprzed 5 minut. Na wysokości miejscowości Ochodze, przypomnijmy, na 232 kilometrze zderzenie było pojazdu ciężarowego z lawetą. Jedna osoba zmarła, jedna osoba tam jest ranna i zablokowany był do tej pory ruch, a dokładnie jezdnia w kierunku Wrocławia, jak już mówiliśmy przed chwilą. Na miejscu oczywiście też pojawił się śmigłowiec LPR i te utrudnienia były od godziny 14. Na początku miały utrudnienia potrwać do 18, ale zdecydowanie się przedłużyły. Też była 20-kilometrowa blokada autostradowej czwórki. Już teraz tych utrudnień nie ma, co też widać na mapach, że ruch się rozluźnił. Można już na spokojnie, bez problemów przejechać do Wrocławia. I jeszcze mamy informację, to teraz już akurat niestety gorszą, autostrada A4 węzeł Chojnów do węzła Lubiatów na wysokości miejscowości Strupice, 79 kilometr. Tam awaria pojazdu ciężarowego. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 20.20. I krótko, jeszcze na sam koniec zaglądamy, gdzie się korkuje i gdzie widać na mapach, że są utrudnienia z ruchem. Cały czas jest to województwo pomorskie. Jeżeli wyjeżdżacie z Gdyni bądź Gdańska i jedziecie w kierunku Pruszcza Gdańskiego, to jest miejscowość Kowale.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za niespełna 28 minut będzie godzina 20. Do godziny 20 to porozmawiamy jeszcze z panem prezesem Piotrem Szwendrowskim. Ho, ho, ho. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia i pomysłodawca akcji Sztuka Niesie Pomoc jest dzisiaj gościem w Na Luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Trwa audycja na luzie. Dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, gość wyjątkowy, pan Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, autor kampanii społecznej Sztuka Niesie Pomoc. Dziękuję, że pan do nas przyszedł.
1: Ja również
0: właściwie przyjechał. Ta inicjatywa Sztuka Niesie Pomoc ma takie rozwinięcie Artyści dla Młodego Pokolenia. I tu właściwie mamy już wyjaśnienie wszystkiego, co się z tym wiąże. Poza odpowiedzią na pytanie, na rzecz czego dla młodego pokolenia ci artyści w ogóle się angażują.
1: Cytując gramatykę, kogo czego, czyli przede wszystkim właśnie młodego pokolenia i czego. Sztuka Niesie Pomoc to akcja, która powstała trochę spontanicznie. Jak była powódź w 2024 roku we wrześniu, na kanwie lekcji pomocy naszej na rzecz Ukrainy, gdzie jak wybuchła wojna, to był piękny zryw, gdzie wszyscy się rzucaliśmy do pomocy. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem takiej solidarności i naprawdę po prostu każdego nosiło, co mogę zrobić.
0: Tak? Nie był pan we Wrocławiu w 97?
1: Nie, akurat pochodzę z Lubelszczyzny, co prawda mieszkam teraz na Opolszczyźnie i też na terenach takich, no, można powiedzieć, które były zalane w 97, teraz nie. I na kanwie tych lekcji wojny na Ukrainie stwierdziłem, że jak wylała, nazwijmy to, doświadczone zostały tereny powodzią, to pomyślałem, że nie będziemy robić typowej akcji humanitarnej, to znaczy nie rzucamy się do pomocy tak jak wszyscy, typu woda, gumowce i tak dalej. I pomyśleliśmy, że poczekamy i zaczniemy dzwonić po szkołach, jak pierwsze te fale i kurz opadnie. I zaczęliśmy dzwonić mniej więcej po 2 miesiącach, z propozycją naszych programów, z propozycją naszych wdrażania naszych narzędzi, które tworzymy. I szkoły były bardzo w takim pozytywnym szoku, że jesteśmy pierwszą organizacją, która do nich dzwoni i pyta, co oni potrzebują.
0: Bo że jest odwrotna sytuacja. Oni nie muszą się zwracać, tylko wy wychodzicie z propozycją.
1: Pójdę dalej. Chodzi o to, że przez kilka miesięcy do Świąt Bożego Narodzenia napływała pomoc różnego rodzaju. Tak? Wody, koce, gumowce, co było potrzebne na początku. Wody do dzisiaj w szkołach mają paletami. Chwała Polakom, że pomagają. Ale czasami wystarczy telefon, prosta diagnoza.
0: Zadać pytanie, co poza wodą.
1: Tak, jak idę do lekarza, no to lekarz pyta, co panu dolega. Tak?
0: Teoretycznie. W idealnym świecie.
1: W idealnym świecie. No ale założenie takie jest, tak? Mhm. Więc chodzi o to, że to było piękny zryw pomagania, ale znowu jakby pomaganie powinno być mądre. Powinno być przemyślane, powinno być poparte zwykłym telefonem.
0: I efektywne, no bo jeżeli pomagamy tak na hurra, to tak
1: dokładnie,
0: jak pan mówi, do dzisiaj stoją butelki z wodą.
1: No dokładnie, znaczy akurat woda się przyda, ale na przykład nawiązując do Ukrainy, to później odzież, gdzie ludzie sobie, nie chcę wchodzić w intencje, ale opróżniali sobie szafy. I co później z tą odzieżą się działo? Różne rzeczy, tak? I wracając, zaczęliśmy wdrażać nasze działania, próbowałem szukać różnego finansowania z różnych urzędów, bo jesteśmy fundacją, więc też pozyskujemy granty. Niestety nie udało się ani złotówki pozyskać, ale pomyślałem, no dobra, no to działamy, jestem fundraiserem, pozyskuję środki i tak pomyślałem, zaangażuję artystów, których znam. I zaprosiłem m.in. Gipsa, którego przed chwilką mogliśmy posłuchać, i innych artystów ze świata hip-hopowego, których po prostu znam, bo gdzieś kiedyś, można powiedzieć, jakoś wywodzę się z tego środowiska. I pozbierałem różnego rodzaju płyty. Złote, platynowe, jakieś nagrody. I zrobiliśmy właśnie taką akcję Sztuka Niesie Pomoc Artyści dla Młodego Pokolenia. Jakieś tam.
0: To były licytacje, tak jak na WOŚP, takie
1: dokładnie
0: licytacje.
1: Tak, to były licytacje. I to też było ciekawe, że bardzo mocno się to rozniosło, można powiedzieć, po internecie i zasięg organiczny fajnie poszedł do góry. I jak pojechałem na... Jeszcze taka ciekawa historia, tu pozdrowię Agatę. Jedna osoba wylicytowała płytę Gipsa tam prawie za 6000 zł, potrójną platynę chyba, czy tam diament, już nie pamiętam, przepraszam. I proszę sobie wyobrazić, wylicytowała w lipcu i w sierpniu pojechała na koncert Gipsa i oddała tą płytę na zasadzie, niech to idzie dalej na dobre rzeczy. Pojechałem na urodziny Dope House do Katowic

0: To był początek października Dope House, czyli wytwórnia Gipsa, czwarte urodziny wytwórni. I był tam Grubson. I Grubson na scenie, pomiędzy kawałkami, zaczyna nagle mówić, że słuchajcie, jeżeli jest wam źle, jeżeli źle się czujecie, jeżeli macie problemy psychiczne, nie bójcie się prosić o pomoc. Proszenie o pomoc to nie wstyd. Ja nie raz prosiłem o pomoc. My to nagraliśmy, wrzuciliśmy do neta, pięknie się rozeszło i ja później dzwonię do Tomka. Mówię, ty, Tomku, w ogóle nie rozmawialiśmy 13 lat. 13 lat. I tak jakbyśmy, nie wiem, miesiąc nie rozmawiali, czasami jest takie flow, nie? I rozmawiamy i on ja mu opowiadam, co robię, mówi, ło, stary, dumny jestem i w ogóle. A mówi, wiesz, bo ja szykuję taki utwór. Bo ja szykuję taki utwór, bo w ogóle płytę nową przygotowuję. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i za parę miesięcy premiera teledysku Ilu nas jest. Mam nadzieję, że dzisiaj tu też się...
1: Tak, na zakończenie naszej rozmowy oczywiście, że się pojawi.
0: Będzie wisienka na torcie. No i po prostu ta akcja cały czas ewoluuje i w międzyczasie zacząłem zapraszać różnych aktorów, bo też organizujemy konferencje. Jesteśmy też partnerami różnych dużych wydarzeń, między innymi Forum Ekonomiczne w Karpaczu, czy Forum Samorządowe w Mikołajkach. Zaangażowałem, nie wiem, Pawła Darlonga, Dariusza Kortka, tutaj jeszcze...
1: Adama Woronowicza, Sanie Bohosiewicz, Smolasty. W różnych formach się pojawiali, bo nie zawsze osobiście.
0: Tak, po prostu pukam do różnych ludzi i czasami jest feedback pozytywny, czasami nie, ale po prostu pukam. Dlaczego? No bo sztuka daje często nadzieję. Daje często, no można powiedzieć, oddech i taką odskocznię od naszych problemów. I uwaga, ważne też jaka sztuka, bo mamy dzisiaj coraz więcej różnej sztuki w cudzysłowie, tak? I chodzi o to, że my też staramy się w ten sposób pokazywać ludzi, artystów, którzy coś sobą reprezentują, że nie, nazwijmy to, nie promują negatywnych przykładów, tylko takich, co już na przykład tak jak Tomek teraz, Grubson przywoływany, tutaj pozdrawiamy Tomka, nagraliśmy wywiad. Zrobiliśmy wydarzenie w Rybniku w mieście rodzinnym Grubsona i po prostu taki wywiad, że w ogóle kosmos. Jest w internecie, można obejrzeć na kanale Wspieram Młode Pokolenie i później też zrobiliśmy wydarzenie dla młodych, taki panel dyskusyjny, że młodzi zadawali pytania dla Tomka, takie bardzo głębokie często pytania, tak, no bo...
1: To teraz słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców mają możliwość porównać to, co Tomek opowiadał, jak z jego perspektywy wyglądało to wasze spotkanie po 13 latach i to, jak pan to przytoczył, to fantastyczną klamrą spina całą tę sytuację. To uświadamia, jak bardzo to jest wiarygodne z jednej strony, z drugiej strony naturalne. Właściwie dlatego wiarygodne, że naturalne. Że to nie było na zasadzie siedzą w agencji copywriterzy i się zastanawiają, co by tu zrobić, żeby fundacja była zadowolona,
0: co by tu sprzedać, skąd tu hajsy pozyskać.
1: Tylko, że to się wydarzyło w taki naturalny, ludzki sposób. I dlatego też rozmawiamy i dlatego dzisiaj w Naluzie jesteśmy z panem Piotrem i zastanawiamy się, przede wszystkim ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, jak bardzo efektywne, bo tu już to padło to słowo w kontekście pomagania, jak bardzo efektywne może być to, co dzieje się dzięki Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, bo ja mam wrażenie, że jedna rzecz, bez względu na efekty, jaka już się udała, to że nie jesteście jedyni, ale że takie fundacje jak wasza w ogóle spowodowała, że takie osoby jak Grubson czy jego fani w ogóle zaczynają dostrzegać problem, który jest ogromny, bo to jest z jednej strony samotność, z drugiej strony doprowadzająca do depresji, więc depresja, z trzeciej strony to przebodźcowanie, o którym też już mówiliśmy na początku i tak naprawdę mamy mnóstwo różnych rzeczy, które składają się na taki stos problemów spadających a to na dzieci, a to na rodziców, a to na całe rodziny. Coś, co 10 lat temu, no umówmy się, w ogóle nie istniało. Na pewno nie w takim tyglu kulturowym typu hip-hop czy fani rapu. Więc za to już ogromne pokłony. A za chwilę proponuję, żebyśmy po kolejnym utworze i po wiadomościach drogowych porozmawiali o szczegółach akcji, które się dzieją i które będą się działy dzięki Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, której prezesa gościmy dzisiaj w Naluzie. Pan Piotr Szwentrowski jest naszym gościem.

0: Zbliża się godzina 19:50. Emilia, myślałaś, żeby kiedyś występować pod pseudonimem?
1: Ja pod pseudonimem? Mogłabym. A kiedyś występowałam pod pseudonimem, nie w radiu, ale w życiu. Na mnie kiedyś znajomi mówili Klerz.

0: Kleszczu, bo Kleszczewska. I jak ktoś mnie na przykład nie znał i ktoś mówił, zaraz przyjdzie Kleszczu, to każdemu się wydawało, że to jest taki...
1: Gościu
0: z barami, aha, że to jest w ogóle kawał chłopa, jak to się mówi, że Kleszczu przyjdzie, i przychodziłam ja i okazywało się, że jest zupełnie odwrotnie.
1: Pytałem, bo Werde, którego słuchaliśmy przed chwileczką, to jak nie trudno się domyślić, pseudonim artystyczny, artysty, który nazywa się Kacper Jędras. Posłuchajmy aktualności z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po 6 godzinach ponad zakończyły się wyjątkowo intensywne prace służb na odcinku autostradowej 4 między Opolem a Wrocławiem. Tam przed 14 między węzłami Opole Południe, Opole Zachód na wysokości miejscowości Ochodze samochód ciężarowy zderzył się z lawetą. Niestety, jak wiadomo, jedna osoba zmarła, a druga jest ranna i od godzin popołudniowych zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia, czyli ponad 20-kilometrowy odcinek. Na miejscu oczywiście poza służbami drogowymi, policją pojawiły się też i służby ratunkowe, śmigłowiec LPR, jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że już możliwy jest tam przejazd. I to potwierdzamy także patrząc na mapy, nie ma już utrudnień z przejazdem. Natomiast w województwie dolnośląskim po godzinie 19 między Chojnowem a Lubiatowem na wysokości miejscowości Strupice miała miejsce awaria ciężarówki. Służby przez niecałą godzinę blokowały jezdnię w kierunku Zgorzelca, no bo w tym momencie utrudnienia już nie ma, jest odwołane i nie powinno być tam problemów z przejazdem. Jeszcze na koniec zajrzymy króciutko, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Samochody osobowe to szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy, 1 godzina w Kuźnicy, natomiast 2 godziny samochody poczekają w Terespolu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy ledwie kilkanaście, 20 minut poczekamy na dalszy ciąg spotkania z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Piotr Szwendrowski. Po godzinie 20 kontynuujemy nasze spotkanie, a Emilia...
0: Mam pytanie, no i skąd ten pseudonim?
1: Werde? Nie wiem, to trzeba by było spytać Werde.
0: Spytać jego, okej, no dobra, myślałam, że wiesz.
1: Jak będzie, to porozmawiamy o tym. Na razie zastanawiamy się, jak tu szaleć, jak szaleć w dzisiejszych czasach, ale w latach 90. nie było wątpliwości, że z zespołem OMC, How Bizarre...

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I właśnie o 20:00 dowiadujecie się z Polskiego Radia Kierowców z audycji Na Luzie, że najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili to Włodawa. O 20:00 we Włodawie 11 maja jest 21 stopni. Odczuwalna temperatura najwyższa w tej chwili w Tarnowie 18. Najzimniejsze miasta w naszym kraju to Kołobrzeg i Świnoujście 10,3 stopnia i odczuwalna najniższa również jest w Kołobrzegu. Wyobraźcie sobie, tylko 4. W najbliższych godzinach zachmurzenie będzie duże na zachodzie i północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami w drugiej połowie nocy, co no nie bardzo będzie do zaobserwowania, bo będzie po prostu ciemno. Ale przelotne opady deszczu na zachodzie stopniowo zanikające czekają nas dzisiejszej nocy. Miejscami burze, zwłaszcza tak do północy, do pierwszej, czyli w pierwszej połowie nocy. Na południu po północy nasuwające się stopniowo od południa jednostajne opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość tych opadów to 15 do 20 mm na metr kwadratowy. Natomiast na południu lokalnie nawet do 30 mm, więc będzie deszczowa noc i no nie aż taka zimna, jak można by się było spodziewać. Z opisów meteorologów wynika, że kolejne mogą być chłodniejsze. Temperatura minimalna dzisiaj od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie. Do tego jeszcze wiatr będzie słaby, ale też umiarkowany i porywisty. Na wybrzeżu okresami silny, w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w górach nawet do 70 km.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za chwilę kontynuujemy rozmowę z pomysłodawcą akcji Sztuka Niesie Pomoc, panem Piotrem Szwendrowskim. No a do godziny 22:00 jedziemy razem w składzie Paulina Olak, Eldar Pedorenko, Emilia Kleszczewska. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Dzień dobry, cieszę się, że jesteśmy razem. Kłaniam się.

0: luzie. Emilia Kleszczewska zjawiła się. Masz pozdrowienia od Direksa ze Stanów, który pisze w aplikacji Polskie Radio Kierowców, że...
1: I co? Powiedział? Napisał?
0: No, że nie musiałem mówić, że jesteś piękna, bo przecież wszyscy wie...

0: one już w tym momencie są. Brzydkich nie ma, tak mogłabym to lekko sparafrazować może, ale tak całkiem poważnie to utrzymują się jeszcze delikatne utrudnienia na S6 między Gdynią a Gdańskiem. To jest ta nitka, która prowadzi Was właśnie do Gdańska, albo jeżeli jedziecie do Pruszcza Gdańskiego, ale nie są to duże utrudnienia z ruchem na S6, to mniej więcej 2-kilometrowy korek. Natomiast pomijając województwo pomorskie i idąc bardziej w kierunku południowym, no to zaglądamy do Warszawy, bo jeszcze 20 minut temu mówiłam, że na S8 już się nic nie dzieje, że nitka w stronę Białegostoku i Marek jest w 100% przejrzysta. No i niestety już tak nie jest. Na S8 też na wysokości Marek są już dosyć mocne utrudnienia. Na pewno jest gęsto na wysokości też Brudna, czyli nitka, która prowadzi Was w kierunku Łodzi. Zwalniają tam samochody. Ale poza tym już na trasach jest bardzo dobrze. Nic się nie dzieje na autostradowej czwórce na wysokości Opola, gdzie mieliśmy utrudnienia od godziny 13 tak naprawdę. Chociaż warto zwrócić uwagę na Krajową 46 właśnie w Opolu. Od miejscowości Michałówek, później przez Dąbrowę i już przez Opole. Rzeczywiście tam samochody dosyć mocno zwalniają i najlepiej wybrać objazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Polskie Radio Kierowców, w którym dziś gościmy Piotra Szwendrowskiego, pomysłodawcę akcji Sztuka Niesie Pomoc. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Tu Polskie Radio Kierowców, słuchacie audycji Na Luzie. Bardzo się cieszę, że tak jest. Zresztą sami macie korzyści z tego, że słuchacie Radio Kierowców. Mam nadzieję. Na pewno sporo będzie można ich wynieść dzięki wysłuchaniu dalszej części rozmowy z Piotrem Szwendrowskim, ekspertem zdrowia psychicznego, prezesa Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry raz jeszcze, panie Piotrze.
1: Witam panowie.
0: Jest pan człowiekiem, który jest bardzo zaangażowany w krótko, a najdosadniej mówiąc, czynienie dobra. Czy impulsem do tego były własne dzieci, czy impulsem do tego było uświadomienie sobie, że jeszcze za mało tego robienia dobra jest w przestrzeni publicznej, czy jeszcze coś innego, co mi nie wpadło do głowy, a co pana pchnęło do tego, żeby działać tak, jak pan działa teraz?
1: Własne doświadczenie. Nawiązując do Grupsona, którego dzisiaj tutaj często przywołujemy, utwór Na Szczycie, czyli można powiedzieć największy hit Tomka, powstał pod wpływem tragedii. Utwór Ilu Nas Jest, to jest utwór, który powstał, jak to Tomek określa w tym wywiadzie, który jest na naszym kanale YouTube Wspieram Młode Pokolenie.
0: I w naszym też mówimy.
1: Super. Iskra, tak? Czyli na kanwie trudnych doświadczeń była ta iskra i ja również mam trudne doświadczenia życiowe. Można powiedzieć, bardzo kręta droga, często bardzo bolesna. I w końcu człowiek, na przykład, jest taka wspólnota anonimowi alkoholicy, oni mówią coś takiego, że każdy alkoholik musi osiągnąć swoje dno, żeby się od niego odbić, tak? I kryzysy, w ogóle jedno ze znaczeń wyrazu kryzys z greckiego, to jest zmiana. Czyli kryzys może być bodźcem, może być dobrym momentem do zmiany. Więc u mnie było tak samo i musiałem, nazwijmy to, troszkę pobłądzić, żeby odnaleźć swoją drogę, swoją misję, bo zawsze miałem pragnienie tworzenia, robienia rzeczy niemożliwych, ale

0: W międzyczasie były jakieś niedowartościowania, kompleksy i takie, można powiedzieć, zaprogramowane słowa, które gdzieś się słyszy przez wiele lat w domu rodzinnym. I to później, dopóki się nie przepracuje i nie odprogramuje, że tak się wyrażę, to może się ciągnąć faktycznie przez całe życie, tak?
1: A może dla lepszej, dla utożsamienia się słuchaczy bardziej precyzyjnie powiedzieć, czy to były kwestie, nie wiem, używkowe, czy kwestie, bo to dotyczyło bezpośrednio pana, nie
0: to dotyczyło rodziny, bezpośrednio tylko... mnie. Na szczęście i aż, no zależy jak patrzeć. Tak, to było nadużywanie używek, tak, hip-hop. Wyrosłem można powiedzieć na hip-hopie, a często gdzieś tam jest różny przekaz, czy na teledyskach, czy w utworach. Zacytuję PZ-a z kiedyś, tak? Dzisiaj już PZ-a tego nie ma. Kiedyś był taki utwór, na przykład Szósty Zmysł. W tym kraju pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, gdy jesteś smutny. Ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki. Ja w to wierzę. Więc no, takich utworów do dzisiaj nie brakuje. Wydaje mi się, że chyba nawet jest coraz więcej, plus dzisiaj ekspozycja pewnych, nazwijmy to, walorów jest coraz taka...
1: Rozrywkowego trybu życia.
0: Tak,
1: to jest chyba
0: tak.
1: najbardziej przewrotne, bo ta rozrywka jest chwilowa, a później jest kac, a później jest zastanawianie się, ile na to poszło, a później jest rozkminianie, co przez to zawaliłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na dwóch rzeczach, bo jest z jednej strony program profilaktyczny, szczęśliwie profilaktyczny, Smart Skills, który realizuje Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, a który mam nadzieję, że za chwileczkę przybliżymy słuchaczkom i słuchaczom. Drugi to jest, żebyśmy jeszcze poeksplorowali troszeczkę Sztuka Niesie Pomoc, bo to jest rzecz, która jest, no wydaje mi się, bardzo z ogromnym potencjałem, bardzo, bardzo ważna i warta podkreślenia. Ale wcześniej jeszcze chciałbym porozmawiać o samochodach. Czy w fundacji macie takiego wielkiego busa do wożenia wszystkiego, czy wypożyczacie tylko na okolicznościowo na jakieś tam akcje?
0: Bardzo dobre pytanie. Mam busa, którego pożyczam od znajomego, taka firma budowlana, urbacka, który regularnie nam pożycza swojego busa. Ja jeżdżę kombi, ale już rozglądam się za campervanem.
1: O.
0: Czyli busik przerobiony na kampera, bo kampery to takie trochę czołgi,
1: tak.
0: Ale biorąc pod uwagę, że często jestem w trasie, średnio robię 40 tysięcy kilometrów rocznie, a nie jestem tirowcem, więc tak stwierdziłem, że okej, nadszedł chyba ten czas. Więc aktualnie w tym momencie jestem w trakcie szukania pojazdu, który będzie takim trochę mobilnym biurem, a jednocześnie też chcę go, jeszcze się zastanawiam, czy obkleić, czy aerograf, żeby to jednak było też jednocześnie takim, nazwijmy to, jeżdżąca nie reklama, wizualizacja, tylko takiego właśnie, takie coś, co będzie zmuszało do refleksji. Coś takiego, że ktoś zobaczy, że nie tylko ładne, tylko zobaczy, że tam jest jakiś ładnie podany przekaz, który właśnie zmusza do refleksji. Także lada moment, mam nadzieję, że to będzie w przeciągu miesiąca, bo już trzy busy obejrzałem w przeciągu ostatnich dwóch tygodni.
1: Te campervany, tak?
0: Campervany, tak. Mm-hmm. Zastanawiałem się, czy zrobić sobie samego od podstaw, ale to jednak więcej czasu, a teraz jeszcze weszła akcyza i jak się przerobi
1: busy. Ale
0: one
1: już są, to już jest w tej chwili segment, który
0: jest pandemii,
1: zauważany, prawda?
0: Od czasu pandemii jest bardzo, kiedyś to na Zachodzie było popularne, u nas to raczkowało, a teraz jest cały czas trend, nie tylko w Polsce, ale ogólnoświatowy, no pandemia tak jakby, to jest moja taka trochę hipoteza, że faktycznie pobudziła ten popyt, więc busa jeszcze nie ma, marzy mi się i mam nadzieję, że... A, i jeszcze taki mini reklama, znaczy nie reklama, zapowiedź, bo też mamy swój kanał na YouTubie i tam chcę też zrobić
1: jako
0: takie...
1: Jako fundacja.
0: Jako fundacja, tak, wspieram młode pokolenie i chcę też tam zrobić mobilne studio, czyli po prostu jedziemy gdzieś są różne wywiady w aucie, ale nikt nie kręci wywiadów w campervanie.
1: Albo jeszcze nie jest tak rozpropagowany. To popuśćmy wodze fantazji, czy na szczycie, powiedzmy, że teraz będzie campervan taki, no, dobry standard, ale bez szaleństw. Czy gdzieś tam rysuje się w perspektywie RV, taki amerykański, na który jeszcze potrzeba prawo jazdy, przynajmniej C, taki duży, taki luksusowy, taki z łóżkami, z toaletą wypasioną. No one się nazywają RV, nie wiem, czy pan o czym mówię.
0: Takie, tak, wiem. Zastanawiam się teraz, bo nie wiem, czy nie lepiej by było autobus przerobić.
1: Mhm. No tylko, że one już przez specjalistyczne firmy są przerabiane i po prostu oferowane na rynku jako takie, które wsiada się i jedzie, więc oczywiście, że można, jak najbardziej. Natomiast czy myślał pan o tym, że

0: że to jest też jakieś takie rozwiązanie gdzieś tam przyszłościowo.
1: Znaczy myślałem, ale nie konkretnie o tym rozwiązaniu amerykańskim. Bardziej myślałem, żeby kupić, bo to będzie bus L2H2, czyli raz przedłużany, raz podwyższany, żeby to był miejski campervan, tak? No bo jednak gdzieś zaparkować i tak dalej. No i tak. Bardziej myślałem, żeby kolejny campervan był już L4H2, czyli maksymalnie długi, ewentualnie ten jeszcze przedłużany na przykład Sprinter. Tylko, że wtedy już chciałbym raczej 4x4 troszkę go tam delikatnie podwyższyć, żeby ten był taki smart camper van, a tamten był już taki od zadań specjalnych, czy na przykład gdzieś pojechać i nawet jakiegoś tripa warsztatowo jakiegoś zrobić i też, żeby się na pewno rzucał w oczy. Więc no, ja jestem takim trochę patriotą lokalnym, polskim czy europejskim, więc jak można coś tutaj zrobić, to jednak chyba jednak wolę
0: nasze. A ma pan prawo jazdy to powyżej 3,5 tony?
1: Jeszcze nie. Mam A, ale mam B klasyczne, więc jeszcze nie mam, ale na te busy właśnie to jest majstersztyk w tych właśnie busach, także L4H2, że na B się jeździ. Aha. Tylko trzeba zadbać o wagę, o odpowiednią wagę mebli, są na to odpowiednie patenty, oczywiście na legalu, więc tutaj jest ten komfort, że każdy może wsiąść i jechać.
0: No to ciekawe.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj.

0: pan Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego i prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dlaczego młode pokolenie? Co, dorośli nie mają problemów? Dlaczego pan się skupia na młodzieży? Nawet strona internetowa się nazywa po prostu młodepokolenie.pl, tak?
1: Tak, ponieważ, no nie wiem, może tak, dzieci i ryby głosu nie mają, tak? Albo mnóstwo można by było takich dziwnych cytatów przytaczać, które kiedyś na przykład ja słyszałem.
0: Młody, nie interesuj się.
1: Tak, nie interesuj się. Albo a co ty tam wiesz o życiu? Albo inni mają gorzej. Albo nie narzekaj, nie wymyślaj w ogóle. Trochę tak, ale trochę nie. Chodzi o to, że obserwujemy od wielu lat już pogarszającą się kondycję zdrowia psychicznego nie tylko dzieci i młodzieży, ale i nas, dorosłych. Tak? Dzisiaj depresja to jest czwarta choroba cywilizacyjna, a szacuje się, że w przeciągu 5 lat będzie pierwszą, tak? Więc to jest naprawdę bardzo zatrważające. Wracając do młodych. Młodzi potrzebują... Mamy nową rzeczywistość. Ja uważam, że pandemia to była taka trochę cezura, data graniczna. Mamy nową rzeczywistość, nowe wyzwania i my, dorośli, często nie nadążamy. Nie ogarniamy, myślimy, że ogarniamy, myślimy, że wszystko wiemy najlepiej. A patrząc chociażby na rozwój AI przez ostatnie 2 lata, tak, no to możemy narzekać i wymyślać, albo po prostu się zatrzymać, zastanowić i budować te mosty międzypokoleniowe. To jest najbardziej...
0: Zrozumieć.
1: Trzeba chcieć usłyszeć. Tak? Więc jestem takim, nie wiem jak to nazwać, samozwańczym ambasadorem młodych po to, żeby pobudzać debatę publiczną i zmuszać właśnie do refleksji nas, dorosłych, no bo...
0: A nie mówią, że dziaders siwy się bierze za zabawy z młodymi. Nie ma takich momentów, gdzie musi się pan bardziej postarać, zadbać o to, żeby być przekonujący. W jaki sposób się łapie ten kontakt, żeby być wiarygodnym dla młodych?
1: To znaczy tak, no trzeba chcieć z nimi być. Trzeba chcieć, tak jak przed chwilą powiedziałem, ich usłyszeć, więc tutaj no, to jest kwestia próby decyzji po naszej stronie, tak? Otaczamy się, słuchamy. Pytanie potrzeby, o potrzeby. Mówiłem w pierwszej części o tym diagnozowaniu potrzeb. Jeżeli nie zapytamy, a co ty na ten temat myślisz, nie wiem, reformy edukacji czy czegokolwiek innego, wymyślamy my coś według paradygmatów sprzed kilku

0: kilku, kilkunastu lat, bo tak jak mówię, minęło 6 lat od pandemii, wojna, teraz kolejne wojny, mamy czasy wojenne, a jednocześnie rzeczywistość, można powiedzieć, taką hybrydową, no bo żyjemy trochę tu, trochę tu, chociaż no młodzi tam, mam poczucie, że się bardziej czują jak w realu, dla nich to jest lepsze środowisko do życia, bo wymaga...
1: W realu czy w wirtualu?
0: Na online, to jest moje określenie jest takie, że oni, dla nich online to jest real.
1: Aha.
0: To jest ich dzisiejsze, bo oni tam potrafią się porozumiewać, być sprawni i tak dalej, mają problem z rzeczywistością offline, żeby do kogoś zagadać.
1: Tak.
0: No skąd ten hejt, tak? No bo jeżeli mam komuś coś powiedzieć, zwrócić uwagę, no to nie mam tych umiejętności. Brakuje coraz bardziej podstawowych umiejętności, których kiedyś się uczyliśmy, spędzając czas razem bez telefonu, grając w piłkę, ten przysłowiowy trzepak, ławka i tak dalej.
1: No, rozmawiając.
0: Rozmawiając.
1: Wymieniając się,
0: a nie będąc obok siebie.
1: W pamiętniku jakimś tam wpisanym.
0: Tak, a nie będąc obok siebie, czy rodzina, czy nawet jak młodzi się spotykają w galeriach handlowych i siedzą przy ładowarkach i każdy w swoim telefonie.
1: No tak, ale to trzeba zwracać uwagę na to i działać. Więc teraz działamy. Posłuchamy, co pan powie na restart, Grubsona?
0: Oczywiście.
1: To posłuchajmy, a za chwilę wracamy do rozmowy. Dzisiaj z Piotrem Szwendrowskim na luzie, chociaż tematy poważne. Piotr Szwendrowski jest prezesem Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia.

0: Grup Sound, bardzo ważny artysta dla Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Myślę, że w tym utworze też to udowodnił. 20:30, wracamy do rozmowy z Piotrem Szwendrowskim za kilka chwil, bo teraz już Emilia Kleszczewska opowie nam, jak wygląda o tej porze sytuacja na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy co 20 minut i patrzymy na te dobre informacje drogowe, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podaje kolejnych informacji odnośnie tego, żeby się coś działo.

0: na trasach. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie się cały czas korkuje, no to ekspresowa szóstka za samym węzłem już podaje Gdańsk-Karczemki. Mamy korek, choć nie jest on bardzo intensywny, jednak samochody stoją w kierunku Pruszcza Gdańskiego i na tej samej trasie też odcinek S6, tylko już w kierunku Gdyni. Mamy rzeczywiście korek, który kumuluje się na odcinku 2-3 kilometrów i można tam postać kilkanaście minut. To województwo pomorskie, a zaglądamy na Mazowsze. Czy tam jeszcze cały czas się coś dzieje? No niestety tak, na wysokości Marek jest bardzo intensywny korek, ustawia się coraz więcej samochodów i to jest przewężenie nitki S8, która prowadzi Was w kierunku Łodzi. Warto na to zwrócić uwagę, jeżeli tylko możecie w Markach zjechać na drogi lokalne, to zalecamy, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi natomiast o przejazd w południowych częściach kraju, nie ma problemów z jazdą w Krakowie, w aglomeracji śląskiej. Także już luźny jest przejazd między Katowicami a Wrocławiem. Przypominamy, że tam w Opolu dzisiaj działo się bardzo dużo i blokowana była też autostradowa czwórka na wysokości Opola. Natomiast delikatne problemy z przejazdem są przed samym Wrocławiem, Bielany Wrocławskie, ale to nie korki, tylko ewentualne spowolnienia na drodze. I jeszcze na sam koniec 2 godziny czekają samochody osobowe w Terespolu i 1 godzinę w Bobrownikach. To odnośnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień dobry, dobry wieczór, drodzy kierowcy, kierowczynie, słuchacie Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dzisiaj w Na Luzie goszczę Piotra Szwendrowskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Sporo już powiedzieliśmy na temat tego, co sprowokowało pana do działania. Trochę porozmawialiśmy też o motoryzacji. Jak będziemy widzieli gdzieś na ulicach, na autostradach, jakiegoś campervana z wielkim logo prezes, z wielkim logo Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, albo jakąś scenką, co tam się może pojawić, żeby uświadamiało, czym się zajmuje fundacja?
1: Ja myślę, że jakieś pytanie, które zmusza do refleksji. Jakaś oczywiście grafika, jeszcze nie wiem jaka, ale pytania są takie, no w sensie pytania zmuszają do refleksji. Jakieś zdanie, nie wiem, twierdzące już zamyka pole do dialogu. A pytania budują przestrzeń do dialogu. Więc raczej jakieś pytanie takie prowokujące, ale nie w kontrowersyjny sposób.
0: To pytanie, które nie będzie prowokujące, ale które wydaje mi się, że powinno się pojawić w kontekście tego programu profilaktycznego, o którym sygnalizowaliśmy, że powiemy, ale nie rozmawialiśmy jeszcze. Smart skills. No, smart skills to mi się od razu z szwajcarskim scyzorykiem kojarzy. No, a co to jest z waszej perspektywy Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia?
1: Smart, nawiązanie trochę do telefonu, do smartfona, ale skills jako umiejętności, skills wyraz często używany w różnego rodzaju grach czy w mowie potocznej.
0: Tak, nowe skille masz, bo
1: tak, coś, tak, dokładnie, coś tam dokładnie. Dasz. To jest taka skrzynka narzędziowa, która uczy, uwaga, umiejętności społecznych. Czyli to, co rozmawialiśmy w poprzedniej części. Dzisiaj bardzo często nie tylko młodzi, ale także my dorośli mamy problemy komunikacyjne.
0: Oj, gigantyczne. W Polsce, w każdej firmie.
1: Ja uważam, że to jest moja, nazwijmy to hipoteza niepoparta badaniami, że 3/4 problemów międzyludzkich, czy relacyjnych, czy zawodowych, biorą się z problemów komunikacyjnych.
0: Przebijam 7 ósmych.
1: Dokładnie. To jest... Więc to, co my robimy, to jest 15 lekcji, taka kompleksowa skrzynka narzędziowa, którą dostaje od nas szkoła. Oczywiście też wcześniej prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, gdzie uczymy właśnie takich rzeczy jak komunikacja,

0: przemoc. Jak,
1: ale na, werbalna, czy...
0: Przemoc to bardzo szeroki temat. No w sensie przemoc może być fizyczna, może być werbalna. Dzisiaj jest bardzo popularna cyberprzemoc, w sensie różnego rodzaju cyberbullying, hate, sextortion, czyli opcja taka, że ktoś ma nagraną rzecz o charakterze około erotycznym albo jeszcze jakiś takim...
1: Z udziałem ofiary, którą później
0: tak,
1: się szantażuje.
0: I później się szantażuje. Uwaga, 70% młodych ludzi, którzy doświadczają przemocy seksualnej w wieku 13-17 lat, nie zgłasza tego nikomu, bo się wstydzi, bo się boi, bo ten, który jest przemocowcem, że tak się wyrażę, szantażuje tę osobę. 70% osób nie zgłasza, więc to jest, jakby, no, nie wiemy, jaka jest tak naprawdę skala, tak? Więc tematów przemocowych jest bardzo dużo, a żeby rozwiązywać konflikty przemocowe, to nie wystarczy, tak jak kiedyś często niestety było tak, że nie wiem, rodzic albo nauczyciel, to podajcie sobie rękę,
1: tak,
0: ręce.
1: Konfrontacja.
0: No i co? No i co dalej? Jakie wnioski? Jakieś konsekwencje? Jakieś coś? To jest
1: jak się zabezpieczyć przed następnym razem?
0: Dokładnie. I to właśnie.
1: I ile szkół bierze udział w tej chwili w tym programie? Jaka to jest skala?
0: Między innymi w szkołach powodziowych jesteśmy z programem w około 30 szkołach, a równolegle jesteśmy w bieżącym roku szkolnym chyba w 50-60, kilka w to, nie pamiętam, bo nie koduję, nie jestem w stanie przebodźcować.
1: No, ale to jest konkretna liczba.
0: Tak, ale to jest program, też jest genialny, bo jest skalowalny, jest hybrydowy i w przyszłym roku szkolnym tutaj lokowanie produktu w województwie śląskim będziemy wdrażali w 125 szkołach. Pozyskaliśmy na to dofinansowanie.
1: A te 60 w tej chwili uczestniczących to jest w jednym województwie, czy to jest w całej Polsce?
0: Jesteśmy w całej Polsce, absolutnie. Dzisiaj jakby ograniczanie się, no mamy z jednej strony internet, z drugiej strony jak radio kierowców. Jak obserwuję w ostatnich latach, jakie mamy piękne drogi. To jest w ogóle kosmos. Dzisiaj przemieszczać się po Polsce to jest czysta przyjemność. Nawet jak jedzie się na zachód Europy i na przykład, nie wiem, do Włoch.
1: A my mamy lepsze, już w tej chwili wszyscy
0: i czystsze
1: mówią, że...
0: stacje benzynowe. Tak. Sorry, jest super, naprawdę. Także działamy w całej Polsce i chcemy to rozszerzać i propagować, bo profilaktyka to jest zapobieganie. A nasz wieszcz Kochanowski mówił, że niestety mądry Polak po szkodzie. Więc niestety my wolimy iść kupić tabletkę, jak boli głowa, albo jak dziecko doznaje kryzysu jakiegoś, to rodzice w dużym mieście potrafią zapłacić kupę kasy za wizytę, psychiatrę. Za psychiatrę, żeby... Proszę tylko jakieś tabletki przypisać. Tylko, że tabletki to jest pudrowanie. To nie jest dokopywanie się do korzenia problemu.
1: Do sedna, tak? Do tego, co spowodowało kryzys.

0: A proszę mi powiedzieć, bo jeśli nie podajcie sobie rękę, to co, ja wiem, że to nie w tej rozmowie w ciągu 3 minut, ale drogowskaz dla słuchaczek Radia Kierowców. Co zrobić w takim razie, jeżeli już doszło do takiej sytuacji, że dzieci się w szkole pobiły? No ja wiem, że nauczyciele powinni tutaj się też zaangażować, ale co jako rodzic możemy zrobić w takiej sytuacji, żeby do tego później nie dochodziło, żeby dziecko nie stało się takim klasowym popychadłem? Co można zrobić w momencie, kiedy już ten problem się pojawił?
1: Pytanie, czy jesteśmy rodzicem oprawcy, czy jesteśmy rodzicem
0: ofiary? No załóżmy,
1: ofiary.
0: Że ofiary, no niech będzie taka
1: klasyczna sytuacja. Na pewno trzeba odpowiednio zaopiekować się swoim dzieckiem i żeby czuło poczucie bezpieczeństwa i odpowiednio wytłumaczyć, że to tak nie powinno być, że jesteśmy z tobą, ale jednocześnie wyjaśnić z nauczycielem, wyjaśnić z rodzicami drugiej strony i doprowadzić do jakichś konsekwencji, żeby druga osoba też doświadczyła czegoś takiego, że zrobiła źle. Ale do tego, wracając do Smart Skillsa, trzeba mieć umiejętność nazywania pewnych rzeczy. Jeżeli my nie będziemy potrafili jako rodzic tłumaczyć językiem emocji pewnych zachowań, że ktoś prawdopodobnie to zrobił, ponieważ tak i tak, i rozumiem, że ci musi być przykro i jednoczę się z tobą w bólu, czyli taka na maksa empatyczna po prostu troska, zaopiekowanie, przytulenie, ale jednocześnie prewencja, czyli znowu wracamy do profilaktyki, ze szkołą, i z tym człowiekiem, który był agresorem, bo prawdopodobnie tam jest coś, nie wiem, może w rodzinie u tego człowieka, może on ma problemy ze sobą. To
0: no
1: bardzo...
0: zwykle agresja jest przejawem uzewnętrzniania frustracji, które no, biorą się z jakichś też nieprawidłowości.
1: I w takiej sytuacji musi działać właśnie ta taka triada, czyli rodzic, dziecko, nauczyciel. Musi być współpraca. I z drugiej strony na przykład rodzic ofiary bardzo często może być agresywny i wypierać pewne rzeczy i tak dalej, ale do tego jest statut szkoły i szkoła decyduje, po pierwsze ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo, higienę i pracę. Kropka. A jeżeli jest łamane prawo, to też ma obowiązek zgłosić, bo mamy coraz częściej właśnie łamanie prawa. Ma obowiązek zgłosić do sądu rodzinnego lub policji.
0: I miejmy nadzieję, że coraz mniej będzie powodów do tego, żeby te zgłoszenia się pojawiały, bo wy będziecie po prostu tak skutecznie działać i inne fundacje, bo nie jesteście jedyni szczęśliwie, żeby po prostu nie dochodziło do takich sytuacji. Jak to się przekłada pana zdaniem na sytuację, jest takie określenie road rage, piękne polskie, czy rodzice, którzy przerabiają jakiś tego typu kryzys, mogą odreagowywać na przykład na drodze?
1: Zdecydowanie tak.
0: To są te sytuacje, kiedy wyskakuje dwóch tatusiów i zaczyna się prać po buziach.
1: Na przykład. Oczywiście, korku. Jak najbardziej. No, w różny sposób możemy rozładowywać swoje emocje. Jeden pójdzie zjeść coś słodkiego, inny pójdzie na siłownię i się rozładuje, a jeszcze inny akurat będzie w afekcie jechał i coś go zdenerwuje albo krzywo ktoś popatrzy na światła. No i mamy po prostu konflikt gotowy.
0: A czy rozmawialiśmy też o przebodźcowaniu? Mam wrażenie, że jak tak słucham tego, co pan mówi, to są wszystko rzeczy, które się zazębiają.
1: Absolutnie.
0: Przebodźcowanie z jednej strony, z drugiej strony oczekiwanie, które jest wewnątrz nas, w sensie, że no, sąsiad ma fotowoltaikę sobie walną, to ja też muszę, albo plejaka nowego trzeba kupić dzieciakowi, albo smartfona, przecież smartfon w tej chwili to jest średnia krajowa, albo i lepiej, jak się chce zrobić takiego
1: flagowca. Nie, no jak, iPhone'a trzeba kupić
0: przecież. No więc no, to jest już ładnych parę tysięcy złotych. Jeżeli to wszystko połączymy z tym brakiem komunikacji, no to mamy gotowy przepis na naprawdę dużą tragedię.
1: Tak, i to się dzieje.
0: I to się dzieje i w jaki sposób docieracie do rodziców? Bo rozumiem, że szkoły, no to jest profilaktyka, to jest sygnalizowanie, okej, mamy taki program, ale czy to artyści są takim wsparciem? Bo rozumiem, że u pana pracują terapeuci, to są osoby, które jak już idą do szkoły, jak już rozmawiają z dzieciakami, jak rozmawiają z nauczycielami, no to są kompetentne. Ale żeby dotrzeć do rodziców, to dlatego powstał program Sztuka Niesie Pomoc, żeby...
1: Sztuka Niesie Pomoc to jest właśnie taka tuba marketingowa, tuba medialna, po to, żeby być bardziej słyszalnym. Nie wiem, idziemy do którejś śniadaniówki, czy z Pawłem DeLongiem, czy z Dariuszem Kortkiem, czy z innym artystą, po to, żeby zostać bardziej usłyszanym. Bo nasi

0: idole, jak to się kiedyś mówiło, są dla nas autorytetami, tak? Tak jak dla młodych często są influencerzy, niestety jest ich masa, poza tym są różnej jakości, że tak się wyrażę, czyli...
1: No różne... i nastawieni na trochę co innego niż dobrostan rodzin.
0: Tak, no, dokładnie. Więc wracając do sztuki, niesie pomoc, chodzi o to, żeby mieć takich ambasadorów, takich ludzi, gdzie mówimy jednym językiem, żeby pobudzać tą debatę publiczną, to tak jak jeszcze parę lat temu nie mówiło się o geopolityce, bo przecież to nas nie dotyczyło, tak? A dzisiaj już no, obok piłki nożnej to no, jest, mamy, nie wiem, co trzeci Polak o geopolityce dużo by powiedział i trochę dobrze, ale to też jest owoc pracy wielu osób, które się tym zajmują, jakieś tam think tanki czy kanały na YouTubie, które pobudzają debatę publiczną, więc trzeba mówić, docierać różnymi kanałami, bo nasz mózg też jest tak skonstruowany, że najlepiej mieć słowo czytane, słyszeć, niektórzy bardziej obejrzeć wideo i też dlatego mamy kanały, w sensie YouTube oraz inne social media, po to, żeby mieć ten dobry przekaz. Czyli sztuka niesie pomoc to taka trochę tuba, żeby skutecznie docierać do nas, dorosłych, i żeby zostać usłyszanym, żeby chcieć, bo nie jakaś tam fundacja, ktoś sobie pomyśli, a jakieś wałki pewnie robił albo coś tam, albo o, kolejny owsiak rośnie, tak. Można sobie wymyślać. No, Polak uwielbia wymyślać. Mm-hmm. Trochę tak jest niestety. Więc my to robimy po to, żeby być bardziej słyszalnym, żeby mieć takie wzmocnienie po prostu.

Kolejny, jeden z ulubionych artystów Piotra Szwendrowskiego, dzisiejszego gościa na luzie, pomysłodawcy akcji Sztuka Niesie Pomoc. Gips za nami, Podaj mi dłoń, bardzo wymowny utwór. Po godzinie 20 jeszcze jedną kwestię rozstrzygniemy z panem prezesem, kiwa głową, że tak, więc po godzinie 20 zakończymy nasze spotkanie, ale wcześniej, po 21 oczywiście, bo przecież już jest 20.50, raport z dróg i Emilia Kleszczewska. PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Patrząc na mapy, cały czas korkuje się S7 w województwie pomorskim, węzeł Gdynia-Chważno, i to awaria pojazdu. Zablokowany jest pas ruchu od godziny 18.50 do godziny 21.50, więc jeszcze przez najbliższą godzinę będą te utrudnienia. To dokładniej prawy pas ruchu łącznicy zjazdowej jadąc do Rumi. Takie mamy informacje oczywiście od służb, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jeszcze trwają prace i potrwają do jutra, do samego rana, na drodze krajowej numer 20 Węglewo-Miastko. To także województwo pomorskie i pozostając w tymże województwie, S6 Kowale-Gdańsk-Południe, trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Dzisiaj jeszcze do godziny 22 to 341 km na trasie. Obowiązuje zwężenie jezdni i wyłączony jest lewy pas. Natomiast patrząc jeszcze raz na mapy, zaglądamy, gdzie się korkuje. Nieznacznie, chociaż w Piotrkowie Trybunalskim, a dokładniej na trasie z Piotrkowa do Tomaszowa Mazowieckiego, jeszcze dokładniej na wysokości Wolborza, to trasa S8 jadąc S8 do Warszawy. Na pewno musimy zajrzeć na odcinek na wysokości Marek, który prowadzi nas do centrum Warszawy. Tam coraz mocniejszy jest i większy korek właśnie na wysokości Brudna. Ustawia się coraz więcej samochodów i rzeczywiście też, tak jak kierowcy podają, jest tam zdarzenie drogowe.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś urodziny ma Kasia Klich, lepszy model z najlepszych wokalistek świata. Kasiu, wszystkiego najlepszego dla ciebie i no, żebyś była taka, jak chcesz, i żebyś spełniała swoje marzenia. Kasia Klich, lepszy model, teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie.

Zbliża się godzina 21. Sprawdzam, co dzieje się w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Pozdrowienia, pozdrowienia, pozdrowienia. Bardzo dziękuję za pozdrowienia i raport pogodowy Antka z Gryfina. Dziękuję za pozdrowienia, szczególnie dla Emilii od Toczka, który wrócił już z słonecznej Italii. Dziękuję za wszystkie wasze wpisy i pozdrawiam bardzo serdecznie. Tymczasem minęła godzina 21.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów

0: Na wschodzie kraju to nawet 30 mm na metr kwadratowy. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu jutro miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim napada go 5 cm, a w Tatrach nawet 10. Jutro temperatura maksymalna niższa niż dzisiaj. To już początek tego ochłodzenia, które potrwa przynajmniej 3 dni. Będzie na przeważającym obszarze kraju od 9 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 19, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 7. Wiatr jutro umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę na południu i wschodzie kraju, będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu. Natomiast na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach wiatr będzie początkowo słaby i wiał będzie z południowego wschodu, ale w czasie burz porywy będą osiągały nawet 80 km na godzinę i lokalnie pojawi się też grad. W Sudetach porywy wiatru również do 80 km na godzinę, w Karpatach do 60 i tak prezentuje się sytuacja pogodowa na jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 21. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. Gościem dziś jest Piotr Szwendrowski, pomysłodawca akcji Sztuka Niesie Pomoc, z którym za chwilę porozmawiamy o życiu. Zbyszek Zegler, witajcie.

0: 10 minut po godzinie 21. Słuchacie Perka, Polskiego Radia Kierowców i super, że tak właśnie jest. W Naluzie czas na kolejny serwis drogowy, który przygotowała, a teraz przedstawi Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w tym serwisie powiemy sobie trochę więcej

Na temat tego, gdzie możecie spotkać jeszcze prace drogowe w całej Polsce i też o tym mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad S7, węzeł Gdynia-Chważno.

0: Tam jeszcze do godzin porannych również będą trwały prace drogowe na 171 kilometrze i S6. To również Pomorskie Województwo, Kowale, Gdańsk Południe. Mamy ograniczenie do 90 km na godzinę. Jeszcze do godziny 22, czyli przez niecałą właśnie godzinę, zwężenie jezdni jest i wyłączony jest także lewy pas. Natomiast już zmieniając województwo, ekspresowa dwójka, Mazowsze, do godziny 6 rano mogą potrwać prace gwarancyjne, lokalne naprawianie nawierzchni i lokalnie wyłączone są pasy ruchu i też warto właśnie wspomnieć raz jeszcze, że są to prace nocne, warto na to zwrócić uwagę, jeżeli wyjeżdżacie w trasy po godzinie 2 czy na przykład 3. Krótka informacja, cały czas jest dość mocne utrudnienie na wysokości Marek, to jadąc oczywiście w kierunku centrum Warszawy, też nasi kierowcy informują, że tam jest zdarzenie drogowe, a poza tym cały czas trwają roboty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, pan Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, autor kampanii społecznej Sztuka Niesie Pomoc. Czego będziemy mogli się dowiedzieć, jeśli się wybierzemy do Katowic 20 maja na konferencję Trzymamy Dobrostan?
3: Tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, tylko w rozbudowanej formie. Będą i wykłady, i panele dyskusyjne, bo uważam, że konferencja bez paneli dyskusyjnych jest tak trochę zbyt jednostronna, bo w panelach dyskusyjnych jest inna dynamika. Będzie można usłyszeć o, można powiedzieć, dosyć trudnych, ale na szczęście o tym dzisiaj na głos mówimy, tematach samobójczych. Będzie dr Halszka-Witkowska między innymi. Ja ją określam pieszczotliwie jako czołowa suicydolog Rzeczypospolitej, bo jest naprawdę...
2: Bardzo pieszczotliwie.
3: Nie, no jest naprawdę, jest młoda, 8-9 rocznik, ale po prostu od lat zajmowała się tym, jak o tym nikt nie mówił, jakie samobójstwo, czym ty się będziesz zajmować, tak?
2: To przecież promil, to w ogóle nie ma o czym mówić, statystycznie nie istnieje.
3: Tak, nie, no dzisiaj to...
2: Nie, ale ja mówię tak. Parę lat temu.
3: Tak, dokładnie. Więc będziemy właśnie rozmawiać dla województwa śląskiego o tych rzeczach. Zresztą mieliśmy 2 dni temu podobną konferencję Mosty Zrozumienia w Olsztynie, gdzie była cała sala kinowa, bo ja bardzo lubię wydarzenia w kinach robić, bo wtedy tworzymy zupełnie inny klimat i tworzymy przestrzeń, gdzie ludzie mniej zerkają do telefonu. Ja obserwowałem naszych uczestników, to było fenomenalne. Powiedziałem to podczas podsumowania, że bardzo wam dziękuję, że nie scrollowaliście. Tak? Więc
2: no ale to też jest wyzwanie dla prelegentów, tak zrobić, żeby nie było pokusy
3: dokładnie,
2: sięgania po telefon.
3: Dokładnie, bo to są, po pierwsze, to są bardzo dobrzy prelegenci, nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy naprawdę są charyzmatyczni, którzy po prostu tak się słucha. Później jedna pani kurator oświaty podeszła po wystąpieniu i mówi, że mam nadzieję, że w Katowicach też będą te panie, tak?
2: Mm-hmm. A któryś z tych zaangażowanych już gości gwiazd też się pojawi w Katowicach? Czy...
3: Tak, prawdopodobnie będzie Grubson, tylko tam musi jeden, nazwijmy to jedną, Rybnik, Katowice. Mm-hmm. I Paweł Delong też się zapowiedział. Także staramy się organizować też konferencje, wracając do debaty publicznej, społecznej, żeby edukować, żeby mówić, żeby powtarzać. I wiemy, głęboko wierzę w to, że kropla drąży skałę, bo jeszcze kilka lat temu o tym się nie mówiło na głos. A dzisiaj coraz więcej osób mówi i bardzo dobrze, że mówi, bo potrzeby są niestety coraz większe.
2: A łatwiej jest wam tak z perspektywy, ile lat działa fundacja?
3: 8 rok w tym momencie.
2: 8 rok. Tak jak pan sobie przeanalizuje te 8 lat, to w tej chwili łatwiej jest trafić do śniadaniówki, czy do modnego youtubera, czy to jest niezmiennie taka sama orka na Ugorze?
3: Łatwiej. Mhm. Teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo gdzieś się coś chyba przewaliło, w sensie ten przestaje to być temat tabu, bo przez x lat było to po prostu zamiatane pod dywan, nie wypadało, mainstream o tym nie mówił.
2: Ale już teraz sami doświadczają tego.
3: Sami doświadczają, ludzie, sami zaczynają dzieci. O tym mówić, tak? Więc to jest takie, no też znowu plus kryzysów, bo ktoś doświadczył, zaczyna o tym mówić, i ludzie to podchwytują i zaczyna się właśnie ta debata publiczna.
2: Zamknijmy to puentą, która będzie też wartościowa dla słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców. Jak Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia będzie działała skutecznie, to co?

0: teatrze.
1: To nam wszystkim będzie się lepiej żyło, czy to tylko wy będziecie mieli wreszcie tego RV na stanie i mogli organizować konferencje w większych salach?
2: To prawdopodobnie będzie mniej tragedii. To naród polski będzie bardziej świadomy, bardziej wyedukowany z obszaru właśnie tego dobrostanu zdrowia psychicznego. To dzięki temu powinien, jakkolwiek, jeżeli połączymy siły, być może powstrzymamy pewne trendy, bo my jako Polacy potrafimy się pięknie jednoczyć akcyjnie. Teraz niedawno, parę dni temu, skończyła się pewna akcja fenomenalna, a przed chwilą to, co BDS zapoczątkował, i to jest właśnie fenomen sztuki i jednoczenia Polaków. Tylko ja też na to tak patrzę na zasadzie, okej, był jednorazowy zryw, ale skala innych problemów jest dużo, dużo większa, nie bagatelizując tych. I dlaczego my nie potrafimy myśleć długoterminowo? Dlaczego my nie potrafimy planować strategii wieloletniej i wyciągać na bieżąco wniosków? I tu jest problem, żebyśmy zaczęli myśleć. Wielkim fenomenem będzie to, jak profilaktyka w mentalu ludzkim, polskim, zacznie być bardziej doceniana.
1: Niż działanie wtedy, kiedy już się pali.
2: Tak.
1: No to w takim razie przyglądajmy się z uwagą programowi Smart Skills, tej inicjatywie Sztuka Niesie Pomoc. Trzymajmy kciuki za Fundację Rozwoju Młodego Pokolenia i sami pamiętajmy o tym, że nasze dzieci same się nie wychowają, że trzeba im poświęcać po prostu czas i być z nimi. Czy na zakończenie utwór Grupsona Ilu Nas Jest będzie odpowiednim zamknięciem?
2: Myślę, że to będzie idealna puenta i tak tylko bym poprosił, aby zwrócić uwagę na ostatni wers drugiej zwrotki, gdzie Grupson mówi, mówiliśmy o tym kryzysie, że to może być bodziec do zmiany, że być może samotność to jest most, który prowadzi nas do siebie. Czyli jak jesteśmy w jakimś kryzysie, czy samotności, czy innym, zastanówmy się, co możemy w tym kryzysie zrobić. Jeden mały krok dziennie. Jeden mały krok, tak, do kogoś wyjść. Ale do tego potrzebna jest właśnie ta odwaga i wierzę w to, że takie utwory właśnie, jak Ilu Nas Jest, będzie dawało taką nadzieję, tak jak przez lata dawało na przykład Na Szczycie.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Szwendrowski, ekspert zdrowia psychicznego, prezes Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, był gościem na Luzie.

25 minut temu minęła godzina 21. Walk This Way, Aerosmith, nieśmiertelny przebój. Miejmy nadzieję, że nieśmiertelnych artystów. Coraz rzadziej, tak sobie myślę, jak to ująć, ale coraz rzadziej mamy powody do narzekania na drogi. Wydaje mi się, że malkontentom wytrącany jest oręż właściwie w każdym miesiącu i w ostatnich latach naprawdę polskie drogi stały się bardzo, bardzo ładne i wygodne w eksploatacji, przede wszystkim bezpieczne. Niewiele już jest takich, na które można by było narzekać, a im bardziej zwracamy uwagę na to, jak nasze są dobre, szczególnie w wakacje, kiedy będziemy mogli podczas wakacyjnych wojaży porównać je z tymi w innych krajach, tym bardziej okazuje się, że można zrobić jeszcze więcej, żeby było tak dobrze, żeby naprawdę nie było na co narzekać. Wydaje mi się, że

0: Tym tropem idąc, nie powinno dziwić spore zainteresowanie przebudową autostrady A4 w województwie śląskim. Aż 9 firm chce wyremontować śląski odcinek autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przechodzi właśnie do kolejnego etapu procedury związanej z przebudową fragmentu od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Jak mówi Radio Katowice, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Marcin Twardysko, obecnie trwa analiza ofert, które wpłynęły w przetargu.
1: Ich ceny mieszczą się w przedziale od 8 do 11 milionów złotych. Nasz budżet na realizację tej inwestycji to blisko 10 milionów złotych. Do prac chcemy przystąpić w trzecim kwartale tego roku. Remont potrwa maksymalnie 3 miesiące i pozwoli przywrócić pełną funkcjonalność jednemu z najważniejszych fragmentów autostrady A4, który każdego dnia obsługuje ponad 48 tysięcy pojazdów.
0: Planowana inwestycja obejmuje wymianę kilku warstw nawierzchni, naprawę odwodnienia, a także prace przy obiektach mostowych oraz barierach ochronnych. Zadanie ma być realizowane przy utrzymaniu ruchu.

0: 21:30 na zegarach w naszej strefie czasowej. Dobrze się składa, bo to jest idealna pora na przedostatni serwis drogowy w wykonaniu Emilii Kleszczewskiej w Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I było spokojnie. Niestety jest informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że na drodze krajowej nr 32 w województwie wielkopolskim między miejscowościami Rakoniewice i Grodzisk Wielkopolski trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu przez pojazd pomocy drogowej. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 21 do 22. Przynajmniej będą trwały prace służb. Warto o tym wiedzieć i jeżeli tylko możecie, to zjedźcie z krajowej 32. Natomiast patrząc na mapy, cały czas jest utrudnienie na wysokości Marek. Już tak naprawdę od ponad godziny na S8.

0: Mamy te spowolnienia w kierunku centrum stolicy, ale to tak naprawdę jedyne utrudnienie, które jest w centralnej Polsce. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, też przez dłuższy czas powtarzaliśmy, że korkuje się S6 zarówno w kierunku Gdyni, jak i w stronę Pruszcza Gdańskiego. Teraz już tych problemów z przejazdem nie ma. Autostradowa obwodnica Trójmiasta jest już w 100% przejezdna. Niewielkie spowolnienia spotkacie między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim na wysokości Wolborza i to nitka S8, która do tegoż Tomaszowa Was prowadzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To, co najbardziej lubię w Polskim Radiu Kierowców, to kontakt z Wami, słuchaczami PRK. Kolejna wiadomość w aplikacji od Direksa, naszego amerykańskiego słuchacza, który napisał w odpowiedzi jako rezonans na to, co pojawiało się w naszych wynurzeniach z dzisiejszym gościem audycji Na Luzie, prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia Piotrem Szwendrowskim, pomysłodawcą akcji Sztuka Niesie Pomoc. Direks napisał tak w reakcji na to, o czym rozmawialiśmy. Największym problemem dzisiejszych dzieciaków jest wychowanie w cieplarnianych warunkach i kompletne nieprzygotowanie do życia w realiach, w rzeczywistości. Przez to mamy wybuch zaburzeń psychicznych. Bo jak to? Trzeba wyjść na zewnątrz i zetknąć się z wiecznym wyścigiem szczurów, do którego żadne z małolatów nie jest i nigdy nie były przygotowane. Co prawda, to prawda. Piosenka, która podsumowuje to w taki kąśliwy, ironiczny i przewrotny sposób. Ania Dąbrowska, niby bawię się świetnie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych. Let me tell you.

0: Dzisiejszego popołudnia doszło do dramatycznego zdarzenia na Lubelszczyźnie. Jedna ofiara śmiertelna i aż 20 osób poszkodowanych, w tym nieletni. To bilans wypadku pod Lublinem. W Konopnicy bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Młodsza aspirant Beata Kieliszek z Policji Lubelskiej mówiła, że zmarł mężczyzna, który kierował samochodem osobowym.
1: Do szpitali z obrażeniami ciała w stanie przytomnym zostało przetransportowanych łącznie 20 osób, w tym dwie osoby, które podróżowały Audi. Niestety po kilku godzinach stan zdrowia mężczyzny kierującego Audi się pogorszył. Niestety pomimo podjętej reanimacji ten 71-letni mężczyzna zmarł. Wiemy, że kierujący busem był trzeźwy.
0: Do zdarzenia doszło około godziny 14. Służby badają przyczyny wypadku.

0: No i stało się. Pierwszy raz od godziny 18:00 temperatura w najcieplejszym mieście w Polsce spadła poniżej 20 stopni, 19,2 w tej chwili w Terespolu, odczuwalna 17 w Opolu. Czyli ewidentnie zbliżamy się do końca dnia. I to idealny czas na sprawdzenie, co dzieje się na polskich drogach w ostatnim serwisie drogowym. Właśnie teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zapraszam na ostatnie wiadomości. Dokładnie tak. Droga krajowa numer 32. Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice. 122 kilometr. Tam cały czas trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu przez pojazd pomocy drogowej. I droga jest zablokowana. Żeby dojechać do Zielonej Góry, najlepiej zjechać w ulicę Dworcową i przez Gradowice, a także Wielichowo, zjechać później przez Dąbrowę i w Wolsztynie wrócić z powrotem na drogę krajową numer 32. Taką samą trasę radzimy oczywiście wybrać w drodze do Poznania. A poza tym już bez utrudnień jeździ się przez obwodnicę Trójmiasta, gdzie na S6 problemy z przejazdem były na dwóch odcinkach dzisiaj, w kierunku Pruszcza Gdańskiego na wysokości Borkowa oraz w stronę Gdyni za węzłem Gdańsk-Lotnisko. Korek niewielki, choć intensywny, jest cały czas za Markami w centrum, w drodze

0: do centrum Warszawy, czyli trasa S8 i niewielkie spowolnienia jeszcze między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim mogą Was spotkać właśnie na wysokości dokładnie Wolborza, to województwo łódzkie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kończy się audycja Na Luzie dziś z gościem Piotrem Szwendrowskim, pomysłodawcą akcji Sztuka Niesie Pomoc, prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, realizowana przez wydawczynię Paulinę Olak, realizatora Eldara Pedorenko, Emilię Kleszczewską, uśmiechającą się uroczo, raportującą z dróg dzisiaj. Fajnie było?
0: Jak zawsze, z tobą świetnie.
2: Na drogach też całkiem przyzwoicie. Zbyszek Zegler, bardzo serdecznie dziękuję, jedźcie bezpiecznie, do usłyszenia w środę.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.